Редактор

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Jedynka Szczecin News.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina będzie i komediowo, i kreatywnie, także koniecznie zostańcie z nami.
0: SK Szczecin.
1: W pierwszej rozmowie zajrzymy za kulisy nie tylko szczecińskiego stand-upu, także koniecznie zostańcie z nami. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-up. Witaj.
2: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszałem wasze nazwisko.
1: Usłyszałeś moje nazwisko.
2: Tak. Jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi Stand-up.
1: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
2: Nie jestem założycielem.
1: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
2: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
1: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
2: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
1: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
2: A nie, to,
1: nie wiem, czy aktualizowałeś.
2: To w ogóle, nie, no to, to nie.
1: To czas na aktualizację.
2: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
1: To już wiesz, że warto nie, zaktualizować.
2: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, takie pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
1: No jasne, no.
2: Więc
1: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję.
2: Tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
1: Nie dzisiaj.
2: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
1: No, tak.
2: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand-up.
1: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
2: pamiętasz
1: ciekawy.
2: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand-up Szczecin.
1: Tak.
2: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
1: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
2: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand-up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand-up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
1: Żeby teraz nie pomylić, nie?
2: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
1: Okej.
2: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand-up Szczecin. Mm-hmm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand-up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mm-hmm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że
1: byle
2: pierdnięcie mogło spowodować że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
1: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na
2: tak,
1: początku.
2: Tak, trochę.
1: No tylko w Szczecinie chyba.
2: To trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego Stand-up Szczecin, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
1: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
2: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynali
1: Czyli
2: wszyscy.
1: Wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać?
2: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
1: To nie było tylko lokalnie.
2: Nie.
1: Z rozmachem.
2: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed Stand-up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast Stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze Stand-up Płci, jeszcze był najgorszy ze Stand-up Płci. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
1: Jak kula u nogi?
2: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia, no i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
1: open mic'i?
2: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no generalnie liga.
1: No liga, no.
2: No, no ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz, co nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
1: Wiesz, wtedy 300 zł?
2: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż. Nie,
1: co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak. A nie tam się nagimnastykować.
2: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
1: Nie, no to coś, faktycznie, okej. Okay.
2: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
1: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
2: Tak, ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
1: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
2: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja mam takie...
1: No właśnie.
2: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, też ja mógłbym to nazwać spotkania...
1: Założyciel fanpage'u.
2: Nawet nie. Wiesz, nawet nie.
1: Nawet nie.
2: Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja, nie?
1: Tak,
2: trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
1: Tak.
2: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
1: Jasne.
2: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
1: No właśnie.
2: Nie? To wiesz, to co mamy, no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
1: To się dopłacić trzeba będzie.
2: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobre, no.
1: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
2: tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. Mhm. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty, nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
1: A mają poczucie, że
2: tak, za relatywnie niewielkie.
1: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
2: I świetnie się przy tym bawią,
1: tak.
2: Dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? To jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open.
1: I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
2: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy. Ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Mhm. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
1: w innym mieście, nie?
2: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, no, ale to chyba ktoś
1: przyjął. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
2: Wiesz,
1: to chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
2: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Mamy, wiesz, stand-up trwa 20 lat.
1: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie.
2: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutu sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, koło 70-80 osób. W tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
2: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
1: Co się zadziało?
2: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogło tu paść jak gdyby w dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
2: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
1: Ajejku.
2: I stwierdziła, chodź wnuczku, pokażę, chodź, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakiś nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
2: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna z nocy, ja mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
2: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: Żeby 30?
2: Nie? nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
2: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie do przerwy.
1: Ojaj, to no bardzo.
2: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocy.
2: Nie mam, ale stary, tam po prostu było, nie, z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No, ale...
2: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
1: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenie, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
2: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
2: Jestem osobą wrażliwą.
1: O, tak myślałem.
2: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
2: Wiesz, prawda,
1: nie?
2: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Nie? Dotarło do ciebie.
2: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
2: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
2: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już widzieli wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No, faktycznie.
2: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni, a znaką większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
2: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa. Nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
2: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, no tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
2: Tak,
1: super,
2: no bo to, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał
1: trafić. To brzmi, nie?
2: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. A po co kogoś trzymać na siłę?
2: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak,
1: no tak
2: jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję oczywiście, ale...
2: To by pokazywało, że coś jest nie tak. Tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
2: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No,
1: szczerze, seniorzy.
2: No, raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
2: I dziadków. Mm-hmm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie. Mm-hmm.
1: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przeprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstępie był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
2: Wiesz, to
1: zależy... Cięższy temat.
2: Nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie, jak gdyby, mojego życia, nie? W tym sensie, że...
1: To może skupmy się na tym, jakby
2: ja ci powiem tak,
1: jak na tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
2: No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
1: Dobrze.
2: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, znaczy inaczej, no stand-up jest generalnie dla, ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to kompletnie, znaczy kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia, o czym... Tak, bo tak, bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
1: No tak.
2: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
1: No bo prosi się nie da.
2: Tam,
1: no,
2: tam nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
1: Tak. No, może takich, może takich. Tak. No nie, jest jasno powiedziane.
2: No i to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
1: No tak, tak.
2: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
1: Duża piaskownica,
2: wyspa. Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci. Za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową. Ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność. Natomiast okay, to, no to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić. Bo to też, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. No usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
1: No właśnie.
2: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to to dziecko po 3 minutach się nudzi. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, to zaczyna robić mamo, tato. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
1: A to może wybić z rytmu komika?
2: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam, to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
1: coś tam można, nie?
2: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
1: a właśnie,
2: nie? Że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów.
1: A, wiesz. Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś,
2: tak, no. Tak. Ale to nie jest, to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać. Jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
1: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że tak, dziecko obok.
2: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
1: No ja mam coś takiego.
2: Tak. A teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, przyjeżdżają artysty, jedziemy, nie? No i wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych, oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
1: też
2: świetna,
1: tak myślę, że jest taka, świetna publica, że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
2: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, no. Jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
1: Słoma z butów, mówiąc
2: tak,
1: pokrótce.
2: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten, na zasadzie, no spoko, płacicie. Ale wiesz, ale jest takie fajnie, że o, fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć, ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
1: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
2: Dokładnie, ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam od wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet.
1: I są wdzięczni.
2: Tak, i chcą posłuchać. Nie? No i mnóstwo, miałem sytuację stare, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
1: Tak?
2: Tak, i to tak...
1: Sam osobiście, prywatnie?
2: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni... występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi na pierwszym komiku, stary, godzinę. Po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie: ej, ty, Krzychu, pamiętasz, jak Bartek, Bartek miał tam samo, ty. I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
1: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
2: Stary, i oni przez godzinę i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi i jest wściekły, stary, jak osa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię: stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu, nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję, drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. Nie, i w końcu mówię: dobra, stop. Ale stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni: ale jak ten? Ja mówię: dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
1: Uczciwie.
2: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
1: No jasne, no.
2: No ale jak? Ja mówię: normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali.
1: A wzięli pieniądze?
2: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz,
1: może
2: oddać im.
1: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
2: wiesz,
1: co?
2: Pewnie tak, natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz...
1: Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
2: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś im, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, że stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki: tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. No. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę, klimat. I ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę.
1: No tak.
2: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
1: I czuję... Ty słyszysz, jakie mają.
2: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gratisie się i już jak gdyby powiedzieć: dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? I ja mówię, ja mam w głowie takie: Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie: co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie: no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej, i ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
1: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
2: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych...
1: No, się znają, no.
2: Wiesz, a nie oszukujmy się, jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
1: Tak.
2: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I oni, wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
1: Zrobiłeś to za nich, no.
2: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
1: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
2: Wiesz co, to... No właśnie.
1: Czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
2: Pewnie tak.
1: Nie siadł, to nie siadł. I lecisz dalej chyba, co?
2: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie. Chyba zależy, w jakiej sytuacji. Mm-hmm. Nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie: aha, nie siadło, dobra.
1: No, to luz. Nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra.
2: Tak, dalej, to jest... Ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
1: No.
2: Czyli
1: no.
2: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale Nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
1: To
2: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
1: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak. Więc.
2: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało. Mhm. Wiesz, na zasadzie, co tu się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
1: Aha.
2: Nie? Że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność, nie zrozumiałem. Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych, ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
1: Jak się nazywa ten program?
2: Trauma. Idealny, powiem prawdę.
1: Idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
2: Tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
1: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
2: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Mhm. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
1: O, okej.
2: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową. Mhm. Znam.
1: Zrozumienie,
2: nie?
1: No.
2: Znam,
1: no.
2: Nie? No, natomiast bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się go nie spodziewam.
1: No okej.
2: Okay. No. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam, wiesz, mówię jakiś tam tekst, który jest jakąś taką klamerką, aha, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych, no, rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego mhm. czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, mhm. coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, mhm. nie? I jesteś w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie... No. Co się z wami dzieje? Jak gdyby, czemu tu?
1: Ale to potrafi to wyprowadzić.
2: To tak. I to bardziej, nie? Stary, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Bo jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gotowy, mm-hmm. jest żartem, to też jest tak. Jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
1: Tak.
2: Możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej, mm-hmm. nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam gdzie się mają bawić, bawią, mhm. i nagle tam gdzie powinna być cisza, jest takie, jest wiesz, jest coś. I masz takie, serio z tego? Jak gdyby to aha, czyli to was bawi. Tak?
1: Ale mnie to śmieje, bo bawię się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, na żywo to... Kurczę, no oglądać, a na żywo to nie jest to samo. Ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego pytania, bo nie wiem, czy uważasz tak samo jak ja, że Szczecin no jest specyficzny, no jest z nas coś innego. No ja uważam, że Szczecin jest... Zauważ, że to teraz przytoczę, ja nawet nie wiem kogo, słyszałem to w jakimś stand-upie, ale w 100% się z tym zgadzam, że jak w serialach takich obyczajowych...
2: Wszyscy giną.
1: A giną albo do Szczecina, nie? To, że tak. To jakby nie wiadomo, co jest gorsze. Zginąć czy do Szczecina, bo tam nikt nie będzie go szukał, nie?
2: No dobra,
1: ale... Więc jest jakby specyfika. I moje pytanie jest takie, czy widzisz różnicę w odbiorze żartów właśnie w publice szczecińskiej, a w innych miastach? I mówiąc ten sam program?
2: Nie.
1: Nie.
2: Ja myślę.
1: Ale odnieś się do
2: bardzo mnie dziwi, znaczy bardzo mnie dziwi, że ty jako lokalny patriota,
1: cieszę się, że tak
2: twórca i muzyk i w ogóle, powielasz taki kurde durny stereotyp.
1: Jest tak.
2: Nie jest tak.
1: Nie jest?
2: Stary, ja jest to dużo wydaje mi się, że nie, ale tylko, że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
1: No, w sensie, kocham też Szczecin.
2: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko, ale bardzo często jest takie, bo ty jeździsz po tych miastach, wiesz, no. I jest fajniej w ogóle. Ja mam takie, najfajniej to jest wtedy, kiedy ja wjeżdżam na trasę zamkową.
1: Ale no to
2: i widzę, że jestem w domu, nie?
1: Oczywiście, ja tak samo.
2: Natomiast Szczecin jest specyficzny, mam wrażenie, społecznie, w sensie my nie jesteśmy nauczeni, jako mieszkańcy mam takie wrażenie, nie jesteśmy nauczeni korzystania z kultury. W sensie korzystania z szerokiego wachlarzu kultury.
1: Muszę się wtrącić, czyli wkurzają cię też takie zarzuty na pewno jak mnie, jak ja słyszę, ktoś mi mówi w Szczecinie nic się nie dzieje, to we mnie wrze. To we mnie wrze, bo się dzieje.
2: Dzieje się, tylko wiesz co ja zauważyłem i to nie będzie chyba miłe, co powiem. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tylko u nas. Natomiast u nas, my jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, gdzie u nas widać to bardzo wyraźnie. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, kiedy ostatnio grałeś jakiś swój koncert.
1: No, niedawno.
2: Niedawno. Jak sprzedaż?
1: Ale to akurat było gdzieś tam support jakiś, jakby, nie?
2: Bo widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, mhm. nie? że, i od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, po prostu, że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego, że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest, od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale. Nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, to bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, wiesz, wszystko na hali, tak. I kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, że się jest 5 tysięcy ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest, to i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, wiesz, na wydarzenie kulturalne, niszowe.
1: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
2: Mnóstwo.
1: To trzeba poszukać troszkę.
2: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo ja w ogóle nie chodzę nigdzie, nie? Natomiast...
1: Chodzisz na swoje wydarzenie.
2: Tak. Natomiast ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu. Pletnie. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, podjechał do nich na koncert.
1: No, wpadł.
2: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
1: A, to boli, no.
2: Rozumiesz, a
1: boli.
2: Przyjeżdża Zenek?
1: No.
2: Wiesz, nawet, wiesz...
1: Abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
2: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że no to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? No musi ładnie wyglądać, wiesz. Też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
1: O!
2: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni, coś się dzieje.
1: Ja dokładnie,
2: a dzisiaj
1: wiem, o czym
2: festiwal
1: mówisz.
2: Kuchni, festiwal wina, stary.
1: No, kilkugodzinne wydarzenie, tak, jest nazywane festiwalem, tak, festiwal, bo gra ilość na przykład artystów.
2: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
1: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca, dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i to nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
2: Problem jest z tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
1: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.
2: Dawaj. Miało być 20 minut, 40.
1: No i dobrze, fajnie się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
2: Marynarzem.
1: Ale masz odpowiedź szybko.
2: Bo ja wiem, że byłbym.
1: A fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
2: Nie, to, nie, ale...
1: To, bo to wyszło pewnie ten pomysł podczas bycia stand-uperem. Ale zadałeś sobie jakieś takie pytanie faktycznie?
2: Nie, no ale ja wiem, że byłbym marynarzem albo bym robił cokolwiek ze statkami. Zresztą czasami robię coś ze statkami. Ale tak, jak gdyby...
1: Moje
2: serduszko jest na morzu.
1: Dobrze, że nie statkiem.
2: Statkiem.
1: Suchar. Suchar.
2: No, moje serduszko jest na morzu, natomiast moje życie się potoczyło tak, że... Inaczej, gdyby się potoczyło inaczej, to myślę, że nawet nie byłbym stand-uperem, tylko faktycznie bym pływał albo był jakoś związany z morzem. Bo w podstawówce wygrałem kiedyś konkurs wiedzy o morzu i wygrałem rejs Darem Młodzieży. Wygrałem dwutygodniowy turnus na nauki żaglówek. Natomiast nie pojechałem, bo no, powiedzmy, że się nie złożyło moim rodzicom, żebym jechał.
1: Okej.
2: No, ale tak myślę, wiesz, bo ja gdzieś tam pracowałem i na etacie pracowałem ze statkami kiedyś i lubię statki i myślę, że
1: a jak mówisz o tym, to aż jesteś chyba rozmarzony trochę.
2: No lubię, słuchaj, lubię morze. Heweliusza na przykład oglądałem z zapartym tchem.
1: No, też aż myciary przeszedł, powiedziałeś.
2: No, ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka gdzieś jeszcze pamiętam przebłyski komunikatów i tak dalej. Mhm. No, więc ja gdzieś tam serduszkiem na morzu jestem, nie? Więc myślę, że gdyby nie to, no to coś takiego bym robił.
1: Więc na koniec naszej rozmowy życzę ci ciągłego wiatru w żagle.
2: Komediowe.
1: Moim gościem był Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer i jak już wiemy, nie założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up, organizator imprez komediowych. Chcesz coś powiedzieć do słuchaczy jako klamerkę naszej rozmowy?
2: Ojej.
1: Wpadajcie na imprezy.
2: Przychodźcie na imprezy, tak, na żywo jestem zabawniejszy niż tutaj.
1: No i super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
2: Dzięki, cześć.
0: SK Szczecin.
1: Teraz zapraszam na rozmowę, w której dowiemy się, na czym polega działalność inkubatora sektorów kreatywnych. Zostańcie z nami.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a dzisiaj mam przyjemność gościć panie ze szczecińskiego inkubatora sektorów kreatywnych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tutaj Marta Krajniak
5: oraz Magda Roman. Dzień dobry.
3: To może zacznijmy od początku. Czym w ogóle zajmuje się Inku?
4: Inkubator sektorów kreatywnych prowadzi Stowarzyszenie Media Design, w którym oczywiście jesteśmy. My jesteśmy takim miejscem właśnie dla organizacji pozarządowych, ale nie tylko, ponieważ też dla mieszkańców, bo w naszym Inku przy Wojska Polskiego jest to przepiękna willa. Posiadamy kilka salę kinową. Mieszkańcy Szczecina na pewno znają jako kino pałacowe, bo tam oczywiście kiedyś się mieścił Pałac Młodzieży. Mamy przepiękne 3 sale warsztatowo-szkoleniowe. Jak to u nas mówimy, nie ma głupich pomysłów i tylko trzeba im czasami tylko troszeczkę pomóc. No i też mamy piękny ogród, gdzie teraz w końcu zacznie się właśnie ten sezon taki letni. Możemy wtedy na dworze robić różne imprezy plenerowe, ale też to jest też główne nasze takie zadanie, to jest też szkoleniowa część warsztatowa, gdzie pomagamy też organizacjom założyć organizację albo na przykład pozyskiwać fundusze na przeróżne działania, bo jakby my też stricte tym się zajmujemy i też tak działamy, ponieważ szukamy różnych projektów, piszemy dotacje, różne wnioski, no i tak pozyskujemy właśnie pieniądze na różne inicjatywy, które dzieją się w mieście.
3: Nie ma głupich pomysłów, czyli jakie są pomysły?
5: Na przykład spotkanie jakieś integracyjne, stowarzyszeń na przykład pozarządowych. Są to też warsztaty, koncerty, stand-upy, spotkania autorskie, gdzie zapraszamy różnych Szczecinian do tego, aby opowiadali o rzeczach, które robią tutaj dla lokalnej społeczności, ale też i globalnie.
4: Powiem jeszcze, że jeśli chodzi o wystawy, to nasz grafik w tym roku faktycznie jest bardzo napięty, bo z tego, co pamiętam, zostało nam już ostatnie miejsce w tym roku, więc zachęcam, jeśli ktoś by chciał zrobić właśnie u nas wystawę. I my podkreślamy, że jeśli chodzi o wystawy u nas, to mogą być amatorzy, to mogą być po prostu osoby, które kochają sztukę, kochają fotografię, różne elementy. Mamy też galerię w Windzie. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie kolejne nowe projekty, więc jeśli chodzi właśnie o sztukę użytkową i można naprawdę dotknąć różnych rzeczy, choćby najlżejsze krzesło Oskara Zięty i można je naprawdę podnieść jednym paluszkiem, więc to jest też ciekawe w ogóle dla dzieci, chociaż dorośli też mają z tego, że tak powiem, zabawę. Więc galeria jednego wieku to też jest u nas, ale też wykorzystujemy jakby budynek do granic możliwości, bo za chwilę będziemy właśnie w części korytarzowej mieli różne wystawy. Także to jest bardzo duża część też naszej pracy.
3: W najbliższym czasie odbędą się też warsztaty dla dzieci i dorosłych.
5: My planujemy na pewno dalej kontynuować warsztaty kreatywne, bo uważamy, że to jest bardzo taka duża wartość, że poprzez sztukę możemy gdzieś wyrażać swoje emocje. Możemy też właśnie czerpać inspiracje i wrócić z czymś do domu. Na pewno będziemy kontynuować warsztaty z tworzenia obrazów metodą Puringu. Będziemy tworzyć naturalne kosmetyki. Będziemy również malować torby, będziemy, myślę, też wykonywać pracę metodą dekupażu. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i są to też takie warsztaty, które umożliwiają, że nasi uczestnicy mogą powtórzyć te rzeczy gdzieś u siebie w domu, zaprosić gdzieś swoich znajomych, czy nawet pokazać rodzinie i wspólnie gdzieś kontynuować realizację tych warsztatów.
3: Żonglować też można w domu?
5: Żonglować też można w domu. Podziwiam osoby, które potrafią robić takie rzeczy. Ja bym się chciała chętnie nauczyć.
4: Jakby warsztaty kreatywne też są kontynuacją właśnie Sztuka Łączy, naszego projektu Ostatnio mieliśmy prawie 130 osób na 10 warsztatach, więc to był duży sukces i duże zapotrzebowanie, jak widać. Od maluszków, czterolatków, które naprawdę, o Jezu, były wspaniałe, po osoby dorosłe i po seniorów. Seniorzy też są kochani, bo byli właśnie zachwyceni naszym puringiem i wracali, i do tego stopnia, że powtarzaliśmy te warsztaty nawet dwa razy. Nawet były listy rezerwowe do tego stopnia, także to nam pokazuje, że właśnie poprzez sztukę możemy łączyć różne pokolenia, a czasami i osoby przychodzą właśnie z dziećmi na te warsztaty, więc jakby my też dopasowujemy się, no my jesteśmy elastyczni, to też właśnie o to chodzi, żeby pomimo tego, że warsztaty dla dorosłych, ktoś zadzwoni, czy mogę przyjść z dzieckiem, tak, no jakby potrafimy do tej sytuacji się dostosować, a i zawsze prowadzący też są różnie, bo to są osoby z naszego zespołu Inku, ale my też

0: który polega na tym, że minimum 3 pełnoletnie osoby, może to być grupa właśnie nieformalna składająca się z tych 3 osób, bądź organizacje pozarządowe, mogą złożyć taki u nas projekt na realizację jakiegoś wydarzenia dla lokalnej społeczności i my później możemy ocenić, czy taki projekt zasługuje na otrzymanie tej naszej dotacji w wysokości 2000 zł brutto maksymalnie i później zrealizowanie czegoś fajnego tutaj dla mieszkańców Szczecina.
1: Na pewno jeszcze przed nami kilka warsztatów kreatywnych, to na pewno, ale też w najbliższym teraz tutaj miesiącu, no to właśnie o czym wspominałaś, te warsztaty dla rodziców i dzieci, Bawmy się razem, muzyka i żonglerka, ale także właśnie uwolnij stres i napięcie z ciała poprzez własny taniec. My tutaj właśnie na te warsztaty udostępniamy przestrzeń i to te warsztaty będzie prowadziła pani Beata Matusiak, także też serdecznie zapraszamy na te zajęcia. Oczywiście jest wystawa, która trwa, za chwilę będą kolejne też wernisaże i tutaj będziemy odsłaniać nasze karty. Mamy w planie też kilka pokazów filmowych w naszym kinie, więc tutaj myślę, że też jakby Szczecinian zaskoczymy paroma pozycjami, że tak powiem, z naszego lokalnego podwórka, bo nawiązaliśmy właśnie też współpracę z senioralnym takim klubem, którzy po prostu robią filmy w Szczecinie i to jest właśnie to, a jeszcze nigdy nie były ich pokazywane te filmy, więc tutaj czekamy właśnie na tytuły.
2: A czy do kina można przyjść tak na co dzień, czy od święta?
1: Na co dzień owszem można, co prawda my wykorzystujemy kino nie tylko właśnie na filmy, ponieważ w naszym kinie odbywają się spektakle, odbywają się właśnie zakończenia różnych projektów. Ostatnio Stowarzyszenie Atomy miało taką wielką imprezę, Samodzielny Atom, i tam były występy, słuchowiska i tak dalej, więc jakby kino jest wykorzystywane naprawdę na wszelaki sposób, jak to sektory kreatywne właśnie, to jest wielki worek i nie ograniczamy się tylko do szeroko pojętej kultury, ale tutaj są też i zajęcia sportowe, bo co czwartek Kamienica 1 na przykład zrobi zajęcia dronowe właśnie w naszym kinie i też można do nich dołączyć, na ich sociale wejść, więc też tutaj to polecamy.
2: I jak wyglądają takie rzeczy?
1: Jeśli chodzi o zajęcia dronowe, to jest grupa w ogóle droniarzy, to jest grupa już konkretna osób, jakby, którzy mają jakby swoje drony, uczą się latać, mają tory i to jest normalnie przymocowane w kinie, oni mają podświetlane i uczą się latać na różnych, że tak powiem, takich torach. Ostatnim czasem też były u nas właśnie zawody dronowe, to z całej Polski zawodnicy zjechali. Tam było około 40 zawodników i Kamienica właśnie jeden, jakby to też promuje i jakby tym się zajmuje. Czasami też na ogrodzie można, jak ktoś sobie przyjdzie, jeszcze trochę wystawimy leżaki, będzie można już przyjść, poczytać książkę, to proszę cię nie zdziwić, jak tam czasami jakiś dron przeleci, bo i dzieci, i dorośli właśnie próbują jakby uczyć się w ogóle jakby tej całej techniki, bo to nie jest wcale takie łatwe, jak nam się wydaje.
2: Czy w takim razie, jak przyjdzie do was młodzież, która ma jakiś pomysł na siebie, na jakieś zajęcia dla również młodych ludzi, czy na coś innego, czy mogą podjąć współpracę z wami i coś takiego stworzyć?
0: Oczywiście, że tak. My współpracujemy już też z bardzo wieloma środowiskami młodzieży. Cieszymy się właśnie, że młodzi ludzie przychodzą do nas, chcą zrealizować coś dla swojej tutaj lokalnej społeczności, czy nawet dla swoich znajomych. Są to różnego rodzaju spotkania, które na przykład organizują też takie integracyjne, bo uważam, że też w tych czasach bardzo jest ważne, żeby młodzież się spotykała, rozmawiała ze sobą, nie tylko wirtualnie, ale też przede wszystkim tak twarzą w twarz. Realizują różnego rodzaju spektakle też, realizują różne warsztaty, organizują czasami jakieś gale wręczania nagród, więc cieszymy się, że jesteśmy takim miejscem umożliwiającym młodym ludziom tworzenie takich właśnie kreatywnych rzeczy, jakichś takich spotkań integracyjnych. Także gdyby jakaś taka właśnie tutaj lokalna młodzież, grupa miała ochotę coś zrealizować dla swoich nawet znajomych, zapraszamy serdecznie do nas do współpracy.
1: Jeśli nie uda się u nas, to my pokierujemy ich dalej, bo nie zawsze wszystkie wydarzenia jakby mogą się u nas udać ze względu na przykład na dostęp sali, bo jakby mamy duże ostatnio bardzo obłożenie, ale to też jakby nie chcemy ich zostawić samych sobie, ale właśnie sieciujemy, mówimy dobra, spróbujcie dalej, może tutaj się uda, bo mówię, no zapotrzebowanie jest różne, więc to też się okaże. Ale mówię, no w przyszłości też może będziemy mieli taką też nową przestrzeń kreatywną, bo też szykujemy taki fajne, dobre miejsce właśnie, ale to jeszcze jest właśnie takie bardzo... chcemy zrobić tego show i chcę to pokazać tak bardzo mocno, ale na pewno jako Eska na pewno dowie się pierwsza i przyjdziemy wtedy tutaj zareklamować u was. Nie zdradzam jeszcze nazwy.

0: nazwę, bo to jest jeszcze nasza taka, właśnie to jest takie nasze nowe dziecko, że tak powiem, w Inku, więc wszystko, wszystko jeszcze przed nami.
1: A do czego ma być stworzone to dziecko?
0: Będzie to przestrzeń kreatywna, dokładnie, dokładnie tak. I tam będzie można tworzyć przeróżne inicjatywy. W inkubatorze.
1: Czyli na tym zostawiamy, tak?
0: Tak jest.
1: Nie mówimy nic więcej. No
0: tak
1: dobrze, jest. No.
0: Tylko przed nami.
1: Tak czy siak, wy będziecie pierwsi oczywiście, którzy się dowiecie. I co jeszcze w Inku? Co teraz się dzieje? Wystawy, warsztaty, jeszcze właśnie te inne organizacje. Czy coś jeszcze macie dla nas?
0: My też musimy podkreślić, bo my w tym momencie zrzeszamy ponad 40 organizacji pozarządowych. Jakby część wynajmuje u nas pomieszczenia na biuro, część ma adres korespondencyjny i na przykład jeśli jakaś organizacja pozarządowa potrzebuje adresu korespondencyjnego, to my możemy takiego adresu udzielić. On jest całkowicie darmowy, więc jeśli nas słyszą NGO-sy szczecińskie, czy z naszego tutaj, z naszych lokalnych miejscowości, to serdecznie zapraszamy. Więc my zawsze też takie wsparcie merytoryczne też od siebie dajemy. No, mocno już pracujemy nad tak naprawdę kongresem kreatywnym, który już robimy od kilku dobrych lat. Myślimy nad całym programem i tak dalej, więc jakby to nam też dużo czasu już zajmuje. Nie nudzimy się, ale właśnie to jest też fajne, że każdy dzień pracy nasz jest naprawdę inny. I to jest, myślę, że w naszej pracy ciekawe, że ktoś czasami po prostu przychodzi właśnie do nas do biura, tak właśnie z ulicy, albo ktoś zobaczył budynek i ma wspomnienie właśnie z Pałacem Młodzieży i mówi, a tutaj było to, tu takie zajęcia. I często oprowadzamy właśnie, zwłaszcza seniorów i te opowieści, które są, to czasami bardzo mocno chwytają za serce. Ale to jest jedna sprawa, a po prostu osoby też przychodzą właśnie zapytać, jak możemy im pomóc, tak? No mówię, ta duża część też taka szkoleniowo-dotacyjna, tak? Choćby takie właśnie małe projekty, jakieś małe dotacje czy mikrodotacje, no jakby gdzieś tam pomagamy po prostu organizacjom się w tym odnaleźć, bo mówię, bo my jako stowarzyszenie realizujemy już duże projekty i to doświadczenie już jakieś tam mamy i tych praktyków, więc tutaj staramy się też dzielić w miarę możliwości oczywiście naszej pracy swoją po prostu wiedzą.
1: A co to ma być za kongres?
0: To jest Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Teraz to już będzie 9. edycja. Ostatnio celebrowaliśmy dosłownie Szczecin celebrowaliśmy i w tym roku zawsze zapraszamy jakby osoby z tego właśnie obszaru designu, ale to są osoby, które jakby i tworzą sztukę, ale mają też ciekawe firmy. Bardzo też mocno chcemy też tutaj właśnie mówić o Szczecinie, bo bardzo dużo rzeczy fajnych się u nas dzieje. Mamy też taki konkurs How to Grow właśnie dla młodych lokalnych firm zaczynających, firm czasami to są jakieś koncepty i też staramy się szukać właśnie takich osób, żeby po prostu pokazały mieszkańcom, że coś takiego u nas fajnego można zrobić. Ale zapraszamy też zawsze jakąś gwiazdę, można tak powiedzieć, tak, z Polski, czy czasami właśnie z zagranicy, żeby po prostu też pokazać, jak to robią inni, tak, żeby pokazać właśnie, że ta celebracja poprzez sztukę, poprzez design, poprzez taką użytkowość, że to jest dla nas, to jest dla ludzi, tak? Więc jakby to wszystko będzie nami. W ramach tego też oczywiście mamy różne warsztaty, szkolenia, czy design thinking, czy właśnie ostatnio mieliśmy i malowanie jedwabiu i tak dalej, więc jakby też widzimy, co ludzie lubią, tak? I czasami zastanawiałyśmy się, czy warto to powtarzać, ale skoro właśnie są listy jakieś tam, rezerwacje i te miejsca naprawdę bardzo szybko czasami się rozchodzą, to mówimy, dobra, no to idziemy w to, no skoro teraz przyszło z 15 osób, za chwilę będzie kolejnych 15 osób, no i dlaczego nie powtarzać tego, skoro to jest po prostu dobre, tak? I ludzie się cieszą i widzimy, że są efekty. Też podkreślę, że z naszych warsztatów kreatywnych zawsze ktoś coś wychodzi, to jest właśnie takie fajne, że ludzie wychodzą z czymś, tak? Dzieci czy dorośli. I to jest fajne, że ty zrobiłeś to teraz, tak? I możesz sobie zabrać coś do domu. Wiadomo, że jednemu wyjdzie lepiej, drugiemu wyjdzie gorzej, ale jakby ja to zrobiłam i to jest też dla mnie taki jakiś tam znak, że okej, fajnie, następnym razem może być lepiej albo jeszcze udoskonalę swój warsztat, więc to jest też super.
1: A wracając jeszcze do tego kina, czy znamy już repertuar? Jeszcze nie. Nie,
2: u nas kino ma taki charakter, że organizacje często zewnątrz, bądź też jacyś nasi tacy lokalni reżyserzy korzystają z tego kina, żeby zorganizować premierę jakiegoś swojego filmu, który na przykład nigdy nie był wyświetlany. Albo zorganizować jakiś mikrofestiwal, bo w ogóle jesteśmy częścią właśnie jakichś takich długofalowych, zorganizowanych wydarzeń. Nie gramy filmów, które są teraz obecnie wyświetlane w tych takich dużych koncernach, tylko my właśnie skupiamy się bardziej na takiej naszej lokalnej kinematografii, na takich projektach, przy których możemy. Też właśnie współpracowaliśmy jako Stowarzyszenie Media Design, bądź też na przykład studenci poszukują miejsca, żeby zaprezentować swoje prace, bądź też nawet zrealizować obronę.
1: Dużo pracujecie z młodzieżą i mówicie, że mają dużo pomysłów, inicjatywy ich i tak dalej, a jest pewna grupa osób, które twierdzą, że młodym ludziom się teraz nie chce. Co wy sądzicie na ten temat?
2: Myślę, że nie ma co tak ogólnikowo mówić o całej właśnie tutaj grupie młodzieży, bo my mamy to szczęście, że spotykamy się z osobami, które się właśnie chce, które są zaangażowane. Realizowaliśmy też taki projekt Sztuka na receptę, który polegał na tym, że przez różne warsztaty kreatywne, wizyty studyjne sprawdzaliśmy, czy takie działania mają realny wpływ na poprawę zdrowia i samopoczucia młodzieży. I młodzież sama zgłaszała się do udziału w tych warsztatach. Tak, one były bardzo regularne, bo przez okres 3 miesięcy spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu. Więc tutaj mogę jakby z czystym sumieniem, pełną świadomością powiedzieć, że nasza młodzież jest bardzo zaangażowana. Im się chce, tylko trzeba im czasami pokazać taki kierunek, drogę, zachęcić też czasami i utrzymywać też taką relację, żeby się czuli gdzieś bezpiecznie, żeby się nie czuli oceniani, żeby mogli swobodnie wyrażać swoje pomysły, swoje emocje. Więc myślę, że jakby do nas tutaj, tego dorosłego takiego środowiska należy zaopiekować się tą młodzieżą, właśnie wspomóc ich w tych ich inicjatywach, pomysłach i dawać takie właśnie różne narzędzia, z których oni będą mogli korzystać i dalej gdzieś realizować, angażować się też dalej w jakieś inne działania i tak dalej. Często jest też po prostu problem z dostępnością. Czasami jest, nie wiem, za drogi właśnie bilet, żeby wziąć udział gdzieś w jakimś wydarzeniu, albo też się czują za bardzo samotni, bo nie mamy zbyt dużo znajomych, którzy się interesują też jakimiś rzeczami i tak dalej, więc ważne jest, myślę, tworzenie właśnie takich inicjatyw, żeby też młodzież mogła czasami sama gdzieś pójść, a później w tych spotkaniach poznawać właśnie jakieś nowe osoby i tak dalej. Tak też mieliśmy w Sztuce na receptę, że te właśnie pojedyncze osoby później nawiązywały ze sobą gdzieś tam relacje i znajomości po naszych warsztatach, więc uważam, że młodzież jest zaangażowana i jest chętna, tylko po prostu trzeba im czasami pokazać, jakie mają możliwości, z czego mogą korzystać.
1: No jasne,
2: i dlaczego to jest fajne. Dlaczego to jest fajne angażować się w coś i być częścią jakiegoś tam wydarzenia czy projektu.
1: Czyli można powiedzieć, że wychowujecie trochę.
2: Wychowuję, tak, jesteśmy tutaj takie ciotki. Ciotki,
3: to
2: opiekunki.
3: To za duże słowo, bo oni się po prostu kształtują. O, może tak, w taki sposób. Ale no mówię, właśnie teraz mamy, jest z nami Adam i Artem właśnie na staży, to jest, mają 18 lat. I tak mega kreatywne osoby, którzy właśnie tworzą różne grafiki, mają pomysły, mówią właśnie, zrobimy dzisiaj to, zrobimy to. I mówimy, wow, im się chce, tak? A no nie musieli do nas przyjść, tak? Oczywiście tam ze szkoły muszą sobie zaliczyć tą praktykę, więc to też nie jest tak, ale mogli wybrać całkowicie inne miejsce, a wybrali akurat nasze. Więc to jest też fajne, że jednak ci młodzi ludzie do nas wracają. Czy gdzieś tam ta plotka idzie, że jakoś te Inku daje radę i że jest u nas dobrze, że dobrze się też czują. Ale to też musimy też podkreślić, że u nas na stażach czy na praktykach stażyści nie robią kawy i herbaty, ale właśnie jest to ta praca, oni dotykają tego, tak? Jakby mają to namacalne i zawsze po nich coś zostaje, tak? Teraz właśnie dziewczyny z kierunku graficznego była Agata i Weronika, co stworzyły nam świetne materiały graficzne, które za chwilę będziemy właśnie produkować. Będziemy mieli piękne pocztówki, będziemy je roznosić po instytucjach różnych, do was też przyniesiemy.
1: Czekamy.
3: Przepiękne różne rzeczy, więc myślę, że tutaj to jest też świetne właśnie dla tych młodych ludzi, że zostanie to po nich, oni mogą sobie potem to w jakieś swoje portfolio wrzucić, więc myślę, że to też pokazuje, że jakby to nie tylko przechodzimy codziennie i siedzimy,
0: ale jakby ta kreatywna praca i też uczymy, my się też uczymy nawzajem.
4: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Cześć.
5: SK Szczecin. SK Szczecin News.
4: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie będzie i studencko, i naukowo, a przede wszystkim szczecińsko. Koniecznie zostańcie z nami.
5: SK Szczecin.
4: Już jutro, równo o godzinie 12 z placu Adamowicza wyruszy 5. jubileuszowy spacerek na Uniwerek. I właśnie teraz skupimy się na tym wydarzeniu. Zapraszam.
6: Dzisiaj w eskowym studio goszczę Macieja Mizgalskiego. Witam.
7: Dzień dobry.
6: Z działu promocji i organizacji wydarzeń artystycznych. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o inauguracji roku akademickiego 2026-2027 i jubileuszowym, piątym spacerku na Uniwerek.
7: Dokładnie tak.
6: Ja od razu przyznam, że rok temu jako SK braliśmy udział oczywiście w ubiegłorocznym spacerku i naprawdę to wszystko robi wrażenie, mimo że nie jestem studentem. Cały korowód, cały spacerek robi wrażenie, no i teraz będziemy rozmawiać właśnie o tym, co czeka studentów i nie tylko właśnie w tym roku. Więc pierwsze pytanie, jaki jest główny motyw przewodni lub cel tegorocznego spacerku na Uniwerek?
7: Znaczy celem na pewno jest to, żeby pokazać mieszkańcom Szczecina jak co roku, że Szczecin jest miastem akademickim, że jest tutaj bardzo dużo studentów, którzy tutaj są, działają, tworzą jakby nasze miasto tak naprawdę. Więc to jest taki cel nadrzędny generalnie idei spacerku na Uniwerek. Ale także, żeby studenci poznali się nawzajem, bo jest 9 uczelni, które organizują spacerek, 9 uczelni w Szczecinie. Są to uczelnie publiczne i niepubliczne. I to przecież bardzo często tak jest, że się zamykamy w jakimś takim swoim hermetycznym, zamkniętym bąblu ludzi, którzy studiują to samo. A to jest świetna okazja, żeby już na samym początku wszyscy, którzy zaczynają studia w Szczecinie po prostu, ale też ci, którzy są tutaj cały czas, mogli poznać także innych studentów.
6: Tak, no to jest zorganizowana akcja bardzo duża właśnie, bo nie dość, że studenci poznają już na samym początku studentów, z którymi faktycznie będą się mijać na korytarzach, no ale już z tych innych uczelni.
7: Dokładnie
6: tak. No ale właśnie, i w tym roku, która z uczelni, no ja oczywiście wiem, ale żeby to wybrzmiało, która z uczelni jest głównym organizatorem?
7: Organizatorem, czy tam koordynatorem, może o tak to sobie nazwijmy, jest Akademia Sztuki w Szczecinie, którą właśnie ja reprezentuję, bo to wygląda w ten sposób, że co roku inna uczelnia jest właśnie takim, no wiadomo, że musi być taki jeden herszt, który wszystkich trzyma w ryzach, więc w tym roku to jesteśmy my, czyli Akademia Sztuki właśnie.
6: I to oznacza, że właśnie wy w tym roku macie jakby najwięcej na barkach, jeżeli chodzi o organizację?
7: Tak, dokładnie o to chodzi, no bo wiadomo, że to jest bardzo dużo rzeczy technicznych do ogarnięcia, bo tak jak mówimy, to jest faktycznie duże wydarzenie. To jest spacerek na Uniwerek, to jest pochód tak naprawdę przez miasto kilku tysięcy ludzi, więc to trzeba ogarnąć. Tak, no tak. I inauguracja, która jest w Teatrze Letnim, także to też jest spektakularne wydarzenie, więc jest to trochę pracy, ale myślę, że takiej też ciekawej i no tak czuję się, że to, co robimy, ma jakieś fajne znaczenie.
6: Tak, do inauguracji przyjdziemy, bo też mam pytania z tym związane, jako że właśnie Akademia Sztuki, więc tutaj będę dopytywał, ale zanim przejdziemy do zwieńczenia, to jak wygląda trasa tegorocznej edycji? Czy to jest zawsze ta trasa, która była na przykład rok temu, czy to jest inna trasa?
7: Trasa jest ta sama, która była w ubiegłym roku, tylko zaczyna się w innym miejscu, dlatego że praktycznie, no poza jednym wyjątkiem, co roku spotykaliśmy się na Placu Solidarności. No w tym roku, jak wiemy, Plac Solidarności jest w remoncie, więc wymyśliliśmy, że zaczynamy na Placu Adamowicza, a później idziemy dokładnie tą samą trasą, co zwykle, czyli przez Aleję Fontan, potem Plac Grunwaldzki, Aleję Jana Pawła II, przez Urząd Miasta, Jasne Błonia, no i już potem do Teatru Letniego. To, co na pewno jest inne w stosunku do ubiegłych lat, no bo jako, że jesteśmy uczelnią artystyczną, więc chcieliśmy sobie jakiś taki nasz własny flair, że tak powiem, wprowadzić do spacerku, więc myślę, że będzie o wiele bardziej głośno i kolorowo. Myślę, że tyle mogę powiedzieć, dlatego, że poza tym, że zachęcamy wszystkich i też tutaj, jak jestem, to wszystkich, którzy będą brać udział w spacerku, zachęcam, żeby wzięli ze sobą jakieś małe instrumenty muzyczne. Gwizdki, wuwuzele, tamburyna, bębenki, bo prowadzi nas Bloko Pomerania, czyli tak czy inaczej będziemy mieć głośny i fajny motyw przewodni, ale też będziemy rozdawać gwizdki tym, którzy nie przyniosą swoich własnych instrumentów, więc na pewno będzie głośno. No bo chcemy pokazać, że po prostu studenci tu są i przez tą godzinę miasto po prostu, żeby się zatrzymało i żeby zobaczyło, jakich mamy fajnych studentów. No i na pewno pewno też będzie bardzo kolorowo.
6: Okej, no to czyli tego, co się spodziewałem. Muzycznie, artystycznie, tak jak na Akademię Sztuki przystało.
7: I wizualnie.
6: I wizualnie. Zatrzymując się właśnie przy samej Akademii Sztuki, jako że uważam, że Szczecin jest pod wieloma względami specyficzny, mówię oczywiście tutaj w 100% pozytywnie, no to Akademia Sztuki jest jako jedyną w kraju Akademią Sztuki Sztuk Pięknych, tak?
7: Tak, dokładnie. To jest jedyna uczelnia artystyczna w Polsce, która łączy sztuki muzyczne i sztuki wizualne. Wszystkie inne miasta mają, tak w dużym uproszczeniu, ASP, Akademię Sztuk Pięknych i Akademię Muzyczną. No u nas to jest połączone. W tym roku to jest już 10 wydziałów muzycznych i wizualnych i w sumie 26 różnych kierunków, więc no jest to bardzo szeroka oferta i myślę, że wyjątkowa. No i właśnie takie wydarzenia, jak na przykład spacerek na Uniwerek, fajnie mogą to podkreślić i pokazać, bo jest to szczególne, że możemy zarówno liczyć na muzyków, jak i na artystów wizualnych po prostu.
6: Tak, świetnie. No też wiem to z tego względu, że moja narzeczona kończyła Akademię Sztuki Wiedzy, więc każdemu to przekazuję jako ciekawostkę, bo też nie każdy o tym wie właśnie, że jest Akademia Sztuki w Szczecinie. Świetnie, więc to, czego oczekiwałem, to myślę, że to właśnie zostanie spełnione. No właśnie, wydarzenie Spacerek nie jest skierowany tylko do nowych studentów, prawda?
7: Nie. To jest wydarzenie do wszystkich studentów, ale tak naprawdę także do mieszkańców miasta, a tak naprawdę do całej społeczności akademickiej także, bo nie mówimy tutaj tylko o studentach. Zapraszamy pracowników uczelni, zarówno pracowników dydaktycznych, naukowych, jak i pracowników administracyjnych. Chcemy, żeby wszyscy się poznali, więc na pewno wiem, że z Akademii Sztuki przynajmniej duża część pracowników administracyjnych także się wybiera, żeby przejść się spacerkiem, ale także mieszkańców miasta. Chodzi o to, żeby pokazać, że ten Szczecin jest miastem akademickim, ale też, żeby nas poznać po prostu.
6: No właśnie, czy jak to jest właśnie z tym miastem akademickim? Czy trzeba to udowadniać? Mam na myśli to, że słyszałem takie pogłoski, że takie zarzuty wręcz, że Szczecin nie jest miastem akademickim. Uważam, że w pełni jest.
7: Ja myślę, że to są podobnego kalibru zarzuty, jak to, że w Szczecinie nic się nie dzieje.
6: O, ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia.
7: No dokładnie, jak wiemy, mnóstwo się dzieje. Więc to jest trochę też kwestia chyba researchu i tego, jak się ten research robi. Tak myślę, że to można powiedzieć, bo bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o same uczelnie, na uczelniach indywidualnie. Mówię tutaj o zarówno jakichś eventach naukowych, jak i właśnie dydaktycznych, artystycznych, popularno-naukowych i tak dalej, ale też jest dużo wydarzeń, które my jako uczelnie robimy wspólnie, bo poza tym, że to jest już piąty spacerek na Uniwerek, czyli już od 5 lat, od 2 lat mamy wspólną inaugurację roku. W tym roku zainaugurowaliśmy Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki Przepływ, który był w maju. Robimy też różnego rodzaju takie eventy, jak na przykład Dzień Wagarowicza w Fabryce Wody, który był rok temu. Dużo takich wspólnych wydarzeń, które jako wszystkie uczelnie robimy, ale też studenci działają, tak? Mówimy tutaj o kołach naukowych, samorządy studenckie, juwenalia, które myślę, że trudno nie zauważyć, że się odbywają. Więc tego jest naprawdę sporo, więc to nie jest tak, że Szczecin nie jest miastem akademickim, a czy trzeba to udowadniać? Myślę, że osobom spoza Szczecina może i tak, dlatego, że jak wiemy, w Polsce panuje taka opinia, że Szczecin nie istnieje i że jest na samym końcu Polski
6: i
7: świata.
6: I nad morzem.
7: I nad morzem, dokładnie tak. Więc my, jeżdżąc na różnego rodzaju targi do innych miast, po prostu mówimy o tym, jaki ten Szczecin jest i może dla osób spoza Szczecina jest to fajne takie udowodnienie tego, co my im tłuczemy do głowy, że ten Szczecin jest miastem akademickim i że jest tutaj bardzo dużo studentów. To jest bardzo duża część społeczności tego miasta.
6: Jasne. Cieszę się, że to wybrzmiało, bo też bardzo nie lubię i wręcz się denerwuję, jak ktoś mówi, że nic się nie dzieje, a dzieje się pod wieloma, pod każdym względem. Pod każdym.
7: Dokładnie.
6: I wydarzenia większego kalibru i te mniejsze i tak jak mówisz, naukowe i też nie brakuje zabawy, więc naprawdę w Szczecinie dużo się dzieje. No i też będzie okazja właśnie już zobaczyć to już na początku właśnie wraz z inauguracją roku akademickiego, bo zapowiada się z tego, co mówisz, naprawdę świetnie. My oczywiście będziemy na miejscu, no ale chciałbym cię pociągnąć trochę za język, jeżeli chodzi o zwieńczenie. O samą właśnie w Teatrze Letnim. Piękne miejsce, którym też uważam, że należy się chwalić. Więc może zdradzisz coś więcej. Czy będą jakieś występy?
7: Tak, będzie się coś działo. To wiadomo, że to jest tak, że inauguracja roku akademickiego zawsze jest takim wydarzeniem bardzo podniosłym i ma swoją rangę i ma też swoje konkretne zasady. Więc oczywiście to wszystko będzie i tak naprawdę najważniejsze w tej inauguracji jest imatrykulacja studentów. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest zaprzysiężenie, zgłoszenie studentów pierwszego roku do społeczności akademickiej. Więc to oczywiście będzie głównym jakby takim przewodnim motywem tej inauguracji, bo po to też tam się spotykamy. Jasne. Przede wszystkim, więc studenci pierwszego roku wszyscy są zaproszeni i będzie to zaprzysiężenie. Oczywiście będzie, nazwijmy to, część oficjalna, ale także część artystyczna, dlatego że poza tym, że zaprosiliśmy do współpracy zespół Szczecinianie, który pomoże nam uatrakcyjnić to wydarzenie zarówno wizualnie, jak i muzycznie, ale też będzie miała miejsce wyjątkowe wydarzenie. To będzie prapremiera hymnu szczecińskich studentów, który został skomponowany w zasadzie specjalnie na tę okazję w tym roku przez wykładowcę Akademii Sztuki Piotra Gryskę, który się nazywa Ku Gwiazdom, i to będzie prapremiera, pierwsze wykonanie tego utworu.
6: Świetnie, no brzmi naprawdę wzniośle.
7: O to nam chodziło. Taka to też jest okazja trochę.
6: Tak, świetnie. O której godzinie startuje sam spacerek?
7: Spacerek startuje o godzinie 12, więc co ważne, o godzinie 11.40 spotykamy się na placu Adamowicza, żeby uformować szyk, żeby każdy dostał swój gwizdek i mógł się ustawić, znaleźć swoich znajomych, ustawić się w dobrym miejscu. O godzinie 12 spacerek rusza z placu Adamowicza i idziemy tą trasą, o której mówiłem, zresztą to można też sprawdzić na socialach, na stronie internetowej. Jest. I planowo o godzinie 13 zaczyna się inauguracja w Teatrze Letnim.
6: Świetnie. No i dla tych, którzy teraz nas słuchają, jak można dołączyć do spaceru? Wystarczy po prostu przyjść?
7: Dokładnie tak. Wystarczy przyjść, zabrać ze sobą dobry humor, sprawdzamy pogodę praktycznie co godzinę, żeby zobaczyć, co tam się działo.
6: Jesień już.
7: Dokładnie, ale zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, bo zupełnym przypadkiem, jak teraz się patrzy na prognozy pogody, to te dwa dni, czyli środa i czwartek, czyli dzień 1 października, zapowiada się naprawdę ładnie i takie może być to ciekawe zwieńczenie lata w zasadzie, jeden z ostatnich ciepłych dni, więc zabierzcie ze sobą, tak jak mówię, jakiś sprzęt muzyczny, którym możecie pokazać, że jesteście, zabierzcie ze sobą dobry humor, ale też oczywiście zachęcamy, żeby na przykład zabrać ze sobą, nie wiem, przebrania, ciekawe nakrycia głowy, świecące czapki, co tam macie w domu, to zabierzcie, bo chodzi o to, żeby też dobrze to wyglądało, żeby fajnie się pobawić i pokazać pokazać w Polsce tak naprawdę, no bo my w Szczecinie w miarę wiemy, jak to wygląda, no bo to jest piąty spacerek. Chodzi nam o to, żeby cała Polska nas zobaczyła i usłyszała.
6: No ja myślę, że jako, że to jest jubileuszowa część, piąta edycja, no to myślę, że jako Akademia Sztuki, jako koordynator, to myślę, że idealnie. Tak to sobie, jakbym miał sobie wyobrazić, kto miałby być tym koordynatorem, to myślę, że idealnie tutaj.
7: No bardzo nam miło. Tak akurat wyszło, że tak się wyrażę, z losowania i z kolejności, ale faktycznie...
6: Tak miało być.
7: Tak miało być chyba.
6: Okej, świetnie. Także my jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy 1 października.
7: 11.40. Za 20. 12 Placa Adamowicza.
6: Wiadomo, że lepiej być szybciej.
7: O to chodzi.
6: Tak jeszcze nawiązując do pogody, którą oczywiście spodziewamy się jak najlepszej, ale myślę, że szczecińscy studenci już nieraz udowodnili, że nic nie może im stanąć na przeszkodzie. Dokładnie. I choćby padało tfu, czego oczywiście nie przewidujemy, to na pewno byłoby świetnie kolorowo i będzie na pewno głośno.
7: Dokładnie, bo nawet jakby padało, to wszyscy weźcie różnokolorowe parasole i będziemy także ciekawie i fajnie wyglądać.
6: Dokładnie, świetnie. Moim gościem był Maciej Mizgalski z działu promocji i organizacji wydarzeń artystycznych. Rozmawialiśmy o jubileuszowym piątym spacerku na Uniwerek. Dziękuję bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
6: Wieczorem, bo o godzinie 21 w hali Odra kontynuacja właśnie tych wszystkich uroczystości. Doskonała okazja do zintegrowania się, jeżeli chodzi o studentów i nie tylko. Szczecin wita studentów. Natomiast teraz porozmawiamy z doktor inżynier Agnieszką Piegat. Koniecznie zostańcie z nami.
8: Dzień dobry.
6: Teraz w ogromnym skrócie, bo jeżeli miałbym przedstawić panią doktor należycie, zajęłoby to troszeczkę czasu, więc pokrótce, tak by nasi słuchacze mogli się zorientować, kim pani jest. Naukowczyni ZUT, która wraz ze swoim zespołem ZUT-u oraz PUM-u opracowała nową metodę terapii raka z wykorzystaniem nanocząsteczek. Zdecydowałem się akurat na ten fragment, bo jest bardzo, brzmi imponująco, prawda?
8: Tak.
6: I możemy na początek rozwinąć tak, żebyśmy i nie tylko nasi słuchacze, i tak, żebym ja również zrozumiał, o co chodzi.
8: Tak, więc naszym pomysłem czy ideą była próba stworzenia nośnika dla leku, czyli my nie opracowujemy jakby nowego leku, tylko sposób jego bardziej bezpiecznego dostarczenia. Więc gdybyśmy to sobie mieli wyobrazić, to pacjentki, które chorują na raka jajnika, szczególnie w zaawansowanej formie, kiedy już mają przerzuty do otrzewnej, czyli do wnętrza naszej jamy brzusznej, no bardzo trudno jest lekarzom dotrzeć do wszystkich ognisk, usunąć te wszystkie komórki nowotworowe, więc my staramy się opracować taki nośnik dla leku, żeby trafiać właśnie bezpośrednio w komórki rakowe, więc można by powiedzieć, że to jest taka terapia celowana, a tym samym bezpieczniejsza dla pacjentek.
6: Mhm. To jest chyba tak z każdą chorobą, że jeżeli już dotrze do otrzewnej, to już jest bardzo niebezpiecznie, prawda?
8: No to jest już, tak jak mówię, stadium, które jest już bardzo agresywne, które ciężko opanować, ponieważ ciężko lekarzom właśnie znaleźć wszystkie ogniska chorobowe. No i to rozprzestrzenianie się jest wtedy zdecydowanie bardziej agresywne.
6: Mhm. Czy tą nową metodę terapii można nazwać przełomem?
8: Wydaje nam się, że tak, bo na tyle, na ile robiliśmy przeglądu literatury dostępności na rynku, to owszem są różne sposoby dostarczania leków przeciwnowotworowych, natomiast do tego zastosowania, wykorzystując te właściwości, tutaj powiem słowo klucz, mukoadhezyjne, czyli taką zdolność przyczepiania się do śluzu, nie ma na tą chwilę. Okay. Natomiast my jesteśmy jeszcze bardzo na początku.
6: Okej, no tak, bo to trzeba sprawdzić i zweryfikować, zrobić konkretny research, czy coś takiego w nauce się, czy już czegoś takiego nie było, tak? Dobrze rozumiem?
8: Tak, no nauka teraz bardzo intensywnie się rozwija, także nadążyć za tym wszystkim jest tak. Trudno.
6: Wpaść na coś to jedno, ale jeszcze trzeba zobaczyć, czy w międzyczasie ktoś też nie wpadł na to samo.
8: Dokładnie, więc tutaj na pewno powiedziałabym, czas się liczy, natomiast poza czasem potrzebujemy też finansowania, więc tutaj walczymy na pewno z tym, żeby to pchnąć dalej do przodu.
6: Jasne, a jeżeli chodzi o finansowanie, to tak przez moją ciekawość dopytam, można liczyć na wsparcie, nawet nie wiem, kogo wymienić właśnie, czy miasta, państwa, czy instytucji?
8: No, my na tą chwilę opieramy się głównie na różnego rodzaju instytucjach, które finansują po prostu naukę, tak? Więc to są różnego rodzaju i państwowe, i fundacyjne instytucje, także no póki co to są te pieniądze.
6: No to tak właśnie tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dokonania, ale mówię, to jest tylko jego naprawdę malutka część. Spotkaliśmy się głównie z tego względu, że jest pani jednym z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. Jak pani się widzi w tej roli? Mam na myśli to, że kampania mówi o tym, że w każdej chwili można zmienić bieg swojej historii, zawodowy, czy też inny, niezależnie od wieku. I jak to się przekłada na pani historię?
8: Myślę, że zostałam wybrana i zaproszona do tego projektu właśnie po części ze względu na tą działalność naukową, po części też z tego względu, że od początku ta ścieżka naukowa nie była tą moją ścieżką taką, powiedziałabym, zaplanowaną.
6: Okay.
8: Ja generalnie miałam inny pomysł trochę na życie, albo przynajmniej powiedziałabym może marzenia, to była farmacja albo psychologia. Nie udało się. Skończyłam naszą Politechnikę Szczecińską, gdzieś tam właśnie dotknęłam tematu materiałów, czyli tych materiałów dla medycyny i to mnie wciągnęło. Natomiast praca naukowca, czy praca w ogóle na uczelni jest taką pracą, gdzie cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba się dokształcać. Ja też nie lubię siedzieć w miejscu, więc sobie coś tam co chwilę wynajduję do działania, więc myślę, że dlatego podpasowałam do tego projektu.
6: No tak, no bo to nie jest... Pani w przypadku naukowca nabyć daną wiedzę i już, tylko faktycznie to się tak wszystko rozwija w takim tempie, że wy cały czas musicie robić aktualizację, że tak,
8: tak
6: powiem.
8: Tak, tak, to jest cały czas ładowanie nowych wiadomości. No tym bardziej, że moja praca to nie tylko praca naukowa, ale też praca ze studentami, więc prowadzenie zajęć, więc tutaj, żeby pokazywać im to, co najnowsze i to, co faktycznie dzieje się w obszarach, w których ich kształcimy, no to cały czas samemu też się trzeba dokształcać i uczyć.
6: Mm-hmm. Jakie znaczenie w pani karierze naukowej miała kontynuacja edukacji po ukończeniu studiów magisterskich? Mm-hmm. Że zdecydowała się pani, że jeszcze?
8: Właśnie, dalej. Więc ja realizując pracę magisterską gdzieś tam zaświtało mi w głowie, że może faktycznie chciałabym kontynuować bycie na uczelni.
6: Czyli to jeszcze
8: więc...
6: było takie może, to nie było
8: tak,
6: takie...
8: więc no bo to człowiek taki był wtedy niepewny, więc ja pamiętam, jak poszłam do mojej pani promotor i zapytałam, czy ona by mnie widziała może na doktoracie i taka pamiętam te emocje takiej niepewności, czy będę wystarczająco. Powiedziała, że tak. Byłam jej drugą doktorantką, więc zaraz po studiach magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie, w trakcie których też udało mi się i wyjeżdżać, i skończyć jeszcze studia podyplomowe z biomateriałów, więc się nakręcałam, że tak powiem, do działania. Mhm. Potem po doktoracie, dostałam najpierw posadę na uczelni jako asystent, a obecnie jestem adiunktem.
6: Mhm. Jakie umiejętności poza wiedzą specjalistyczną są według pani kluczowe dla osoby, która chce stale się rozwijać naukowo i zawodowo?
8: Myślę, że w takim rozwoju najważniejsza jest ciekawość. To trzeba chcieć po prostu, trzeba szukać sobie możliwości i bo jeżeli ktoś zostanie w miejscu, będzie starał się tylko robić od do, no to na pewno nie jest, nauka to nie jest obszar, gdzie da radę się zatrzymać i robić. Znaczy wiadomo, że takie osoby na pewno też są, ale tutaj, żeby... Mnie ta chęć jakby poznawania napędza, więc to jest na pewno, ja bym pierwsze co to powiedziała, że ciekawość.
6: Ciekawość, czyli ta ciekawość jest takim motorem napędowym, no bo na pewno robi pani bardzo dużo rzeczy i na pewno przychodzi zmęczenie i zwątpienie, jak w przypadku każdej osoby z różnych dziedzin.
8: Dokładnie.
6: Więc to ta ciekawość jest faktycznie cały czas tym takim punktem numer jeden?
8: Ja już kilkakrotnie podkreślałam też, że ja jestem trochę taką idealistką. Ja bym bardzo chciała coś po sobie zostawić, więc dla mnie jeszcze jest ten taki wymiar, powiedziałabym, utylitarności albo działania takiego dla ludzi. Więc tutaj te materiały dla medycyny faktycznie są takim obszarem, że nawet jeżeli powiedzmy tego aktualnego projektu nie dowiozę do końca, że ten sposób znajdzie się na rynku, ale dołożę ileś cegiełek, no to będę miała takie poczucie spełnienia. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że zdarzają się momenty zwątpienia, kiedy po raz enty, nie wiem, nie dostajemy finansowania albo odrzucają nam artykuł.
6: No właśnie.
8: I są te momenty takiego zwątpienia albo też przemęczenia, bo to praca, która w zasadzie mogłaby się nigdy nie kończyć, bo tu zawsze będzie coś do zrobienia. Więc na pewno, więc trzeba sobie umieć znaleźć balans pomiędzy pracą, a czymś innym w życiu.
6: Rozumiem, ale dąży pani do czegoś takiego dużego, żeby pozostawić po sobie, jak pani powiedziała, no ale jak możemy przeczytać, jest pani współautorką 20 publikacji, ponad 30 streszczeń konferencyjnych i jednego udzielonego patentu. Czy to już nie jest jakaś część historii, którą można by zostawić po sobie? Jest na pewno pani z tego dumna, ale to jeszcze nie to. Dąży pani po więcej. Tak to mogę odebrać?
8: No powiem tak.
6: Ja
8: no,
6: tylko tutaj mówię, tak. ja wyrywam po
8: Jasne.
6: Prostu z tego wszystkiego, co już pani po sobie zostawiła, ale rozumiem, że to musi być coś jeszcze bardziej wow.
8: Nawet chyba nie, że wow, ale, ale to nie jest koniec mojej pracy, tak? To jeszcze jest x lat aktywnego działania, więc akurat publikacje to jest coś, powiedziałabym, z czego my jesteśmy rozliczani, tak? Jedni muszą przygotować tabelki w Excelu, my musimy publikować, więc ta liczba publikacji jest czymś naturalnym, że ona w naszym dorobku wzrasta, tak? Więc to nie jest, powiedziałabym, nic spektakularnego, że ta liczba publikacji u każdego z nas jest spora. Natomiast, tak jak mówię, no... ja bym chciała czegoś więcej. O tak, na pewno dążę do tego, żeby możliwie dużo pozostawić i Jezu, tak brzmi to bardzo patetycznie, ale ja lubię działać, tak? Lubię pracować w laboratorium, lubię się zastanawiać, lubię dyskutować z zespołem wyniki, więc na pewno będzie tego więcej.
6: Możemy też przeczytać, że od momentu ukończenia doktoratu uczestniczyła pani w 4 projektach badawczych, w tym jednym zagranicznym z partnerem przemysłowym jako główny wykonawca. Może pani pokrótce chociażby opowiedzieć może chociaż o jednym z tych 4 projektów?
8: No akurat nasza katedra, poza tym, że zajmuje się materiałami takimi stricte dla medycyny, pracuje ogólnie nad materiałami bezpiecznymi, powiedziałabym, ale też między innymi dla środowiska i ten projekt, wydaje mi się, o którym tutaj jest mowa, to był taki duży projekt kierowany właśnie przez panią profesor, która kieruje naszą katedrą. To był projekt Green Map, który dotyczył opracowania nowych materiałów opakowaniowych, które będą biodegradowalne i tam faktycznie mieliśmy, to był taki duży europejski projekt, mieliśmy kilkoro członków z całej Europy, między innymi z Włoch, z Węgier i tam faktycznie założenie było bardzo, bardzo ciekawe i powiedziałabym takie pociągające, bo osoby z uczelni jechały do firm, a osoby z firm przyjeżdżały na uczelnię. Więc tam mieliśmy jakby za zadanie podpatrzeć i spróbować wypracować coś nowego. Więc ja byłam właśnie między innymi miesiąc w Bolonii, kilkakrotnie byłam po kilka miesięcy w Hamburgu, właśnie w firmach. Jedna zajmowała się oceną cyklu życia materiału, czyli analizowaliśmy, co się z nim dzieje, od syntezy w zasadzie do momentu biodegradacji. Natomiast druga firma to była firma taka produkcyjna, która przetwarza właśnie różnego rodzaju materiały, które ulegają degradacji i próbuje je wprowadzić między innymi do przemysłu lotniczego, do przewozów pasażerskich, produkując materiały, które po prostu będą degradować z czasem. Teraz można się dowiedzieć tylu jakby ciekawych rzeczy właśnie będąc w firmach, bo się okazuje, że na przykład przy przewozach pasażerskich taka Lufthansa walczy praktycznie o każde kilka gram materiałów, które muszą umieścić na pokładzie, żeby obsłużyć pasażerów. Więc im lżejsze na przykład tacki do podawania posiłków.
6: Jak fascynujące.
8: Tak.
6: Aż mnie ciary przez...
8: Dobra, takie tacki właśnie, boksy te, w które oni umieszczają jedzenie, oni wszystko chcą, że tak powiem w cudzysłowie, odchudzić. Więc zamiast na przykład kiedyś były metalowe, teraz starają się robić właśnie z tworzyw. Dodatkowo jeszcze tych tworzyw spienionych, czyli taka powiedzmy struktura porowata, o tak byśmy sobie to wyobrazili, bo dzięki temu one są już lżejsze. I sumarycznie, jak dołożymy tą każdą jedną cegiełkę, to okazuje się, że w oszczędności paliwa samego to się robią nagle duże liczby. Więc my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, nad czym konstrukcyjnie dzieją się aktualnie badania. I to jest naprawdę gdzieś tam fascynujące.
6: Fascynujące, naprawdę. Tak. A dobrze rozumiem, że chodzi również o ofertę gastronomiczną na pokładzie?
8: Tak.
6: O opakowanie?
8: Tak.
6: O tym mówimy?
8: Tak, między innymi.
6: No to jest naprawdę o każdy gram po prostu.
8: Tak, bo jak ja zacząłem...
6: Dlatego tak trzeba, przepraszam, żeby tak, tak pilnować swojego bagażu. Znaczy, jak przekroczymy, to nie wejdziemy na pokład tak naprawdę. Mhm. Ale to też jest taka czasami walka o właśnie każdy jakiś tam gram. Nie myślałem, że też tak może być właśnie na pokładzie samolotu.
8: Tak, więc to jest... Ja gdzieś tam przygotowując się właśnie, czy przy okazji tego projektu dotarłam do danych, że na taki 12-godzinny lot na jednego pasażera produkuje się tam ponad 2 kg plastiku na jednego pasażera. No to teraz, jeżeli sobie to przeliczymy, że mamy...
6: A tych lotów jest...
8: Tych lotów jest X, pasażerów jest tam 300 plus na takich dużych, w takich dużych samolotach, no to się robią ogromne, naprawdę ogromne ilości plastiku, który jest po prostu jednorazowego użytku. Więc i ja pamiętam, jak leciałam do Stanów i były w jakiejś promocji bilety tam klasa ekonomii plus i się zastanawiałam, na czym ten plus będzie polegał. Niech pan zgadnie, na czym polegał plus.
6: No nie mam pojęcia.
8: Na tym, że dostałyśmy jedzenie w porcelanowych, w sensie w ceramicznych pojemnikach. Bo musieli już prawdopodobnie, to już jest cięższe.
6: Okej.
8: Niby bardziej eko, bo wielokrotnego użytku, ale cięższe.
6: No właśnie.
8: I za to się dodatkowo płaciło, żeby zjeść ekologiczniej. Z ceramicznego tam miseczki, pojemniczka, czy cokolwiek, nie? Nie z jednorazówki,
6: ale
8: więc...
6: Ciekawe.
8: Więc to tak naprawdę czasami jak się zastanowimy, bo ja na przykład jestem fanką Formuły 1 i wiedziałam, że tam walczą o każdy gram i mogłam sobie wyobrazić, że tworzą faktycznie lekkie, ale wytrzymałe materiały tamto, ale w takich codziennych rzeczach właśnie jak, znaczy codziennych, niecodziennych, ale transporcie takim publicznym, samolotowym, to było dla mnie coś takiego wow.
6: Rozmawiała pani z Robinem na ten temat, a propos kampanii? Jako że też się ściga?
8: No ja go tam podglądam cały czas, więc fajnie, jak gdzieś tam ostatnio się właśnie ścigał na torze w Austrii, i na którym ja byłam z kolei 2 lata temu na wyścigu F1, więc to takie fajne, naprawdę fajnie poznać kogoś faktycznie z tego świata, gdzieś tam wrzucił zdjęcie z Maxem Verstappenem i mówię wow.
6: No, też wspominał wczoraj o nim i w ogóle był pierwszym gościem, jeżeli chodzi o ambasadorów. Wczoraj rozmawialiśmy, bardzo sympatycznie, młody człowiek.
8: Tak,
6: z ogromnymi sukcesami.
8: Tak, naprawdę.
6: No ale wróćmy do pani. Chociaż te ciekawostki naprawdę z pokładem samolotu, naprawdę to jest coś, co ja teraz będę powtarzał znajomym. Ale i że tak jeszcze właśnie wrócę. Ta akcja jakby została sfinalizowana, to faktycznie weszło w życie?
8: No myśmy stworzyli faktycznie prototypowe opakowania. Mieliśmy też partnera holenderskiego, firmę, która powiedzmy potencjalnie mogłaby być, zainteresowana wdrażaniem tego. Natomiast, niestety, nawet przy udziale partnera przemysłowego w tak dużym projekcie, to nie jest zawsze gwarantowane, że ten partner od razu już to weźmie, zacznie u siebie stosować. Natomiast na pewno oni są bardzo zainteresowani, ponieważ oni nam dostarczali jeden z monomerów, czyli tych substancji, z których myśmy te tworzywa robili. Mhm. Więc potencjalnie ta współpraca gdzieś tam dalej jest. Natomiast rzadko kiedy się na tym etapie projektu, w którym myśmy akurat realizowali, to był bardziej taki projekt właśnie skierowany na ludzi, na wymianę informacji, mhm, doświadczeń. Natomiast kontakt z firmą cały czas jest, więc to jest coś, co oni na pewno firmy poszukują, bo do tego ich też zmuszają regulacje wszelkiego rodzaju prawne, tak? Coraz bardziej Unia Europejska też się skupia na tym, żeby ograniczać ilość tego plastiku, powiedzmy, szkodliwego, tak, dla środowiska. Tak. Pompują, że tak powiem, w to pieniądze, więc kto wie, może kiedyś ten materiał będzie na rynku.
6: Za tydzień będę leciał samolotem, zwrócę uwagę na każdy ciężar. Faktem inną linią, ale będę teraz miał to w głowie na pewno. Proszę mi powiedzieć, jakie rady dałaby pani młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną? Zresztą pani ma styczność ze studentami cały czas, więc pewnie możliwe, że takie rady pani daje, ale takim, którzy rozważają naukę poza granicami Polski.
8: Przede wszystkim się nie bać, próbować właśnie startować do różnego rodzaju programów. Ja sama też byłam na wymianie Erasmus podczas studiów jeszcze moich.
6: Czy to była jedna z pierwszych takich podróży zagranicznych, tak, jako studentka?
8: Tak, tak. To była pierwsza. Ja w zasadzie pierwsza, to był rok 2004, więc jako pierwsza w ogóle wyjechałam z wydziału na wymianę Erasmusa.
6: O, to była pani takim przykładem.
8: Przecierałam szlaki. Pamiętam, że po prostu administracyjnie to zarzuciłam takiego ćwieka paniom w rektoracie, jak one mnie mają rozliczyć i w ogóle chodzi tam o oceny, bo wtedy były jeszcze inne systemy. U nas były te tradycyjne oceny, w Niemczech już wchodziły punkty, które się zbierało za przedmioty, więc to była taka troszeczkę...
6: No się martwiła pani, jak to będzie?
8: Trochę tak, bo ja wyjeżdżałam...
6: Pilnowała pani swojego, to dobrze.
8: Tak, wyjeżdżałam na cały semestr, więc to naprawdę było wyzwanie. W ogóle studiowałam tam po niemiecku, bo ja do czasu studiów doktoranckich to w zasadzie moim głównym takim językiem był język niemiecki, więc, no więc to było duże wyzwanie. Ale tak, wracając do młodych ludzi, nie bać się, podejmować ryzyka i nie fiksować się na jednym pomyśle. Ja bym tak powiedziała. Nie zawsze ta ścieżka, którą my sobie wyobrażamy, faktycznie życie pozwoli nam ją zrealizować, więc być otwartym na to, co się w życiu dzieje. Ja w ogóle wczoraj też miałam okazję porozmawiać ze studentami, którzy u nas studiują i okazuje się, że oni teraz po skończeniu tego pierwszego stopnia inżynierskiego, część z nich planuje rozpocząć w ogóle inne studia, na przykład farmację, albo próbują na medycynę, bo zobaczyli, okej, chcą już to dokończyć, bo są już na tak zaawansowanym semestrze, więc szkoda byłoby tych lat nie podsumować, ale próbują dalej. I to naprawdę mi pokazało, że faktycznie młodzi ludzie mają otwarte głowy, chcą. I tak jak u nas było, ta ścieżka taka bardzo mocno zafiksowana w głowie, mówię w moim pokoleniu, tak? Czyli liceum, studia, praca, tak oni...
6: Żeby się kurczowo trzymać tej jednej
8: tak,
6: ścieżki.
8: Tak, żeby gdzieś tam... Nie wybijać się z tego szablonu, a oni nie. Oni próbują, a jeśli chodzi o zagranicę, no to tak. Myślę, że teraz już nie ma co mówić, że język, bo oni wszyscy świetnie mówią po angielsku. To jest w zasadzie rzecz, która nie wymaga podkreślania. Natomiast odwaga, no i ja będę wracać do tej ciekawości, bo jeżeli jesteśmy ciekawi, jeżeli chcemy próbować, to w zasadzie świat stoi otworem. Takie jest moje zdanie. Oni mają taki ogrom możliwości teraz, że naprawdę dla mnie to chyba nie ma limitów w zasadzie, no jeżeli ktoś chce.
6: Niebo może być limitem, albo nie być nawet, tak się mówi.
8: No, zobaczymy, nie? Latamy już gdzieś powyżej nieba, więc...
6: A propos tych samolotów.
8: Tak.
6: Świetnie, czyli się nie bać. No tak, no jeżeli pani jako pierwsza faktycznie zdecydowała się podczas studiów na taką wymianę, gdzie to wszystko było takie nowe i takie nieodkryte, no to jest pani doskonałym przykładem, żeby faktycznie w tych czasach nie ma co się bać i korzystać z tych programów. Trzeba pamiętać, że zawsze coś podczas jakiegoś takiej wymiany, czy właśnie podróży za granicę w kontekście studiów, może się zdarzyć coś fajnego, nowego.
8: Dokładnie, to jest taka możliwość poznania nowych osób.
6: Nawet to właśnie, no to jest dużo.
8: To jest naprawdę... Zwykle w takich ośrodkach są ludzie już z różnych krajów, tak? Mhm. Więc ja też pamiętam, jak byłam, to już akurat w trakcie doktoratu byłam 2 miesiące w Londynie i ja tam w zasadzie nie współpracowałam z typowym, jakby z rodzimymi Anglikami, tak? Tam w zespole były osoby z różnych państw i to było coś tak fenomenalnego, bo ja poznałam tyle różnych kultur, tyle różnych miejsc dzięki temu, bo każdy z nas chciał coś zwiedzać, więc to jest naprawdę coś wspaniałego.
6: Tak zbliżając się powoli do końca, chociaż bardzo przyjemnie się rozmawia, mam tutaj takie przygotowane pytanie a propos kampanii. Jak pani zdaniem zmienia się rola naukowca w XXI wieku? I jakie kompetencje stają się coraz bardziej istotne? To tak a propos tego rozwoju. Pytanie brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale liczymy na odpowiedź.
8: Myślę, że najważniejszą taką cechą jest umiejętność podążania za zmianami, bo nawet ja teraz widzę, jak mocno zmienia się system pracy. W sensie wszystkie narzędzia, chociażby sztucznej inteligencji, one z jednej strony ułatwiają, ale z drugiej strony są dużym haczykiem, więc tutaj trzeba umieć nadążać na pewno.
6: I się nie pogubić w tym.
8: I się nie pogubić, tak? Nie dać się też zbytnio wciągnąć, pozostać gdzieś tam jednak stabilnie.
6: Zachować balans.
8: Tak, zachować jakiś balans i nie dać się porwać, chociaż można, myślę, się zatracić. Co jeszcze? Ja myślę, że tutaj w nauce w ogóle ta otwartość na innych ludzi i umiejętność współpracy, bo to jest coś, co będzie zawsze konieczne, tak? Umiejętność współpracy, szczególnie jeżeli chcemy właśnie realizować takie projekty, powiedziałabym, zahaczające o wiele dziedzin, więc tutaj interdyscyplinarność, komunikacja, to będą... Wrócimy, mam wrażenie, mocno do tych tak zwanych umiejętności miękkich, tak? Czyli komunikacji, porozumiewania się, umiejętności dostosowywania do pracy w zespole.
6: No właśnie, a takie umiejętności, te takie można by powiedzieć podstawowe, ale jakże ważne, można właśnie nabyć właśnie dzięki takim wymianom, czy decydowaniem się na różne programy. Właśnie poznawanie ludzi, komunikacja. Nawet nie wiemy, jak szybko nam się taka umiejętność przyda.
8: Dokładnie, dokładnie. To jest coś, co na pewno... jest przydatne, czyli ta komunikacja i taka otwartość na ludzi i ciekawość też ludzi, bo ja mam ostatnio wrażenie, że bardzo dużo ludzi tak koło siebie przechodzi, nie zwracając uwagi, a czasami naprawdę chwila rozmowy z kimś i okazuje się, że mamy jakieś wspólne tematy albo możemy coś wspólnie zrobić, więc i to nie mówię tutaj tylko na w kontekście zawodowym, ale też chociażby spędzania wolnego czasu, czy realizacji jakichś swoich planów prywatnych.
6: Czyli stawiamy na ciekawość.
8: Tak.
6: I tym właśnie podsumowujemy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że wy będziecie ciekawi, żeby sprawdzić cały dorobek. Pani doktor inżynier Agnieszki Piegat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję.
5: SK Szczecin.
4: I już na koniec naszego dzisiejszego lokalnego magazynu porozmawiamy o ekogeneratorze. Zostańcie z nami.
6: Dzień dobry, witam serdecznie w naszym lokalnym magazynie. Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli mówiąc pokrótce ekogeneratora. Zamienianie wszelkich odpadów w energię dla miasta, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam pani Aniu.
9: Dzień dobry, witam serdecznie pana oraz słuchaczy.
6: Ja miałem przyjemność w związku z 13. Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego uczestniczyć w spacerze w ekogeneratorze, więc mam jakieś pojęcie, na pewno dużo, dużo większe niż przed tym spacerem. Natomiast myślę, że naszym dzisiejszym zadaniem, że tak to ujmę, będzie zobrazowanie tego spaceru, chociaż pokrótce troszeczkę naszym, naszym słuchaczom, tak by zachęcić ich do jakiejś pozyskiwania szerszej wiedzy lub uczestnictwa w takim spacerze. Zaczniemy od pytań takich dość podstawowych. Pani ma niesamowitą energię opowiadania o ekogeneratorze, o czym się już przekonałem.
9: Bo w tym miejscu jest energia, tak?
6: Tam. W tym miejscu. Ja myślę, że pani właśnie tą energię, na pewno jest pani częścią tej energii, więc jak w kilku słowach wyjaśnić naszym słuchaczom, czym zajmuje się ekogenerator? Tak podstawowo.
9: Czym zajmuje się? Najlepiej zacząć od tego, co nas najbardziej dotyczy, czyli odpady, śmieci, które produkujemy każdego dnia. Te, które państwo wyrzucacie do czarnych pojemników, te odpady zmieszane, mam nadzieję, że pieczołowicie posegregowane i trafiają tylko do tego pojemnika te, które powinny docelowo tam trafić. Te z czarnych pojemników odpady, kiedy widzicie państwo, że przyjeżdża śmieciarka, obojętnie jakiej firmy, która kursuje po naszym mieście i odbiera właśnie odpady z czarnych pojemników, kiedy się zapewni, przyjeżdża do naszej instalacji i to właśnie tutaj zaczyna się cały proces. Odpady trafiają do bunkra przeznaczonego na odpady, tam są przechowywane. W tym bunkrze funkcjonuje chwytak, który jest podwieszony na słownicy. Pan operator za pomocą tego chwytaka miesza te odpady, uśrednia ich skład na powietrze je po to, żeby później lepiej się spalały i tak średnio co 15 minut zasypuje dwa leje zasypowe, z których te odpady prosto trafiają na ruszt mechaniczny, posuwisto-zwrotny do komór paleniskowych, do dwóch komór paleniskowych i tam są unieszkodliwiane termicznie. Oczywiście spaliny są oczyszczane w procesie, który jest dość skomplikowany i jako jedyny w naszej Polsce bardzo rozbudowany. To jest system oczyszczania spalin również mokry i jako jedyny właśnie zastosowany w naszej instalacji. Te spaliny oczywiście są oczyszczane, ale jeśli chodzi o produkcję energii, to spalane odpady, które w związku z którymi powstają gorące spaliny, podgrzewają część wodno-parową naszych kotłów. W ten sposób powstaje para, która trafia do turbiny, do wymienników ciepłowniczych i w ten sposób produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.
6: No, mam też szczęście, tak jak powiedziałem, że uczestniczyłem w tym spacerze i pani o tym opowiada i ja to widzę. Chwytak, o którym pani wspomina, no to jest wielki chwytak, to jest ogromna rzecz. Jeden z uczestników spaceru, jak pytałem uczestników o co zrobiło największe wrażenie, to ktoś fajnie porównał, że przypominało to trochę scenę z filmu Star Warsy. ten wielki chwytak, który faktycznie chwyta te odpady i je segreguje.
9: Tak, niektórzy mówią też, że to jest story pewne. W odcinku też gdzieś pojawiło się takie urządzenie. Rzeczywiście chwytak jest ogromny, sam waży 5 ton, tyle samo potrafi unieść, ale tak średnio pan operator nabierając odpady unosi 2,5-3 tony, w zależności też ile te odpady ważą, czy są wilgotne, czy też nie.
6: Jeden chwyt to jest ponad 2 tony, tak?
9: Około, tak.
6: Wow.
9: Może tyle unieść. Tak jak mówiłam, średnio co 15 minut wsypuję te odpady do lejów. Oczywiście zadaniem pana operatora jest nie tylko zasypywanie lejów, ale też właśnie uśrednianie składu, napowietrzanie tych odpadów, odbieranie ich z bram, do których trafiają przywożone przez transporty. No a także patrzy, co w tych odpadach się znajduje, bo niestety z tą segregacją bywa różnie i w tych odpadach zmieszanych znajdujemy też rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.
6: No właśnie o to chciałem zapytać, bo to jest dla pana operatora, myślę, nie lada wyzwanie, bo ponad 2 tony odpadów za takim jednym uchwytem i on musi mniej więcej, sam musi rozważyć, co się nadaje do której lei?
9: Czy... Znaczy nie, pan operator nie rozważa.
6: Bo to byłoby już chyba bardzo na wysokim poziomie zadania.
9: Tak, wszystko co trafia do naszego bunkra już z niego nie wychodzi. I nawet jeśli to są odpady, które nie powinny się tam znaleźć, na przykład fotel, pojemnik po bioodpadach, było też pół podwozia Fiata, małego Fiata, takiego samochodu, jeśli ktoś jeszcze pamięta. To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach zmieszanych. one muszą zostać u nas unieszkodliwione. Niestety zdarzyło się tak, że mimo, że te odpady zostały zarejestrowane w bazie danych o odpadach jako odpady zmieszane o konkretnym kodzie, okazuje się, że znajdują się tam też innego rodzaju odpady. One są oczywiście unieszkodliwiane, no, ale mogą sprawić kłopot, tak? Taki duży fotel może zapchać jeden z lejów zasypowych i wtedy może pojawić się problem. Następuje odcięcie paliwa od kotła, bo naszym paliwem są właśnie śmieci, odpady. No i nie można na to pozwolić, więc pan operator, widząc jakiś gabaryt, coś, co mogłoby na przykład zapchać lej, wydobywa ten odpad na galerię bunkra. Mamy też taką specjalną kruszarkę, która później kruszy po prostu te większe odpady. No, znajdują się tam także odpady mniejsze, które nie sprawiają problemu na etapie
6: dostarczenia. Ale i tak nie powinny się tam znaleźć, tak?
9: Na przykład puszki, metale, tak? To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach mieszanych i my to widzimy w postaci odpadu poprocesowego, jakim jest złom. Tego złomu jest naprawdę bardzo dużo. To jest około 2,5 tysiąca ton, jeśli chodzi o skalę roczną. To jest naprawdę dużo złomu, który tak naprawdę albo powinien trafić do pojemników o żółtym kolorze, albo na skup złomu, albo do ekoportów, bo czasami to są na przykład aparaty fotograficzne, tak jak pan widział w naszej gablocie, które nie spalają się, no bo to są metale o wysokiej temperaturze topnienia, one nie spalają się w naszym kotle. Wypadają później jako odpad poprocesowy, jako złom. No i my musimy ten odpad zagospodarować. Także lepiej byłoby, gdyby te odpady były lepiej posegregowane. Wtedy też nie byłoby problemu, na przykład jeśli chodzi o temperaturę, ponieważ takie metale mogą tę temperaturę w kotle obniżać, a ona ma duże znaczenie przy oczyszczaniu też spalin. Także bardzo trzeba tego pilnować. Odpady są paliwem nieprzewidywalnym, także zdajemy sobie z tego sprawę. Nasi operatorzy, nasi specjaliści są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że coś tam może się wydarzyć i w tych odpadach znaleźć coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Ale zawsze ta segregacja u źródła ułatwiłaby cały proces. No i

0: że codziennie trafiają do nas jakieś tapczane kanapy i tego typu odpady, bo ich tam nie powinno być, tak? Dodajmy, że właśnie w bazie danych o odpadach wszystko jest poświadczone, że są to odpady zmieszane i to dopiero przy wyładunku okazuje się, że znajduje się tam coś, co nie powinno się znaleźć, a też nie jest to łatwe do zidentyfikowania, kiedy przyjeżdża do nas dziennie około 70 takich transportów i co chwilę wysypują swój ładunek do bunkra. Jest to trudne, żeby namierzyć, z którego dokładnie transportu te nieodpowiednie odpady do nas przyjechały.
1: Zostając jeszcze chwilkę przy gabarytach, tak by nasi słuchacze wiedzieli, to gdzie w takim razie oddawać gabaryty, tak żeby nikomu nie sprawić problemu?
0: Jak najbardziej odpowiednim miejscem są ekoporty, które działają w naszym mieście i można to zrobić bezpłatnie, oddać właśnie do tych punktów. Pewnie Państwo słyszeliście, że raz w miesiącu w Szczecinie otwiera się galeria szpargałek w jednym z ekoportów i wtedy nawet taki gabaryt, fotel można sobie nabyć, bo bardzo często są to rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, a ludzie się ich pozbywają.
1: No i idą, mówiąc wprost, idą na łatwiznę i zostawiają je po prostu przy pojemnikach.
0: Tak to niestety też bywa. No ale my tutaj, jeśli chodzi o gabaryty, nie zajmujemy się tym tematem. Nie powinny one do nas trafiać.
1: Wystawiane choinki też trafiają do ekogeneratora? Czy to już jest inna historia?
0: Trafiają.
1: Tak? Tak. Ale powinny, czy nie powinny?
0: Nie powinny.
1: Nie powinny, no właśnie.
0: Piszemy o tym na naszym Facebooku. Często też reagujemy na takie sytuacje, kiedy uda nam się dostrzec jakiś odpad, który nie powinien do nas trafić i chcemy dać o tym jasno do zrozumienia i ten okres właśnie poświąteczny taki jest. Słyszymy cały czas komunikaty w mediach ze strony miasta, tak, naszego Urzędu Miasta, że choinki właściwie chyba do końca marca nawet można zostawiać przy pojemnikach na bioodpady. Oczywiście one powinny być pozbawione wszelkich ozdób, ale to właśnie tam jest to miejsce, gdzie one powinny trafić, ponieważ one nadają się na kompost i później do ponownego przetworzenia. Kiedy trafiają do nas, oczywiście też są unieszkodliwiane, też możemy coś z nich wyprodukować, ale można byłoby to zrobić zgodnie z przeznaczeniem, bo te naturalne odpady pochodzenia roślinnego jak najbardziej nadają się na kompost i powinniśmy podnosić ten procent odzysku też tych bioodpadów, więc one do nas nie powinny trafiać. Wartość kaloryczną nie mają aż tak dużą, więc tutaj dla nas nie ma to takiego dużego znaczenia. Niemniej ze smutkiem patrzy się, kiedy chwytak taką choinkę przerzuca właśnie do jednego z lejów, wiedząc, że mogłaby właśnie posłużyć później do produkcji nawozu zupełnie do innych celów. Także pamiętajmy też o tym. Co roku staramy się też o tym przypominać, ale co roku też trafiają się zdjęcia na naszych kanałach w social mediach, że te choinki na zdjęciach są zawsze w tym okresie poświątecznym.
1: A wspomniała jeszcze Pani o tych elementach, które się nie spalają, właśnie aparat fotograficzny. Macie taką w ekogeneratorze gablotkę, która robi naprawdę wrażenie, bo wchodząc tam jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem całego spaceru, naprawdę można by pomyśleć, że to jest jakaś gablotka w stylu muzeum, tak jak ktoś tam słusznie zauważył, czy to nawet pani mówiła, jakieś krzyżyki, naprawdę jakieś bardzo ładne rzeczy. I czyli ludzie też się pozbywają takich rzeczy, świadomie czy nieświadomie, nie wiem, i faktycznie i można powiedzieć, że zdobią waszą gablotkę. Zdobią, nie zdobią, bo jest to niechlubna gablotka.
0: Tak. My pokazujemy, eksponujemy te odpady właśnie, żeby pokazać, co tak naprawdę ludzie wyrzucają, a są to, jak pan wspomniał, krzyże, jest też nawet wizerunek Jana Pawła II,
1: tak, właśnie.
0: Jakieś kajdanki, hantle, pamiątkowe medale nawet z podróży promem Jan Hevel już.
1: Właśnie.
0: Czasami dzieci czy młodzież przychodząc do nas mówią, że właśnie część z tych rzeczy tak naprawdę powinna znaleźć się albo w muzeum, albo przynajmniej w jakimś godnym miejscu do tego przeznaczonym. Trafiają do śmieci. No my, znajdując tego typu odpady, może chcemy w jakiś sposób uszanować jeszcze ich jakieś wartość.
1: Jakąś historię.
0: Historię, wartość i chcemy je wyeksponować. No tak. Nie powinny się tam znaleźć, to są takie małe elementy, ale większy znacznie problem jest z tymi większymi, na przykład wózki sklepowe, tak, rowery, hulajnogi. Tego też jest sporo.
1: Mhm. Jak ekogenerator współpracuje z lokalną społecznością?

0: No poza takimi spacerami, do których jeszcze na pewno wrócimy, w jaki sposób edukuje się mieszkańców właśnie w zakresie gospodarki odpadami?
1: Tak, no myślę, że głównym takim elementem, który jest tym aspektem edukacyjnym, to są spotkania w naszym zakładzie i uważamy, że to jest chyba najlepsza droga, najlepsze rozwiązanie, ponieważ zobaczyć tam i być na miejscu to jest najlepsze.
0: Tak, to na pewno.
1: To daje najlepszy efekt edukacyjny. Staramy się też brać udział w imprezach plenerowych. Jesteśmy zapraszani, organizujemy różne też wydarzenia. Niemniej te wycieczki i spotkania, wizyty w naszym zakładzie odbywają się cyklicznie. Wtorek, środa i czwartek, właściwie przez cały rok, poza wakacjami. Tak, rok szkolny wyznacza ten cykl naszych spotkań. No i trzeba powiedzieć, że mamy już obłożony już właściwie cały przyszły rok szkolny.
0: Przyszły rok?
1: Tak. 80 grup, które czekają na wyznaczenie terminów, jest na naszej liście rezerwowej. Co chwilę dopisują się kolejne. Dodajmy, że są to klasy od drugiej klasy szkoły podstawowej, ale też studenci, dorośli, grupy seniorów, bardzo aktywnych w naszym mieście, bardzo chętnie do nas przychodzą. Także goście z innych miast. Zdarzają się też wycieczki zagraniczne, które do nas przyjeżdżają też zwiedzać naszą instalację. Więc spotkania tutaj organizujemy też. Zaczęliśmy organizować takie nasze akcje. Sprzątanie świata z ekogeneratorem, gdzie włączamy szkołę. Zachęcamy do sprzątania okolicy, zaopatrujemy w niezbędny sprzęt, a później unieszkodliwiamy te odpady zmieszane w naszej instalacji. Giełdę wymiany zabawek, która niebawem w marcu będzie miała miejsce. Zachęcamy do tego, żeby dawać drugie życie, nie wyrzucać zabawek, nie wyrzucać przedmiotów, starać się znaleźć im jakieś inne zagospodarowanie, inny cel i wykorzystanie. No i nowa akcja w tym roku razem z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. W czerwcu planujemy Dzień Sportu, Dzień Dziecka. Chcemy nie tylko mówić o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia poprzez właśnie picie wody naszej szczecińskiej kranówki, dbanie o środowisko,
0: którą polecamy, czyli, oczywiście.
1: Tak, sprzątanie, dbanie o środowisko i nie śmiecenie, tak jak tutaj zawsze na tych naszych wizytach powtarzamy, ale też zachęcić do ruchu. Spalaj kalorie z ekogeneratorem, popijaj szczecińską kranówką, tak będzie nazywała się ta akcja. Naszym partnerem w tym roku będzie szkoła podstawowa numer 18. No i już zaczynają się pierwsze działania. Na pewno będziemy o tym informować. Chcemy, żeby to wydarzenie zostało przekute w przekazanie wiedzy, spotkanie edukacyjne, ale też w realne zachęcenie właśnie do ruchu poprzez organizację tego Dnia Sportu i także przekazanie ze strony ekogeneratora sprzętu, który później sprzętu sportowego, który później w szkole zostanie, będzie zachęcał młodych do ruchu, nie tylko na zajęciach WF-u, ale na przykład też podczas przerw. Tutaj taka akcja, aktywna przerwa po to, żeby młodzież odstawiła telefony i zajęła się świetny nawet pomysł. Małymi aktywnościami typu gra w piłkarzyki, cymbergaja, czy jakieś maty interaktywne po to, by się ruszali. Też zdawali sobie sprawę, że to gdzieś razem się łączy. To dbanie o środowisko, o ekologię, o to, gdzie żyjemy, czym oddychamy, co jemy, ale też o samego siebie, o ruch, o ten rozwój, który jest bardzo ważny.
0: No właśnie, edukowanie mieszkańców w każdym wieku w tych kwestiach jest ważne, no ale jednak myślę, że super, że stawiacie na grupy szkolne, bo jednak taka wiedza od małego jest bardzo ważna, no bo faktycznie ten młody człowiek wyniesie coś z tego i może faktycznie będzie segregował te śmieci. I to jest chyba bardzo ważne. Jaka jest reakcja dzieci, które was odwiedzają?
1: To jest świetne. Trzeba powiedzieć, że teraz już te klasy, które przychodzą, te najmłodsze, to są już roczniki, które urodziły się w czasach, gdzie segregacja odpadów była obowiązkowa, czyli od 2013 roku w naszym kraju ta segregacja jest obowiązkowa i to widać. Ogromne zaangażowanie, widać, że oni o tym wiedzą, że trzeba segregować odpady i trzeba przyznać, że często radzą sobie znacznie lepiej niż grupy osób dorosłych, którzy mają wiele wątpliwości, jakieś swoje przekonania co do tego, jak to powinno
0: przyzwyczajenia
1: być. Przyzwyczajenia. Rzeczywiście, a dzieci, naprawdę dzieci, młodzież są takim wdzięcznym odbiorcą i oni rzeczywiście sporo z tego wynoszą i dla nich to poniekąd jest to zabawa, ale widzą w tym cel i naprawdę często zaskakują nas swoją wiedzą, to, że wiedzą, co później z tymi odpadami się robi. Widać, że rozmawiałem o tym w domu, że to się też w domu dzieje. No i wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby segregować odpady, wiadomo, ale widać, że ta edukacja zatacza szersze kręgi. Dlaczego nauczyciele też chcą do nas przychodzić? Jesteśmy takim też elementem uzupełniającym, a czasami bazą do tematów, do panelu, tematów dotyczących ekologii, dbania o środowisko. No i ten odzew i reakcja rzeczywiście jest bardzo pozytywna i właściwie nie musimy się specjalnie ogłaszać i zachęcać do tego, żeby do nas przyjść. Już ci, którzy byli, wiedzą, że warto naprawdę to zrobić. Mhm. Warto też wiedzieć, że jest takie miejsce w naszym mieście i czym się zajmuje.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja naprawdę polecam przybyć. Wspomniała pani o spacerze w lipcu, tak? Który się odbędzie w sobotę w lipcu. Może pani więcej powiedzieć?
1: Tak, z reguły jest to jedna z pierwszych sobót lipca. Dokładną datę na pewno będziemy podawać, będę też informować o tym w komunikatach. Tutaj zapisy będę prowadzić u nas na miejscu, także będzie można zapisać się mailowo, nie będzie to żadna rejestracja elektroniczna, bo czasami nie każdy gdzieś tam ma też dostęp do tego, ale na pewno będziemy o tym mówić. To już też od kilku lat taki spacer, taka wizyta się odbywa z racji takiej odpowiedzi na to zapotrzebowanie, tak? Bo przychodzą do nas właśnie grupy zorganizowane w tygodniu, w godzinach pracy i później często odbieramy telefony od rodziców tych dzieci, które tutaj były, którzy dostają naszą ulotkę, dzieci opowiadają, gdzie były, są zachwyceni i też by chcieli do nas przyjść. No i wtedy pojawia się kłopot, bo w pracy nie ma kiedy, nie mają jak zorganizować grupy, więc to jest takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom tym mieszkańcom, którzy w tygodniu pracują i chcieliby w jakiś dzień wolny do nas przyjść i nas odwiedzić. Co roku rzeczywiście pełna taka grupa osób. Dodajmy, że tutaj limit osób to jest 30, dlatego...
0: Czyli to będzie jeden spacer,
1: Jedna grupa, tak, w jedną sobotę jedna grupa mieszkańców będzie mogła nas zobaczyć. Jeszcze przed postojem remontowym, bo potem czas wakacji, też często są pytania, czy robimy półkolonie, czy organizujemy jakieś inne spotkania. Nie, u nas czas wakacji to nie tyle czas urlopów, pewnie dla części tak, chociaż... Większość naszych pracowników jednak jest wtedy pracy, ponieważ u nas trwa postój remontowy coroczny, który właśnie w okresie wakacyjnym, letnim jest zaplanowany po to, żeby być dobrze przygotowanym na sezon grzewczy i by instalacja była przygotowana, wszelkie remonty przeprowadzone, to co trzeba wymienić, wymienione, gwarancyjne kwestie, jeśli chodzi o jakieś urządzenia też muszą być załatwione, więc ten czas zostawiamy sobie właśnie na ten postój i później we wrześniu ponownie wracamy z wizytami w zakładzie.
0: Tak, rozumiem, że nie ma miejsca na jakąś usterkę, pomyłkę w ekogeneratorze, więc to jest wszystko dokładnie sprawdzane, bo z tego co pamiętam, wspomniała pani, że ekogenerator działa 24 godziny na dobę?
1: Tak, ekogenerator działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tutaj zawsze podkreślamy ogromne zadanie i odpowiedzialność naszych specjalistów, operatorów, którzy muszą być na tych zmianach, którzy pracują na 3 zmiany. Tak, nie można sobie pozwolić na to, ponieważ jedyny moment, kiedy wygaszana jest instalacja, kiedy powinno to się wydarzyć, to jest właśnie okres postoju. By do tego się dobrze przygotować, musi wszystko działać sprawnie, dlatego mamy teraz wiosną taki tak zwany krótki postój, kiedy wygaszamy linię, bo mamy dwie linie spalania na zmianę, instalacja cały czas pracuje.
2: SK Szczecin. Szczecin News.
0: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiejszymi tematami naszego lokalnego magazynu są historyczne znaleziska oraz pole dance. Także koniecznie zostańcie z nami.
2: SK Szczecin.
0: Moimi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Mówiąc dokładniej, moimi gośćmi są Łukasz Isterski, czyli prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Witam panowie.
3: Witam serdecznie.
0: No zacznijmy od tego. Myślę, że nasi słuchacze, przyznam, podobnie jak ja, mogą niewiele wiedzieć na wasz temat. Oczywiście dopóki nie zrobiłem researchu na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Więc zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Eksploracyjna i przede wszystkim jak zaczęła się wasza przygoda?
3: Odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, chociaż streszczę ją.
0: Niby proste pytanie, prawda?
3: Niby proste pytanie, zgadza się. Zacznijmy może od tego, że pomysłem stworzenia grupy osób o wspólnej pasji poszukiwania historii, o pasji z detektorystyką, z poszukiwania za pomocą wykrywacza metali, narodził się, no i to będzie już ze 2,5 do 3 lat temu. Wraz z kolegą Maciejem taki pomysł przyszedł do głowy. Na początku było nas tak naprawdę garstka osób, około 10 do 15 osób. Z biegiem czasu okazało się, że takich pasjonatów jak my w okręgu tutaj Szczecina i okolic jest o wiele więcej. I rozszerzyliśmy grono członków stowarzyszenia. Na tę chwilę jest chyba 47 osób,
0: wow,
3: bądź 48 dokładnie. I tak to nasza przygoda się zaczęła od niewinnych wyjść co niedzielę do już takich sytuacji, w których naprawdę tą historią fajnie się zajmujemy wraz z członkami stowarzyszenia.
0: Czyli udało ci się skrócić troszeczkę odpowiedź na te pytanie,
3: to taki,
0: ale to
3: taki,
0: chyba
3: taki,
0: bardzo,
3: taki duży
0: bardzo,
3: skrót,
0: bardzo.
3: Tak, tak.
0: Cały czas przyjmujecie, jakby rozszerzacie swoją ekipę, przyjmujecie nowych członków. Czy to jest bardziej takie hermetycznie zamknięte grono?
4: No to zależy.
3: To zależy, tak, bo można z jednej strony powiedzieć, że jest hermetyczne grono. Im więcej osób, tym więcej obowiązków. Dużo na głowie z tego powodu mam. Dlatego taka typowa rekrutacja jest oficjalnie zamknięta. Natomiast jeżeli naprawdę zgłasza się do nas osoba, jedna czy druga, która no, po rozmowie takiej wstępnej z nami, ze mną bądź z Marcinem, bo tym się zajmujemy, okaże się, że faktycznie jest chętna nie tylko na poszukiwania, nazwijmy je w cudzysłowie, takie niedzielne, jako niedzielny poszukiwacz, tylko osoby, która naprawdę, czy to w różnych wydarzeniach, które też organizujemy i jesteśmy zapraszani, bierzemy udział, czy w różnych innych eventach pomaga, chce brać udział czynny w strukturach stowarzyszenia jak najbardziej.
0: Czyli dobrze rozumiem, że na samym początku, około te 3 lata temu, to było takie typowe hobbystyczne i faktycznie co niedzielne, a teraz no jako stowarzyszenie to faktycznie to jest na pewno szereg już obowiązków,
3: a nie samo
0: hobby.
3: Tak, tak, tak, jak najbardziej.
4: No na początku to było bardziej, tak też chodziliśmy na luzie, ale wielu z nas i tak już miało przygodę z wykrywaczem o wiele wcześniej. Mhm. Były osoby, w tym na przykład ja, które już 10 lat przeszło chodząc z detektorem u nas tutaj w rejonie. Dopiero później zaczęły osoby do nas nowe dołączać, kiedy te hobby stało się bardziej popularne. Osoby, które chciały dopiero poczuć tą przygodę, wyjść do lasu, pochodzić, wykopać coś w ziemi, co nie wiedzą, co to jest dokładnie. Czy to jest epoki brązu, czy z II wojny światowej, czego tutaj jest bardzo dużo. No, na tą chwilę jest już duża gromada u nas ludzi z dużym doświadczeniem. Osoby, które, że tak powiem, zachłysnęły się tym hobby, prawda, że o super, wyjdę do lasu, pochodzę sobie i coś znajdę, złoto, srebro, prawda, i inne takie rzeczy. No takie też osoby u nas były, ale się powykruszały. To jednak nie jest takie lekkie hobby, nie jest tanie hobby, nie? No, teraz została właśnie taka grupa, która chce cały czas brać w tym projekcie udział.
3: Tak, tu bardzo dobrą myślę Marcin powiedział, bo bardzo fajnie to przedstawił. W strukturach stowarzyszenia też są właśnie osoby, które są świeżymi osobami. Ja też jestem świeżą osobą. Ja tak naprawdę z wykrywacz metali pierwszy swój dotknąłem 3 lata temu. Zaczęło hobbystycznie na tą chwilę. Doświadczenie, które między innymi dzięki Marcinowi, bo tutaj w dużej mierze na doświadczonych Marcina, jeśli chodzi o wiedzę II wojny światowej i też starszych rzeczy zdobyłem. To się tak już rozwinęło właśnie dzięki takim członkom jak Marcin, którzy no, z tym wykrywaczem metali mają 10-krotnie dłuższe doświadczenie niż moje.
0: Też na pewno motywuje bardzo, jeżeli coś faktycznie się uda osobiście komuś własnymi rękoma znaleźć. Tak mogę się domyślać, tylko tak ja sobie próbuję jakby sobie wyobrazić, jakbym był w waszych szeregach i udałoby mi się coś znaleźć. No to na pewno by mnie to zmotywowało, żeby jednak pozostać w takiej ekipie. A może ci, którzy się wykruszyli, brakowało im jakby z tej determinacji, żeby... No bo to też nie jest takie hop-siup, tak? Mogę się domyślać.
3: Właśnie z tymi, nazwijmy to, wypadami do lasu, poszukiwaniami historii, między innymi II wojny światowej, to tak właśnie różnie jest. Są części lasu, które wchodzimy, poszukujemy i No i wychodzimy tylko z łuskami pierścieniami czy odłamkami od niewybuchów. A są dni, w których naprawdę fajne rzeczy można znaleźć, śladów po tej II wojnie światowej. Marcin ostatnio właśnie w lesie znalazł ładny medal.
4: Odznakę.
3: Wow. Kolega klamrę z Luftwaffe, bardzo w ładnym stanie zachowaną, więc takich śladów historycznych na co dzień się nie spotyka, ale jeżeli skrupulatnie do tego podchodzimy i naprawdę nie jesteśmy takimi wolnymi elektronami po tym lesie, tylko gdzieś ta strategia poszukiwań jest, to efekty przynosi. Mhm.
0: Tak wspomniałeś o odłamkach niewybuchów, tak jakby to było nic takiego, a no, dla was pewnie, no, dla wszystkich w porównaniu do tego, do odznaki, o której wspomniałeś, no to wiadomo, że to nic takiego, aczkolwiek no, dla was to nic takiego, ale jednak to już to jest jakaś historia, nawet taki odłamek niewybuchu, prawda? No jednak jest to coś. Czy się mylę?
4: U nas tutaj dużo rzeczy, nawet tych niewybuchów, możemy połączyć, taki jakby znaleźć kontekst tego, że dzięki nawet takim odłamkom wiele osób nie wie, że były różne rodzaje pocisków, artylerii, i dzięki nim możemy na przykład połączyć kropki, że w tym miejscu znajdowała się taka jednostka, w tym miejscu doszło do takiego starcia. Tak jak niedawno chłopaki byli w pewnym miejscu, nie chcę tam zdradzać tych miejsc, wiadomo, to tajemnica.
0: Okay.
4: Znaleźli malutki przedmiot, a ten przedmiot wskazywał na to, że w tym miejscu znajdowała się rzadka bardzo sowiecka artyleria. W tym miejscu stały te dane armaty. I możemy wtedy połączyć, że ta była ta jednostka, w ten i w ten dzień ona dokonywała strzałów, ten i ten element akurat może w tym momencie te osoby zgubiły. I tak jak Łukasz mówił z tymi poszukiwaniami, że różne te rzeczy znajdujemy, to na początku ludzie byli bardzo szczęśliwi, jak znaleźli monetę, jakąś srebrną, fajnie. Ale teraz z biegiem czasu nas coraz bardziej cieszy sytuacja, kiedy znajdziemy właśnie coś z kontekstem.
3: Tak jak Łukasz wspomniał... Wodki historyczne tutaj
4: tak Łukasz wspomniał,
3: wchodzą.
4: Że ja znalazłem tą odznakę.
0: Tak.
4: I dzięki naszemu koledze, tutaj znanemu też historykowi ze Szczecina, Jankowi Siniusowi, udało się ustalić, że ta odznaka należy najprawdopodobniej do jednej ze 150 osób, które znajdowały się w danym miejscu. Czyli to już jest mega frajda z tego powodu, że mam przedmiot,
0: tak,
4: który należał do kogoś z tych ze 150 osób.
0: Że to jest w ogóle zawężone grono, bo to 150 osób no, na taką...
3: W przedziale kilkuset tysięcy
0: tak,
3: wojsk,
0: dokładnie.
3: To jest naprawdę...
4: Że oni się znajdowali. Właśnie teraz te najlepsze takie znajdki to są z kontekstem, gdzie naprawdę możemy poczuć ten przedmiot i najprawdopodobniej osobę, która była w tym miejscu.
0: Ja mam ciary, jak o tym mówicie, bo właśnie też o to miałem pytać, bo to się miało związać z moim kolejnym pytaniem, że to nie jest, że jakby możecie otworzyć jakby kawałek historii. Że to nie jest tylko, że znajdziecie, tylko właśnie mimo, że macie już ten przedmiot w rękach, to szukacie dalej, do kogo mógł należeć i tak dalej. To jest mega fascynujące.
3: Często można znaleźć, może nie często, ale takim jeden z przedmiotów, które fajnie pokazuje z imienia i nazwiska tak naprawdę, kto w danym miejscu się znajdował, są często wyryte własnoręcznie przez żołnierzy własne inicjały bądź imiona na manierkach wojskowych. To jest fajny artefakt przeszłości. Właśnie między innymi dzięki Jankowi Siniusowi, którego Marcin przedstawił, to na podstawie bazy danych, a Janek jest osobą zamiłowania, która się tym zajmuje, bardzo szybko dochodzi, jaki żołnierz, o jakim imieniu, nazwisku, w jakim wieku, w jakiej jednostce służył. Wtedy fajnie ten kontekst, znalezienie takiego artefaktu historycznego pokazuje nam właśnie, co działo się, kto był w danym miejscu, co robił.
4: No właśnie niedawno mieliśmy taką sytuację w tym roku, nie wiem, z 2-3 miesiące temu. Nasz kolega Paweł wykopał duży przedmiot metalowy. No wyglądało to jak element czołgu i właśnie szybki telefon do Janka. Janek bardzo szybko ustalił, że to jest element wieży od sowieckiego działa samobieżnego Su-85. Byliśmy zadowoleni, ale po chwili Janek mówi, czekajcie, coś nam tam uświta w głowie. Poszukał w dokumentacji i okazało się, że na tym odcinku frontu znajdowało się tylko 3. I z tych 3 jeden tylko w tym miejscu został zniszczony. Okej, dobra, Janek, grzeb dalej. Janek doszedł do tego, że w papierach sowieckich, no teraz powiedzmy rosyjskich, jest cały opis tego wydarzenia i kto znajdował się w tym czołgu. Mamy...
3: Kto zginął, jak zginął, kto przeżył.
4: Ja jest tego. Nazwiska Szok. Osób, które poległy w tym czołgu, który znaleźliśmy ten fragment. Więc tutaj znowu wracamy do tego kontekstu, że to jest dla nas było genialne. Mogliśmy prześledzić prawie cały szlak bojowy osób, które znajdowały się w tym dziale samobieżnym i w nim zginęły.
0: Ja mam ciary, jeszcze raz powtórzę,
3: To są takie momenty, gdzie po jednym tak naprawdę kawałku złomu dochodzimy do czegoś, gdzie w innym sposobem można dojść po nieśmiertelnika. Bo nieśmiertelnik jest jednak takim elementem identyfikującym, a tutaj po tak naprawdę kawałku złomu dzięki Jankowi doszliśmy do tego. Janek doszedł. Kto, gdzie, jak, kiedy i w jakim miejscu. To jest chyba takie clue tej pasji, którą my się zajmujemy.
0: No, satysfakcja musi być ogromna.
4: Tak. Poznawanie tej całej historii, bo wykopanie w lesie jednej monety, dwóch gdzieś tam rozrzuconych, ktoś szedł po ścieżce, kiedyś tam zgubił, jest też fajne, ale naprawdę jeszcze wrócę do tego, że ten kontekst to jest no coś fajnego. Mhm. Znajdujemy sowieckie oporządzenie. I tam było jednak do końca wojny ciężko z tym wyposażeniem. I tam bardzo było często, że ludzie podpisywali, tak jak Łukasz wspomniał, swoje rzeczy. Mhm. I znajdujemy na przykład sztućce, kubki, gdzie jest Iwan, Stiepan. Niedawno była łyżeczka, gdzie staraliśmy się odczytać nazwisko. To był jakiś żołnierz Kozuli miał na nazwisko.
3: Miał ze Śląska chyba.
4: Ze Śląska to był nieśmiertelnik.
3: Czy ze nieśmiertelnik?
4: No, nieśmiertelnik ktoś był. To też była fajna sprawa. Nasz kolega niedaleko Miedwia wykopał nieśmiertelnik. Był to nieśmiertelnik Kriegsmarine, a na tych nieśmiertelnikach wypisywane było imię i nazwisko i numer tam żołnierza. I udało się ustalić, że najprawdopodobniej ten pan pochodził z rejonów Gdańska, gdzieś z tamtych, nie Gdańska, przepraszam, ze Śląska. Mhm. I został wcielony do artylerii nabrzeżnej w rejonie Francji, gdzieś nad Morze Północne. A następnie, jak tam wiadomo, Francja już z powrotem w ręce aliantów wpadła, marynarze zostali skierowani do oddziałów piechoty. I Janek też sprawdził, że tam, nie chcę zdradzić imienia nazwiska tej osoby, co jest na tym nieśmiertelniku, jest to Ślązak. I w rejonie jeziora Miedwie według dokumentów paru Ślązaków tylko było. Mhm. No ale niestety, no Niemcy dzisiaj już ukrywają dane, nie można tak sobie napisać, że dajcie mi imię i nazwisko i że tam wszystko sprawdzą wam, ale wiadomo, że byli Ślązacy i to była dosłownie garstka, która tam walczyła i tu też wracamy do kontekstu, że znowu coś mamy, coś gdzie co możemy dopisać i naprawdę to jest kolosalna dla nas frajda, jeżeli to wtedy wykopiemy.
3: Często uzupełniamy tą całą układankę o ten jeden puzzle, który brakuje w tej całej historii. To też wielką przyjemność sprawia.
4: No tak, wracając do tego jeszcze ten powiem, swego czasu przecież Janek też na pewnej pozycji za Szczecinem wykopał papierośnicę, kawałek sztućca i jeszcze coś, bo imię i nazwisko tam wyryte i jeszcze coś, już nie pamiętam. I Janek odkrył, że ta osoba skąd zaczęła swój szlak bojowy, gdzie skończyła, że przeżyła wojnę, gdzie jest tam jego ten, potem rodzina była, bo rodzina tamten już tam nie była zainteresowana, żeby te rzeczy otrzymać.
0: Tak, nie była, bo też o tym też mi się nasunęło na myśl, że...
4: Nie zawsze chcą. Tak? Tak, nie zawsze chcą. Najczęściej no to oczywiście ze strony niemieckiej nie chcą odzyskiwać rzeczy, bo oczywiście mój tata, czy tam dziadek nigdy nie walczył w Polsce, prawda? No ale tutaj cała historia od jego, od początku szlaku bojowego po sam koniec była zapisana. Idealnie mógł sobie dopasować, nie?
0: No ja chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy pana Janka.
4: Tak,
0: bo, Janka. Bo naprawdę robi to wszystko wrażenie.
4: Bo dużą głowę ma, dużą głowę do takich
3: rzeczy. Janek, tak naprawdę też dzięki wiedzy Jankowi też upieramy się na tej wiedzy, którą przelał na papier. Janek wydał książkę Bitwa Narodów. Jan Sinius, więc on te wszystkie wydarzenia, które działy się tutaj stricte w II wojnie światowej, właśnie opisał w książce. Bardzo fajna lektura, polecam. Fajnym językiem napisana, wciąga i teraz akurat szykuje się na drugi tom. Drugi tom nie będę zdradzał, ale jest kontynuacją. Natomiast no już w tym pierwszym tomie fajne wydarzenia są opisane. I my często, będąc w lesie, znajdując pewien kontekst różnych elementów, stawiamy taką kropkę na i, bo niektóre rzeczy nie są... Chociażby sytuacja, która miała miejsce na samym początku naszego stowarzyszenia, co też mi tak zapadła w pamięć. Janek w książce opisywał, że w danym regionie stał karabin, który zestrzeliwał iły, radzieckie samoloty, które tutaj strzelały w Niemców nadchodzących i w Niemców strzelały nadchodzących i tak dalej, i tak dalej. To takim właśnie poszukiwaniami, takim tak naprawdę przypadkiem, bo idąc w lesie, to się obiera jeden kierunek, bądź dany region się przeszukuje, no to miejsce tego działa znalazłem. Było tam kilkadziesiąt łusek tego kalibru i na 99% to właśnie było to działo, które on opisywał w książce. Umiejscowienie tak naprawdę co do metra, gdzie ono się znajdowało, więc to są takie rzeczy, które z taką radość sprawiają przy poszukiwaniu.
0: A już się znaliście z Jankiem?
3: Jak... Wtedy tak, tak. Mhm.
0: Mega. Powiedzcie mi proszę, jak wybieracie miejsca swoich poszukiwań, czym się kierujecie, w jaki sposób się przygotowujecie i jak długo to trwa, bo pewnie ciężko odpowiedzieć, bo to pewnie są różne jakby etapy, czy krótsze, czy dłuższe, no ale byście mogli powiedzieć, jak wybieracie miejsca.
3: Chyba takim jedyną taką, znaczy może nie jedyną, jedną z głównych baz wiedzy są to zagraniczne raporty wojenne, z których Marcin bardzo często korzysta. Ostatnio mnie właśnie uczył, jak odczytywać, jak zaznaczać, odczytywać dane. Tam jest wszystko opisane. Jaka jednostka, gdzie walczyła, którędy szła. No jesteśmy w takim miejscu, Szczecin jest głównym tutaj tak naprawdę największą bitwą, była II wojna światowa i tego jest na każdym kroku. Tu, jak na jakim skrzyżowaniu nie pójdziemy, mamy ślady II wojny światowej. Gdziekolwiek w lesie nie pójdziemy, czy jako grzybiarze, czy jako spacerowicze, też te ślady II wojny światowej mamy. Czy to w postaci nieszczęsnych niewybuchów, które zostały, czy to chociażby wyryte swoje inicjały, bądź inne różne rysunki na drzewach przez Armię Czerwoną. Więc tych śladów II wojny światowej jest mnóstwo. I szczególnie nie trzeba się gdzieś głowić nad tym wszystkim, żeby szukać.
0: No bo samo miejsce jest już częścią historii.
3: Natomiast pogłowić się tylko trzeba, czego szukać w danym miejscu. Na podstawie między innymi właśnie tych zagranicznych map, zagranicznych dokumentów wojennych.
4: No ale teraz w tych czasach też, jak już detektory stały się bardziej popularne, to jednak czasem nie opłaca się iść na takie miejsca, które są bardzo znane, gdzie na mapach wiadomo, gdzie na przykład jednostka stała, gdzie doszło do jakiegoś bitwy, gdzie było jakieś grudzisko, jeżeli cofniemy się dalej w czasie, gdyż teraz jest dostęp do internetu, do tych wszystkich map jest o wiele większy i często wchodzimy na ten teren, cieszymy się, że sobie tam pokopiemy, a tam się okazuje, że tam jest, jak my się śmiejemy, dołek na dołku, czyli ktoś wykopał i jeszcze w środku ktoś szukał. I często tak jest, planujemy, że nie tyle skupiamy się na danym miejscu, gdzie było te apogeum całego wydarzenia, tylko staramy się już szersze kręgi zataczać, szukać tego coraz dalej i dalej od tego właśnie miejsca, gdyż większość ludzi kiedyś się skupiała na danym punkcie, a tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę co się rozeszło. Może w tą stronę była jakaś kiedyś ścieżka, może w tą stronę na przykład ktoś poszedł za potrzebą i zgubił coś. Tak kiedyś na przykład w środku lasu w jednym miejscu znaleźliśmy 17 monet z XVIII wieku. Na mapach nie ma tam ścieżki, nie ma budynków, nie ma nic, po prostu cały czas tam był las, może kiedyś było pole, jak nie było map, i 17 monet leżało w jednym dołku z XVIII wieku.
3: Żadnego śladu historycznego, kontekstu, nic nie znaleźliśmy, po prostu leżały w dołku, to są niedołek 20 na 20 centymetrów, może 30 na 30. I skąd one się tam wzięły?
0: Ale może jest,
3: czy ktoś poszedł za potrzebą i wypadły z kieszeni? No nie ma.
0: Ale one były zakopane?
3: Tak, tak.
0: No, wszystko na, no tak, tak, tak.
4: W głębokości 20-30
0: centymetrów. No może ktoś ukrył po prostu.
4: Znaczy wątpię, żeby je ukrył, bo to były
0: uciekając po wojnie.
4: Nie. To były z XVIII wieku.
0: A z XVIII wieku, tak, przepraszam.
4: Tak. I patrząc na to, to były jak na nasze teraz standardy drobne. Tam były części talara, to były ogólnie części talara i nawet dzisiaj, jak je się znajduje, to one nie stanowią jakiejś większej wartości historycznej nawet.
3: To te popularne monety.
4: Tak, jak komuś się portfel otworzył, drobne się wysypały. Okay. Za to może kupiłby tam, nie wiem, 3-4 chleby, jakieś picie i coś innego, nie? No to nie było nic takiego i właśnie często idziemy w nieznane. Bo naprawdę te tereny, które są znane, są bardzo przekopane. Już w latach 90., końcówka lat 80., kiedy stało się popularne zbieranie militariów, bo od tego tak się najbardziej zaczęło, nie? Bo to było najtłudziej, nikt tego kiedyś nie zbierał, to kurwało się po lasach. Były grupy, które chodziły i naprawdę przeszukiwały te tereny i znajdowały naprawdę dużo rzeczy. My czasem się śmiejemy, że w chwili obecnej zbieramy te rzeczy, które kiedyś jeszcze w latach 80. dla innych poszukiwaczy były śmieciami. Że po co komuś było pół hełmu, jak z boku miał 3 całe hełmy na przykład, nie?
3: No i... To też. Z drugiej strony, z biegiem lat technologia poszła do przodu i nam ułatwiła. Mówię tu o sprzęcie. Mhm. Kiedyś głównie były analogi, macki saperskie, inne druty, którymi się manualnie szukało w ziemi, w takich właśnie, tak jak Marcin przedstawił, w punktowych miejscach. Mhm. Z biegiem lat sprzęt wyeluował i technologia poszła do przodu i z analogowych przeszliśmy na cyfrowe o praktycznie nieograniczonych możliwościach. Natomiast patrząc od strony, gdzie poszukiwać, no to kiedyś człowiek się opierał na starych mapach, na starych książkach, tak. Musiał to przeczytać.
0: Tak.
3: Nie każdy do tego tak podchodził, więc to też była garstka. Na tę chwilę dzięki i przez internet dostęp do takich danych ma tak naprawdę każdy.
0: Tak.
3: To są ogólnie dostępne dane. Każdy, kto chce znaleźć, się znajdzie. Więc z jednej strony to nam ułatwiło poszukiwania, ale z drugiej strony, w cudzysłowie można tak nazwać, konkurencja, czyli miejsca te najbardziej popularne są, tak jak Marcin wspominał, dołek przy dołku przeszukane, to widać w terenie. Nawet jeżeli ktoś zasypał dołek, to i tak jednak ta ściółka w tym dołku potrzebuje paru miesięcy. Paru miesięcy, żeby powrócić do takiego stanu pierwotnego. Mimo to, że się to warstwami ziemi fajnie można poukładać, to jednak te ślady od poszukiwań są. I internet pomógł, ale też troszeczkę przeszkadza.
0: Tak, dokładnie. Dlatego ja już nie będę ciągnął za język, jeżeli chodzi o miejsca poszukiwań. Po co robić wam konkurencję? Po co tutaj za dużo powiedzieć?
4: Znaczy tutaj ci się wtrącę, akurat tutaj nie chodzi tyle o konkurencję. Tak jak mieliśmy my przykład kiedyś, udostępniliśmy miejsce, w którym poszukiwaliśmy, pokazaliśmy, że jest dużo przedmiotów.
3: I na jednym zdjęciu był jeden taki fragment, który jak znał to miejsce, ten teren, jest ze Szczecina, to się domyślał.
4: Tak, i parę dni później nagle się dowiadujemy, że to miejsce jest, wygląda jak normalnie...
3: Po rykowisku dzików. Jak na Księżycu.
4: Krajobraz księżycowy jest, że jest zryty, że są dołki wykopane, że pełno żelazwa na wierzchu.
0: No to dziki to nie były.
4: Nie, dziki. I tutaj też jest dla nas właśnie pod tym względem minus, bo dobrze żyjemy z leśniczymi. Tak, wykopujemy dołek, zakopujemy, leśniczy jest zadowolony. Ale też właśnie, tak jak mówię, szara strefa jest, gdzie w nocy z latarkami chodzą. Chociaż coś przyznam, że też kiedyś się chodziło, bo jest wygodniej ten w nocy z latarką pochodzić, ale tu typowo chodzą osoby, które nie respektują prawa, nie respektują tego, że na przykład są miejsca archeologiczne, gdzie nawet my nie dostaniemy zgody. Nawet jakbyśmy usilnie prosili, nie dostaniemy tam zgód. Wchodzą, dewastują, niszczą zabytki.
0: Jest to taki, taki szaber, można powiedzieć.
4: No też, taki jest też. I właśnie dlatego też staramy się nie udostępniać pewnych miejsc, bo też zdarzało nam się znaleźć przedmioty, które mają 2000 lat, 3000 lat mają. I absolutnie wtedy staramy się nie udzielać żadnych informacji pod względem tego. No nikt z nas tego, znaczy z poszukiwaczy takich bardziej myślących, nie udostępnia, bo wiemy i zakładamy wprost, że tam pojawią się osoby, które to przekopią dosłownie, jakby stado dzików tam wyszło. I my wtedy też mamy przez to problemy, bo WKZ to sprawdza. I my możemy nie dostać następnej zgody na dany teren. Też musimy uważać właśnie z tym, z pokazywaniem rejonu, gdzie. Bo niektóre rejony naprawdę, które są, jakby wcześniej rozmawialiśmy, są na mapach, a których nie ma. I my znajdujemy je przez przypadek. I te osoby inne postronne nie wiedzą o tym terenie, ale przez naszą nieuwagę mogą się dowiedzieć. I jak my przeważnie co weekend staramy się kopać, może co trzeci dzień, to są takie osoby też, które z tego żyją, zarabiają na tym i dla nich to jest nie problem, że na drugi dzień po nas tam się pojawić i naprawdę zrobić tam kretowisko.
3: Często, jeżeli znajdujemy jakieś elementy, czy to II wojny światowej, czy to elementy starsze, tutaj średniowiecze, epoka brązu, ale wiemy, że coś z tym miejscem jest nie tak, że dalej musimy tam wrócić, to tym bardziej takie zdjęcia próbujemy w taki sposób robić, żeby nikt nie wiedział, które to miejsca są w lesie, by do nich wrócić, rozwiązać tą zagadkę, stworzyć ten kontekst historyczny, bo no bo mówię, tak jak tutaj krajobraz jak na Księżycu może się, może się zdarzyć przy następnej wizycie właśnie w lesie.
4: Zdarza się nas tak, że często jak na naszą grupę na Facebooku wrzucamy zdjęcia, to czasem jest tak, że je nawet cenzurujemy, zamazujemy właśnie takie punkty, które są bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. Tu nie chodzi, że my mamy jakąś konkurencję, bo na przykład na daną działkę czy pole tutaj w rejonie może mieć kilka osób zgodę. Tylko o to chodzi, że dużo jest właśnie takich osób, no typowe hieny, które tylko czekają na to, że o, w tym miejscu coś wychodzi, no to jedziemy, kopiemy i się zwijamy.
0: Nie? No to bardzo nie elegancko.
3: Takim przykładem jest też inne miejsce, gdzie znaleźliśmy można powiedzieć trzech Niemców, którzy zostali zgłoszeni. Przyjechała policja, kryminalni, zrobili cały raport, fotografie i tak dalej, wszystkie zeznania. Tutaj procedura prawnie odbyła się od deski do deski w pełnym szeregu tych zadań. Instytucja została powiadomiona o tym. My czekamy grzecznie, bo minęło już parę miesięcy, żeby ktoś przyjechał, zrobił ekshumację. A ostatnio byłem, bo od czasu do czasu przejeżdżam przez to miejsce i z ciekawości parkuję na poboczu, idę w las, sprawdzam, czy wszystko jest okej. No i tak z trzech Niemców, jeden prawdopodobnie, z tego co tam widziałem, jednego straciliśmy, jakby to nie zabrzmiało, ale tak, zgłosiliśmy trzech. W raportach wszystkie są trzy, a w praktyce, kiedy przyjdzie ekshumacja, nagle okaże się, że halo, halo, panowie zgłaszali trzech, a jest dwóch. Gdzie jest ten trzeci? To już nie jest...
4: Znaczy, wiesz, no tam kości, zwłoki te nam zostały.
0: Szczątki.
3: Szczątki. Całe oprzyrządowanie, kto tam był i tak dalej. To wszystko prawdopodobnie zostało zabrane.
4: Najprawdopodobniej tam szczątki dwóch Niemców to były może najprawdopodobniej na zewnątrz i zostały tylko kości. I ciężko będzie tam o zidentyfikowanie tych osób, ale jest jeden tam żołnierz, który najprawdopodobniej został ranny, czy zginął i wpadł do dołka strzeleckiego i tam został, w całym swoim wyposażeniem. Przez tyle lat go nikt nie odkrył.
3: I to właśnie to jest ten.
4: Go odnaleźli, tam była manierka, magazynki były.
3: Buty, mundur.
4: I oczywiście jak zaczęły wychodzić pierwsze kości, i oczywiście zorientowaliśmy się, że są to kości, od razu wtedy przestajemy kopać, zawiadamiamy policję i to zostaje. I powiadomiliśmy policję, policja przyjechała, wszystko zrobiła dokumentację, a tu się okazało, nie wiemy czy to z naszej winy, może ktoś gdzieś usłyszał i ktoś najprawdopodobniej rozkopał ten grób, nazwijmy to po prostu grobem. I jedynie co nam zostaje nadzieja, że zabrał sobie całe jego wyposażenie, oporządzenie, ale zostawił nieśmiertelnik. Po tym nieśmiertelniku to jest dosłownie dowód osobisty tego żołnierza. I te osoby, które zginęły podczas II wojny światowej, do tej pory znajdują się na listach Czerwonego Krzyża. I ten nieśmiertelnik może być jego, właśnie tak mówię, dowodem i dzięki niemu możemy zidentyfikować tą osobę, która tam znajduje się w tym grobie. Mam nadzieję, że naprawdę te osoby zabrały tylko wyposażenie, ale zostawiły ten nieśmiertelnik. I teraz ta osoba, która jest na dzień dzisiejszy NN, będzie osobą z imienia i nazwiska, może z twarzą, bo zdjęć jest też dużo tych żołnierzy. Miejmy no nadzieję właśnie, że ten nieśmiertelnik został na miejscu.
0: Mam też taką nadzieję. Tym zakończymy, ale powiedzcie mi, czy możecie, nie wiem jak określić, znalezisko, nie chcę brzydko powiedzieć, bo rozchodzi się tutaj o ludzi. Czy jest to najbardziej fascynujące, co znaleźliście? Czy oceniacie to jako największe odkrycie? Czy ciężko jednak porównywać?
3: Ciężko porównywać jedno do drugiego.
0: Przedmiotów do jednak osób, które żyły.
4: Ciężko, to zależy kto czym jakby się interesuje. Są osoby, które interesują się na przykład Napoleonem, są osoby, które interesują się średniowieczem. I każdy z nas, każdy z naszych członków ma swój charakter, swoje upodobania i każdemu się z osobna podoba rzecz, którą on znajduje. No dla mnie jest dużo przedmiotów. Dla mnie na tą chwilę są właśnie najlepsze te z kontekstem. Dla chłopaków też. Zwykła moneta, nawet złota, no ucieszy bardzo. Ale złota moneta, fajnie się ucieszę. Ale jeżeli znajdę na przykład właśnie menażkę z podpisem, imię i nazwiskiem i to pasuje, znajdę zdjęcie, znajdę historię tego osoby, no to ja jestem wielce zadowolony z tego powodu.
0: I takich wykopalisk, znalezisk jak najwięcej wam życzę. Na dzisiaj to wszystko. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna, Łukasz Istelski, prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Dziękuję panowie bardzo.
3: Dziękuję im serdecznie za zaproszenie.
0: I do usłyszenia.
3: Do zobaczenia.
2: SK Szczecin.
0: Zmieniamy temat. Tym razem będzie to pole dance. Materiał przygotowała dla Was Oliwia Rudnicka.
5: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już dzisiaj zaczynamy kolejną rozmowę. Tym razem będzie na temat sportu, który do niedawna cieszył się jeszcze, no, taką specyficzną sławą. Ale coraz bardziej wychodzą do niego dzieci, matki. Ale nie tylko. Posłuchajcie mojego gościa. Cześć.
6: Cześć, nazywam się Maja Bonarska i jestem instruktorką pole dance'u.
5: Coraz więcej ludzi chodzi na ten pole dance.
6: Tak, to prawda, coraz więcej. I to ludzi w różnym wieku i mówię ludzi, bo nie tylko kobiet. Coraz więcej mężczyzn też próbuje swoich sił i jest ich jeszcze naprawdę mało. Wydaje mi się, że to przez to, że jakby dalej mamy ten pogląd, że mężczyzna tańczący na róże, to nie do końca.
5: Oni wolą kalistenikę. Usłyszeć, że trenują kalistenikę,
6: tak,
5: nie?
6: Ale pole dance może mieć też naprawdę męską formę, bardziej kalisteniczną, niż tylko taką, jak to wygląda u kobiet.
5: Mhm. No bo to w sumie angażuje wszystkie mięśnie, więc tak na dobrą sprawę nie można powiedzieć, że to jest sport tylko dla kobiet, no bo halo, mięśnie brzucha, nogi, bicepsy, no to nie są stricte mięśnie, na których kobietom zależy, żeby je budować.
6: To prawda. Ja sama widzę po swojej sylwetce, że no jednak jest dosyć mocno umięśniona i to w każdym miejscu, tak? Że to i plecy są całkiem większe. To też nie jest tak, bo też się dziewczyny często boją w ogóle przychodzić właśnie na pole dance ze względu na to, że boją się, że urosną dosyć mocno. Jedni mają tendencję do rośnięcia, inni mniej. To, że u mnie na przykład te mięśnie są bardziej widoczne, też wynika z tego, że robię dodatkowe treningi, które...
5: Dużo trenujesz.
6: Tak, no. Natomiast większość dziewczyn aż tak mocno gdzieś tam nie rośnie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wysmukla dosyć mocno całe ciało, bo każdy nasz mięśnie musi pracować. Często dziewczyny po pierwszych zajęciach mówią, że Jezu, nawet nie wiedziały, że mają takie mięśnie w ciele i że tutaj też może boleć.
5: Ale tu akurat działają te wymówki, że ważne są predyspozycje genetyczne, no bo jak ktoś nie ma predyspozycji do tego, żeby budować mięśnie, no to i tak nie zbuduje, no schudnie na tej rurce, ale tak wiesz, o co chodzi, że tak, nie będzie tak. Takim dzikiem.
6: Nie będzie. Są dziewczyny, no, które są drobne z natury i będą. Fajnie zaczyna to rzeczywiście wysmuklać ich ciało, bo często mamy takie skinny fat, czyli że jesteś naprawdę szczupły w budowie, ale przez to, że tych mięśni nie ma, to ciało jest takie galaretkowate. Więc tutaj przy polnesie często to rzeczywiście fajnie robi, że to ciało zaczyna być takie jędrniejsze, mocniejsze, te mięśnie zaczynają się zarysowywać, ale dalej to wygląda okej. Okay. A u niektórych, no, jak każdy trening, tak? Jeden będzie gdzieś tam bardziej rósł, inny mniej.
5: No właśnie, no i ta skóra nie jest taka już wiotka, tylko taka
6: napięta,
5: jest za co złapać.
6: Tak, no bo jest wypełniona mięśniem po prostu, nie?
5: No właśnie, no ale... Mężczyźni, ale też dzieci.
6: Tak, dzieci,
5: czyli
6: dzieci
5: one
6: też jest coraz więcej.
5: One też nie wyglądają jak mali strumeni.
6: Nie, no bo to też jest dalej trening z ciężarem własnego ciała. Nie dajemy tutaj dzieciom ciężarów do noszenia, tylko muszą dźwigać swoje, Jezu, nawet nie wiem, ile te dzieci czasami potrafią ważyć, ale powiedzmy, że muszą gdzieś tam swoje 15-30 kilo podnieść, więc to u nich też nie będzie wyglądało tak, że te mięśnie będą nie wiadomo jak mocno rosły.
5: I jak wygląda właśnie ten pole dance u dzieciaków? Wygląda tak samo jak u dorosłych, tylko w wersji light? Czy...
6: Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej hardkorowe.
5: Naprawdę?
6: No, dzieci mają zupełnie inne predyspozycje. One są w stanie robić takie rzeczy po roku trenowania, których dorośli nie są w stanie czasami robić nawet po 10.
5: Ale gimnastycznie, czy bardziej siłowo?
6: I gimnastycznie, i siłowo.
5: Naprawdę?
6: Tak, bo mają mniejszą masę ciała, więc łatwiej im wejść do tych siłowych rzeczy. A gimnastycznie, no to te mięśnie, stawy są też bardziej, może nie tyle, że wiotkie, tak? Tylko potrafią się dzieci bardziej giąć, więc no... robią takie rzeczy, że my możemy o nich już tylko pomarzyć, nie? Czyli stopa gdzieś na głowie i nawet dalej.
5: A jak mają zacząć? Mają przyjść po prostu?
6: Najlepiej przyjść po prostu na zajęcia bez żadnej bazy. To też dużo zależy od wieku, bo jeżeli dziecko zaczyna w wieku 4-5 lat, no to wszystkiego jest uczonych od początku na zajęciach. Jeżeli przychodzi już później, bo przychodzą dzieci w różnym wieku, no to nie mając tej bazy, jakby też tą bazę gdzieś tam się u niego wyrabia, nie?
5: I to jest taki sport poprzez zabawę?
6: Tak, często.
5: Czy
6: tak.
5: Już tak
6: tutaj
5: na poważnie?
6: U dzieci trzeba, w zależności też od tego, na jakim ktoś chce być poziomie, bo jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko, no bo to często jest niestety, może tego nie mówmy później, no to często jest wola rodzica, tak?
5: Co ambicja to rodzica.
6: Chce, ambicja rodzica, no. Ale najczęściej zaczyna się przez zabawę. Później, jeżeli ktoś chce być bardziej profesjonalny już w tym, co robi, no to wiadomo, tych treningów też musi być więcej i też to podejście musi być często troszeczkę inne, ale raczej w większości jest to przez zabawę.
5: A jak są matki, które chcą towarzyszyć dzieciom w tej podróży, to mogą?
6: No jasne. U mnie w szkole, w której uczę i której jestem właścicielką, mamy właśnie takie specjalne zajęcia dla mam i są to zajęcia stricte dla kobiet z maluszkami, czyli takimi dziećmi, które jeszcze nie do końca na tej rurce gdzieś tam by się odnalazły, bo są dzieci od 1,5 roku do takich 4 lat. Chociaż takie 4-latki to już okej. I u nas mogą właśnie te mamy sobie poćwiczyć, a mają opiekę dla swoich dzieci, bo to też jest dosyć duży problem, że często my jako mamy, bo sama jestem mamą 2 dzieci, chcemy coś zrobić dla siebie, no ale nasze dzieci nie mają co robić w tym czasie, więc dlatego wyszłyśmy z taką inicjatywą, żeby coś zorganizować dla dzieci. Są to u nas takie zabawy poprzez ruch właśnie, a mamy w tym czasie mogą poćwiczyć sobie na rurce.
5: Czyli nikt nikomu nie wchodzi w drogę.
6: Co prawda rzeczywiście jest tak, że często te dzieciaki u nas są bardziej zainteresowane rurkami i to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że to dziecko, które w ogóle nie jest nauczone, nie pokazujemy im, co zrobić, to po prostu wchodzi na rurkę, jest w stanie wejść do góry, zakręcić się i kręcić się dłużej niż rodzic.
5: A powiedz, co trzeba zrobić, żeby być takim rurkowym kotem?
6: Ojej, jest dużo rzeczy. Oprócz tego, że to zależy od predyspozycji i od tego, co robiłyśmy wcześniej, bo przychodzą na przykład do nas też dziewczyny trenujące wcześniej gimnastykę albo jakieś sporty siłowniane, więc wtedy mają już często jakąś bazę, ale żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić i na rozciąganie, i na wzmacnianie się, na regenerację, bo to też jest ogromnie ważne, jeżeli nasze ciało jest pospinane wiecznie, zestresowane, to też będzie osiągało na pewno mniej. Więc żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić też na te przygotowanie motoryczne, tak? Czyli gibkość, siła.
5: Rurka to jednak nie tylko kręcenie się na, na rurce w kółko.
6: Nie, ja właśnie zawsze jak przychodzi do mnie ktoś na pierwsze zajęcia i robimy naprawdę takie mega podstawowe rzeczy, czyli cyrkiel, czyli dosłownie obrót wokół rurki. I dziewczyny jak ogarniają, jakie to jest tak naprawdę ciężkie i koordynacyjnie, i fizycznie, są w szoku, bo myślą, Boże, to wygląda tak, jakbyście po prostu latały bez żadnego wysiłku, a jak my to robimy, to się okazuje, że jest mega ciężko. Więc no jest to bardzo wymagający sport. Kiedyś nawet robiliśmy takie zajęcia, że dziewczyny mogły przyjść ze swoimi facetami, no bo często pokazujemy im potem filmiki w telefonie, no fajnie. I jak oni przychodzą na te pierwsze zajęcia, co prawda mają dużo siły, więc dużo rzeczy jest dla nich rzeczywiście prostsze, ale sami są w szoku, jak ta rurka i boli, i jak ciężko jest wykonać te rzeczy, i jak ciężko jest dobrze ułożyć w ogóle to ciało, a szczególnie do góry nogami.
5: Czyli są prowadzone takie cykliczne wydarzenia, że można wziąć swojego chłopa i po prostu przyjść i powygimnastykować się nim?
6: Tak, często robimy to na Dzień Kobiet, na walentynki, na takie okazje. Mówię, no niestety u nas jeszcze w Polsce jest tak, że ten męski pole dance jest taki feminizowany, powiedzmy trochę, że to jest tylko i dla kobiet, ale jest w Polsce też kilku mężczyzn, którzy robią pole dance i robią to naprawdę w taki męski sposób, że tam nie ma tego wicia się, nie ma tego seksapilu, tak? Jest to rzeczywiście takie mocno kalisteniczne.
5: Pewnie Cezary.
6: Tak.
5: No. Też podziwiam bardzo, bo rurka w wykonaniu kobiet jest taka delikatna, jest taka, no widać, że tam jest włożona ta siła, ale jest ogólnie subtelna, delikatna.
6: Tak.
5: Jak on to robi to tak, no. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, po
6: widziałeś
5: prostu.
6: Widziałeś ten występ ostatniego z tym dziadkiem, co on z odlotu robił?
5: Tak.
6: Jest mega. Ja nie widziałam całości jakby, no bo nie wrzucał jeszcze całości, ale w ogóle i sam pomysł, i to wykonanie, i to, że właśnie on, wiesz, to się nigdzie nie rozbiera, tylko to jest rzeczywiście takie męskie, nie?
5: Tak, to jest bardzo, no i w ogóle pomysł kreatywny, że może tutaj przytoczymy naszym słuchaczom, że właśnie Cezary podczas zawodów przebrał się za postać z bajki Odlot.
6: Tak,
5: no. I tam właśnie się przebrał i gdzieś tam prowadził swoje figury w sumie, swój cały występ w tym właśnie klimacie, no i wyszło mu kapitalnie.
6: Tak, no wygrywa praktycznie każde zawody teraz, na które jedzie i oprócz tego, że wygrywa i swoją kategorię, to wygrywa overall, czyli taką nagrodę za całość w ogóle wszystkich występów, wszystkich kategorii, no i często nagrody publiczności, bo teraz właśnie widziałam też, że znowu, nie, udało mu się wygrać.
5: Także... A jak trafić na takie zawody w ogóle?
6: Trzeba się po prostu zgłosić, jeżeli czujesz, że już masz że jeżeli czujesz, że już masz takie możliwości, takie umiejętności, żeby dostać się na takie zawody i chęć występu, bo no nie każdemu to pasuje jednak, żeby... Ja jestem na przykład taką osobą, że jestem za bardzo wstydliwa i zawody bardziej mnie stresują, ale jest mnóstwo ludzi, którzy uwielbiają występować przed publicznością na scenie. Więc wystarczy tak naprawdę znaleźć sobie zawody, zgłosić się do odpowiedniej kategorii. Często to wygląda tak, że po prostu trzeba wysłać swój filmik ze swoimi umiejętnościami i oni wtedy decydują, czy się na te zawody dostajesz, czy nie. A tych zawodów w ogóle w Polsce jest teraz naprawdę multum.
5: Czyli to nie jest takie nieosiągalne, jakby mogło się wydawać, że to jest tylko dla odpowiedniej grupy.
6: Teraz w każdych zawodach jest bardzo dużo kategorii też dla amatorek. Są amatorki debiuty, czyli dla osób, które nigdy nie występowały na scenie. Później mamy kategorię zwykłych amatorek, czyli znowu to są osoby, które nie prowadzą żadnych zajęć, nie zarabiają na pole dance w żaden sposób. No i później mamy te kategorie semi-pro, pro, elite, stars. Dużo jest w zależności od zawodów.
5: Czyli jak ktoś pierwszy raz chce wystąpić na zawodach, musi na debiutach? Czy jeżeli
6: nie
5: czuje się kotem, to może iść dalej?
6: Może, bo do kategorii wyżej zawsze możesz się zgłosić, jeśli czujesz, że twoje umiejętności są ok. Natomiast w tych kategoriach właśnie dla debiutantek, amatorek, to jest dosyć mocno pilnowane to, żeby to rzeczywiście było fair, bo niestety nie zawsze jest.
5: Naprawdę?
6: Tak, no bardzo dużo osób się zgłasza, na przykład już instruktorek zgłasza się do amatorek, po czym wychodzi, że jednak są instruktorkami, ale tam zauważyłam, że jest to dosyć mocno pilnowane i w takich wypadkach możesz zostać albo zdyskwalifikowany w ogóle, albo przeniesiony do wyższej kategorii. I to się też często dzieje w ogóle, że właśnie jeżeli ktoś się zgłasza do kategorii niżej, a jego występ jest pasujący bardziej do kategorii wyżej, to jest przenoszony.
5: A, no to dobrze, ale ciekawe, co myślą takie instruktorki, które chciałyby być oceniane trochę niżej.
6: Ciężko mi powiedzieć.
5: Wiadomo, no można coś wygrać, w sensie
6: to
5: trochę
6: o to chodzi.
5: Połechtać ego, ale czy to ma sens na niższej kategorii, skoro jesteś na wyższej?
6: No moim zdaniem nie ma, jest to oszustwo i nie powinnoś tak robić, ale niestety niektóre osoby tak sobie wolą działać, żeby wygrać. Pewnie chodzi po prostu o to, żeby wygrać. Chociaż mam na przykład koleżankę, która... No moim zdaniem jest kotem, jeśli chodzi o exotic, o pole dance. No i teraz też zgłaszając się na zawody, wybrała kategorię niżej. Nie były to debiuty, no bo sama jest instruktorką. Ale dała taki występ, że z tej kategorii niższej, ona była bodajże w pro, została przeniesiona do kategorii elite, czyli tej najwyższej, i jeszcze ją wygrała. Ale to wszystko wynikało tak naprawdę z jej... Myślę, że niepotrzebnie niskiej samooceny, bo bała się występować w kategorii elit, więc zgłosiła się do niższej, ale no ona jest takim kotem, że no wygrała tą kategorię po prostu najwyższą.
5: No właśnie, no bo my kobiety mamy często taką predyspozycję do tego, żeby trochę zaniżać swoje możliwości.
6: Niestety, tak. I chyba każda z nas to ma i bardzo ciężko to wyrzucić z siebie, żeby tak nie było. Ale mi się wydaje, jak patrzę na dziewczyny, które do nas przychodzą na zajęcia, to je widzę tą dumę, jak zmienia się ich często podejście do siebie, nie? Że z takich szarych myszek czasami one naprawdę, jak widzą, co ciało potrafi, jak z zajęć na zajęcia robią progres, bo to też nie jest tak, że nam wszystko od początku wychodzi i często jest tak, że na pierwszych zajęciach nam nie wychodzi, ale na drugich, trzecich już zaczyna być coraz lepiej. I widzę, jak to buduje w ogóle taką pewność siebie wśród kobiet, że kurde, ale ja potrafię, nie? Że to naprawdę zmienia. A szczególnie exotic, to na początku wszystkie wyglądamy po prostu w tych butach, bo exotic to są tańce przy rurce w takich specjalnych butach wysokich. I tutaj widzę, jak to mocno buduje tą pewność siebie, nie? Że one z takich właśnie osób, które czują się jak drewno, że nie potrafią nic zrobić, po roku na przykład widzą ten progres. Jezu, jest niesamowite, jak one się zaczynają czuć. No, super.
5: Pierwsze efekty, kiedy zobaczymy?
6: To dużo zależy od tego, jak dużo czasu poświęcamy na ten trening, czy trenujemy raz w tygodniu, czy więcej, bo są takie świrki, które przychodząc zaczynają chodzić prawie codziennie.
5: A to jest zdrowe?
6: Ja uważam, że na początku dobrze jest jednak troszeczkę odpocząć, więc codzienny trening, tym bardziej, że ciało też jest bardzo obolałe, bo rurka niestety boli. Bolą i mięśnie, i boli skóra, więc fajnie ten układ nerwowy i skórę przyzwyczaić sobie do tego bólu. Ale w zależności od tego, co ktoś wcześniej robił, tak? Jeżeli ktoś trenował wcześniej całe życie i trenuje nawet codziennie, no to tak fajnie zrobić sobie tą regenerację mimo wszystko, ale okej, okay, nie? Mhm. Natomiast jak ktoś dopiero zaczyna i całe życie siedział i ostatni raz trenował na WF-ie 20 lat temu, no to jednak lepiej zacząć przynajmniej od tego raza w tygodniu, potem się przerzucać na więcej.
5: Bo ty w sumie patrzysz na to tak pod względem holistycznym, bo nie tylko jesteś instruktorką, ale też zajmujesz się tymi obolałymi ciałami.
6: Tak, tak. Jestem też fizjoterapeutką, więc łatwiej mi podejść holistycznie do całego ciała i wiem, że no nie wszystko jest dla nas dobre, więc czasami trzeba sobie odpuścić niektóre treningi. Dlatego mówię, też ważne bardzo jest przygotowanie motoryczne, nie? Jakby to, żeby wzmocnić to ciało, szczególnie całą obręcz barkową, bo też często siedzimy cały dzień w pozycji zgiętej, tak? Przy laptopie, przy komputerze, przy telefonie, nosząc dzieciaki na przykład, więc to ciało też jest cały czas w protrakcji, czyli ta klatka piersiowa jest zamknięta, a tutaj na rurce jednak musimy też dużo działać z otwieraniem tej klatki piersiowej.
5: Bo można powiedzieć, że to jest taka choroba XXI wieku, właśnie tak. Ta zamknięta klatka piersiowa.
6: Tak, to prawda. No, większy, jako fizjoterapeutka to widzę to po prostu non-stop, że ta klatka piersiowa jest zamknięta, mięśnie pleców są za słabe, szyja obolała, kark, wszystko po prostu. A moim zdaniem rurka właśnie fajnie też te mięśnie pleców wzmacnia, otwieram tą klatkę piersiową, no bo podciągając się na rurce my musimy otworzyć klatkę piersiową, więc to jest w ogóle super sport też dla osób, które mają dużo siedzących życia, czyli dużo czasu spędzają.

0: do góry nogami i zarzucić, wiesz, to open foul. I tutaj często zauważałam, że jeżeli dziewczyny są źle instruowane, nie wiedzą, jak do tego wejść do końca, robią to mocno
1: sposobem.
0: Zamachu, tak.
1: Żeby to często zrobić rzeczywiście po prostu.
0: Się, tak, tak. No to często rzeczywiście się gdzieś tam psują. Natomiast jeżeli jest to dobrze wytłumaczone, przypilnowane, no to jest na pewno mniej kontuzjogenne też. Ale generalnie tak, jest dosyć mocno kontuzjogennym sportem mimo wszystko.
1: A co najbardziej wysiada? Barki?
0: Barki często też zauważyłam, że mięśnie nóg się nadrywają, naciągają, no bo często bazujemy na szpagatach, więc czasami dziewczyny albo jak się nie do końca rozgrzewają, albo jak chcą tak naprawdę przycisnąć, no to tam potrafi też coś strzelić, nie? A barki dlatego też, że są często mocno obciążane.
1: I nadgarstki?
0: Nadgarstki mniej. Nadgarstki tak? Mam dosyć często, młodych mam. Sama miałam z tym problem, ponieważ po tej ciąży tam wszystko puchnie i ten kanał nadgarstka jakby robi się coraz ciaśniejszy, więc często jak działamy na nadgarstkach, no to rzeczywiście tam może być problem, ale to z czasem gdzieś tam też mija. Dobrze oczywiście do fizjoterapeuty pójść. Ale w ogóle to też jest fajne, bo właśnie na nadgarstkach często jesteśmy w zgięciu, tak? Czyli jak jesteśmy na laptopie, a w polnesie dużo mamy jednak na wyproście, więc też tutaj fajnie w ogóle wzmacniają się te ręce. No i też jeżeli mamy złą technikę, no to te nadgarstki tak, mogą siadać rzeczywiście. No ale najczęściej barki, dlatego że dużo jest obciążenia na nich. Ja jak zaczynałam pole dance, to dużo rzeczywiście, kilka pierwszych miesięcy to były non-stop obroty. Mm-hmm. Także non-stop się wisiało na rękach i rzeczywiście te ręce bolały. U mnie ja trochę inaczej uczę, jakby staram się nie robić non-stop obrotów, tylko dużo robimy też na nogach, żeby te ręce odciążyć. Też w ogóle właśnie trzeba się nauczyć, bo samo wejście na przykład na rurkę może się wydawać ludziom, że o Jezu, tutaj trzeba mieć mega silne ręce i to wszystko idzie z rąk, a to nie do końca prawda, bo samo wejście na rurkę działa z mocno z przysiadu, więc oczywiście trzeba mieć mocne ręce i przypilnować to, żeby te ręce i plecy były dobrze ustawiane, ale tak naprawdę bardzo dużo używamy nóg i w ogóle w pole dance, mimo tego, że się wydawało, że używamy wiecznie góry, to tam nogi też naprawdę muszą mocno pracować. Mm-hmm. I brzuch, no i wszystko.
1: No i jak uniknąć tych kontuzji? Rozgrzewka przede wszystkim.
0: Rozgrzewka, fajnie jest właśnie przygotowywać się motorycznie, czyli i się rozciągać dodatkowo i jednak wzmacniać. Ważne dla mnie, jak z mojego punktu fizjoterapeutycznego, jest też to, żeby dbać o to ciało, tak? Czyli postawić na tą regenerację, nie przeciążać się, chodzić. Jeżeli jest jakiś problem, bo często niestety mam też tak, że dziewczyny przychodzą, chodzą na trening, ja wiem, że od miesiąca coś się boli, bo coś się stało nawet niekoniecznie na treningu, a nic z tym nie robią, a jeszcze dowalają sobie kolejnymi treningami.
1: Mhm. Czyli rozgrzewka. Regeneracja. No i co podczas tej regeneracji?
0: Ojejku, jest dużo możliwości. Zaczynając od saun, od masaży, od...
1: Czyli nie trzeba po prostu w domu leżeć i nie wychodzić z domu.
0: Nie, w ogóle to absolutnie nie jest regeneracja. Jakby leżenie i odpoczywanie to nie jest regeneracja. I rozciąganie, takie rozciąganie... powiedzmy pasywny, tak? Bo możemy się rozciągać, pogłębiając swoje zakresy siłowo i to już jest też bardziej jako trening, ale możemy też działać bardziej powięziowo, czyli rozluźniać bardziej to ciało z tych wszystkich napięć, które są. Też jeżeli mamy napięcia, to ciało też będzie nam gorzej pracowało, tak? Mamy gorsze dokrwienie chociażby tkanek, więc ta tkanka też gorzej się regeneruje. Więc wszystko, co nam będzie poprawiało, to krążenie, czyli i nawet spacery, i właśnie sauny, masaże, drenaż limfatyczny, jakby wszystko to będzie powodowało, że to temu ciało po prostu będzie lepiej i ono będzie lepiej znosiło obciążenia. W ogóle jak popatrzymy na takich sportowców bardzo profesjonalnych, bo to teraz w ogóle takie się utarło, że im więcej się trenuje, tym lepiej, ale jak popatrzę na sportowców profesjonalnych, to oni wcale nie mają aż tak dużo tych treningów, bo oni wiedzą, że to ciało po prostu będzie za bardzo zmęczone, więc oni duży nacisk też kładą właśnie na to, żeby się jednak zregenerować.
1: No i na psychikę.
0: O Jezu, tak, no psychika w pole się masakra. Dużo rzeczy jest na przykład takich, że boimy się je zrobić po prostu psychicznie, że fizycznie jesteśmy w stanie, no ale wisimy do góry nogami i nagle trzeba się puścić. Jak masz się puścić, skoro możesz spać? Więc jeżeli psychicznie jesteś na to przygotowany, no to też może być czasami ciężko.
1: Kiedyś jak czegoś bałam się zrobić właśnie, ale tym razem na kole, to koleżanka z większym stażem mi powiedziała, że po prostu się puść. Mm. Twoje ciało nie chce cię zabić. No. Masz nawet już taki odruch, że po prostu, żeby się złapać, żeby nie stała ci się krzywda, tak. Więc wytrzymasz, puścisz się i...
0: Bywa. Czasami nasze ciało chce nas zabić. Ale nie, no, zazwyczaj rzeczywiście jest tak. Tylko z kołem też jest troszeczkę inaczej, bo koło jest...

0: bardziej stabilne, powiedzmy, tak? Na rurce jest ten problem, że na przykład możesz się ześlizgnąć niekontrolowanie i choćbyś bardzo się złapała, to i tak jednak gdzieś polecisz. Mm-hmm. Na kole mi się wydaje, że chociaż mało koła trenuję, ale wydaje mi się, że też możesz się po prostu szybciej gdzieś tam złapać, nie? Jasne. Mimo wszystko.
1: Wspomniałaś o drenażu limfatycznym.
0: Tak.
1: Teraz jest hype.
0: Tak, no trochę tak.
1: Dlaczego?
0: Dużo z nas ma problem z obrzękami. Ta woda gdzieś tam się w tym organizmie zatrzymuje, co też powoduje, że to ciało, szczególnie u kobiet, wygląda gorzej, no bo to też się... Więc teraz chcemy jak najbardziej o siebie dbać, a drenaż jest w ogóle bardzo fajnym zabiegiem. Same u siebie też go teraz mamy. Mamy specjalne właśnie takie urządzenie do drenażu. I no ta skóra po prostu wygląda inaczej. Te nogi są nieopuchnięte. My też bardzo dużo siedzimy jako społeczeństwo po prostu. Więc jeżeli siedzimy, no to też limfie gorzej jest krążyć i te obrzęki robią się coraz większe.
1: To jak to działa? Że to jakoś się rozgrzewa, masuje?
0: Nie, właśnie jeżeli chodzi o drenaż, nie powinniśmy rozgrzewać tkanki, bo wtedy uruchamiamy za bardzo układ krwionośny. Bardziej powinniśmy działać właśnie delikatnie. Jeżeli wykonujemy manualny drenaż limfatyczny, on jest naprawdę bardzo taki spokojny, delikatny, właśnie żeby nie pobudzić tego krążenia. Natomiast my mamy takie urządzenie do presoterapii, które powoduje, że ubieramy takie nogawki. I one jest podzielone na kilka sekwencji. I teraz pompuje się w te nogawki powietrze, zaczynając od stóp, idąc coraz wyżej, żeby właśnie tą chłonkę przepchnąć. Zabieg jest bardzo delikatny, bardzo taki miły, przyjemny. Mamy 40 minut leżenia i odpoczywania po prostu, gdzie ten obrzęk powoli nam zaczyna schodzić.
1: Czyli idealne rozwiązanie. Leżymy, nic nie robimy i się naprawia.
0: Tak, no to jest super. Nie, no jeżeli chodzi o drenaż, to naprawdę jest fajny, bo nawet jeżeli masujemy, po prostu czyli wykonujemy ten manualny, on jest naprawdę fajny, delikatny, można odpocząć, no bo jeżeli już na przykład masujemy takim bardziej sportowym masażem, no to nie zawsze jest przyjemnie i no można przecierpieć to, a drenaż naprawdę jest fajny, miły i przyjemny.
1: Czyli to jest tylko dla pole dancerek, czy to jest dla wszystkich?
0: Drenaż? Mhm. Nie, no oczywiście, że dla wszystkich. Z obrzękami walczymy wszyscy tak naprawdę, w większości. Teraz, tak jak mówiłam, same mamy gdzieś tą maszynę u siebie, no to przychodzi do nas bardzo dużo pań takich starszych, tak, około 50, 60, no bo to też u nich często gdzieś tam wynika. Jest też i dla mężczyzn, bo mężczyzn, mimo tego, że oni nie mają tego celulitu, to obrzęki też potrafią mieć, więc drenaż tak naprawdę dla każdego.
1: Mhm. I z czego takiego możemy skorzystać jeszcze, żeby miało pozytywny wpływ na nasze ciało? Dużo?
0: Dużo jest rzeczy. Są teraz nawet w Szczecinie jest kilka takich miejsc, gdzie można zregenerować się w różny sposób, od komór hiperbarycznych po kryoterapię taką ogólną, po masaże, terapię światłem czerwonym. Jest dużo naprawdę tych regeneracyjnych rzeczy, które fajnie i miło będą wpływały na nasz organizm.
1: I to jest idealny plan na regenerację? W sensie chodzi mi, jak właśnie mamy tą przerwę między treningami, żeby nie siedzieć w domu, tylko zrobić coś pożytecznego dla siebie. To jest taki...
0: Znaczy uważam, że ruch kolejny, tylko że nie mocno intensywny, tak? Bo intensywność treningu gdzieś tam możemy dobierać. Ruch, no i właśnie... jak dla mnie, to też robienie sobie dobrze, bardzo źle zabrzmi, ale dla mnie najfajniejsza regeneracja to jest taka, która sprawia nam przyjemność. Czyli jeżeli my się dobrze czujemy, odpoczywamy, nie stresujemy się w tym momencie, to też jest coś, musimy znaleźć to, co lubimy, tak? Jedni będą woleli pójść na drenaż, inni będą woleli pójść na taki mocniejszy masaż.
1: Oglądanie filmów się nie liczy.
0: Nie. To też jest dobrze robić, jeżeli cię to relaksuje, tak? Jeżeli czujesz, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką po prostu. Ja sama mam ADHD. Dla mnie wysiedzenie 40 minut na przykład w miejscu jest dosyć problematyczne. Ja się sama, jak widzisz, muszę wiecznie ruszać.
1: Ale to jest zdrowe, żeby tak zdaniem, nie zastygać.
0: Tak, no bo ciało, no właśnie dla mnie ten bezruch jest najgorszy tak naprawdę, bo jest i słaby dla ciała. Często leżymy w jakichś w ogóle dziwnych pozycjach, gdzie te mięśnie też zaczynają nam się spinać. Te nie są dobrze dokrwione, gorzej sobie pracują, więc ja uważam, że fajniej jest żyć w ruchu. Ale oczywiście też czasami oglądam filmy i też czasami uważam, że to no, jest fajnie, miło i przyjemnie. Chociaż najczęściej oglądam filmy robiąc coś. Jakby nie mogę się...
1: Musisz się zająć.
0: Tak.
1: Ja to rozumiem, bo ja zawsze muszę coś zrobić z rękoma, bo po prostu no nie mogę.
0: Tak. No ja mam to samo. Straszne to jest generalnie. Ale no jak oglądam na przykład z moim partnerem film, to ja w ogóle się wyłączam, bo ja nie wiem, co się dzieje. Potem oglądamy go trzeci raz, a ja mówię, o, w połowie oglądaliśmy już ten film.
1: A jak jest sauną?
0: To znaczy?
1: Pod względem regeneracji.
0: Też fajnie daje, fajnie na pewno pomaga, bo rozgrzewa, pobudza krążenie. Jeżeli jeszcze łączymy to, jeżeli też saunujemy w odpowiedni sposób, czyli pilnujemy tego, żeby odpowiednią ilość sobie po saunie odpocząć, że zażywamy gdzieś tam tych zimnych kąpieli, to naprawdę też fajnie potrafi działać na nasze ciało. Ja sama czuję, że jeżeli mam to ciało obolałe, zmęczone po treningach, pójdę na saunę, no to czuję się naprawdę zdecydowanie lepiej.
1: No właśnie, polecam. Ale co działa lepiej, zimno czy ciepło na nasze ciało?
0: Z badaniami nie powiem teraz, bo nie śledziłam ci tam najnowszych. Ja uważam, że na każdego co innego. Na niektórych ciepło będzie działało super, na niektórych będzie działało lepiej zimno i trzeba po prostu sprawdzić. Ja osobiście nigdy nie lubiłam zimne, ale odkąd chodzę na saunę regularnie i staram się wchodzić do tej zimnej wody, widzę, że się coraz bardziej przyzwyczajam, ale moje zimno musi być połączone ewidentnie z ciepłem.
1: Jasne. Nie? W takim razie, to jaki jest ten plan idealny dla tych zapracowanych, którzy chcą połączyć tą regenerację, ten sport, to wszystko na wysokich obrotach. Jak to zrobić?
0: O Jezu, ciężko.
1: Ale da się zaplanować.
0: Nie, no pewnie, w zależności też od tego, co masz, wiesz, czy tylko pracujesz 8 godzin dziennie, czy potem właśnie masz dzieci w domu, czy możesz już robić, co chcesz, tak? Bo są różni ludzie. Są ludzie, którzy popołudniami mają wolne i są w stanie przychodzić na przykład raz w tygodniu na trening rurkowy, raz w tygodniu na trening z koła, dwa razy w tygodniu na przykład na rozciąganie, potem mogą sobie jeszcze pozwolić na to, żeby czy przeszedł, czy bardziej po treningu pójść sobie właśnie na jakieś saunę, na masaż. Czy masz tak, że no raz w tygodniu to jest dla ciebie maks wyjścia, no bo masz tak dużo obowiązków, żeby się zająć właśnie tam, nie wiem, domem, dziećmi. To też jest dosyć problematyczne, żeby wtedy znaleźć ten swój czas dla siebie.
1: Teraz mamy w sumie dużo możliwości, bo każdy znajdzie też godzinę treningów dla siebie.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie zawsze. To mam ten problem, jako mama dwójki dzieci, że no i pracuję popołudniami, prowadząc zajęcia. I mimo tego, że bardzo bym chciała pójść na jakiś kolejny, no to nie zawsze mam co z dziećmi zrobić w tym czasie. Wiadomo, że jest też tata, ale tata też się zajmuje tymi dziećmi w momencie, kiedy jestem w pracy, więc też chciałabym, żeby on mógł coś dla siebie zrobić. Dlatego właśnie też my wyszłyśmy z tą inicjatywą tych zajęć dla mam z dziećmi, żeby nie trzeba było szukać wymówki, szukać opieki, tak? Tylko móc dziecko zabrać ze sobą i jednocześnie sobie poćwiczyć. Jest mało takich miejsc w Szczecinie, ale widzę, że zaczyna być ich też coraz więcej. Jest też właśnie na przykład taka fajna szkoła niedaleko mojej na 5 lipca, która też właśnie prowadzi zajęcia w ogóle w dużej mierze tak, że jest często dziecko na jednej sali mając swoje zajęcia i w tym czasie są zajęcia dla mam, mają też na przykład strefę właśnie taką z zabawkami dla maluszka, więc coraz więcej osób idzie w tym kierunku, dalej jest to mało popularne i dalej ciężko znaleźć takie zajęcia, ale coraz bardziej się to, myślę, rozwija.
1: Czyli trzeba tylko poszukać tych możliwości, bo tak na dobrą sprawę one gdzieś tam są.
0: One gdzieś tam są, ale no, tak jak zauważam, jak sama szukałam czegoś dla siebie po porodzie.
2: Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, do usłyszenia. Cześć.
3: SK Szczecin.
4: Muzyką się żyje.
5: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
6: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
5: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie ma. niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak następny niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: sobie kątem oka, spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
4: Nie. A co się dzieje?
5: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
6: Szczecin. Gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
7: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę, 11 października o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
8: Bring the beat,

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
3: I po reklamie.

0: Deska.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowej Neptunika Warif, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
9: Szczecin na czasie.
10: Dzień dobry Szczecin, dzień dobry drodzy szczecinianie. Po raz pierwszy dzisiaj kłaniam się nisko Michał Zaręba. No i przypominam, że lada moment w szczecińskim klubie tenisowym, a więc na kortach przy Alei Wojska Polskiego, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Finał Wojewódzkiej Amatorskiej Ligi Tenisowej, a rywalizować dzisiaj będzie ze sobą 50 zawodników. No, polecamy jako partner medialny. To wydarzenie oczywiście dla wszystkich miłośników tenisa ziemnego. Trzymajcie się, cześć.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
13: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
12: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak we dwójkę i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
12: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na sk.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy, trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felicjan i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstyd się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama. A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
19: Nie. A co się dzieje?
18: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
20: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
15: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
14: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
16: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
14: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than A Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.
17: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
12: Nie. A co się dzieje?
13: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tove Lo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Szczecin na czasie.
14: Mam nadzieję, że prawdziwym miłośnikom klasycznej, zabytkowej motoryzacji nie muszę przypominać, że dzisiaj punktualnie o godzinie 14 na szczecińskiej Łasztowni kończyć będziemy sezon razem z klasycznym Szczecinem. No właśnie, na miejscu setki pojazdów, tych zabytkowych, przykuwających wzrok, tysiące odwiedzających, za to mocno trzymamy kciuki, ale także masa ciekawych wystawców, dobre jedzenie, no i przede wszystkim pozytywna energia. Więcej na ten temat przeczytacie na sk.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Muzyką się żyje.
16: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
17: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać, można czasem zaskoczyć.
18: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
16: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sobie Remo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Don't Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie. A co się dzieje?
8: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia, Erik Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki.

0: potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
1: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To, to jest, ten maksimum to jest najgorzej.
0: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
1: No, jeżeli
0: niczego ode mnie nie chcicie
1: w tym
0: momencie.
1: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
0: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
1: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
0: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
1: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
0: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale
2: nie wiesz gdzie.
3: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje. Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
14: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
13: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
15: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
13: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
16: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
17: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
16: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
13: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise. Raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No, ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
4: Nie, a co się dzieje?
5: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
8: I po reklamie.
9: Eska.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Co? Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
11: Szczecin na czasie.
12: Już lada moment na szczecińskiej Łasztowni rozpocznie się zakończenie sezonu razem z klasycznym Szczecinem. To oczywiście propozycja dla wszystkich miłośników klasycznej, zabytkowej motoryzacji. Michał Zaremba, niskie ukłony po raz kolejny dzisiaj, więc jeśli macie ochotę, no to bardzo proszę do zobaczenia na szczecińskiej Łasztowni. A jeszcze dzisiaj, no polecamy na przykład aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, do waszej dyspozycji chociażby siłownię pod chmurką. Cześć!
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
14: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
13: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
15: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
16: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
13: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
17: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

RSK Szczecin. Let's get it started in here. And the bass kicks.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ślicznie tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie, a co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
16: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę, 11 października o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartość kontakty. Poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: RMFK Szczecin.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleje

0: nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
6: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
5: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
7: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
8: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
5: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
9: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwera i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na pę. Neptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.
16: Esko.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Eszka Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK. Promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel

0: żel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Xylogel. Moc działania bez wyciekania.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Xylogel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
3: Nie, a co się dzieje?
4: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Szczecin na czasie.
14: Michał Zaremba, witajcie. Tym razem propozycja dla tych, którzy posiadają braki w nowościach filmowych, a jeśli chodzi o wielkie premiery tego weekendu, no to takie na pewno znajdziecie w Heliosie. Wśród nich coś dla najmłodszych. Do zobaczenia film pod tytułem Zapomniana Wyspa. Jeśli lubicie się bać, no to jest taka propozycja pod nazwą Verity, coraz większy mrok. No i coś dla miłośników polskich aktorów. Film pod tytułem Lalka, no polecamy. Trzymajcie się, cześć.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
16: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
15: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
17: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X'a, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
18: Nie. A co się dzieje?
19: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
20: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to,

0: A co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
18: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
17: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
19: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
17: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
20: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
19: Nie. A co się dzieje?
3: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
9: I po reklamie.
17: Eska.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na SK.pl.
0: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły do

0: Dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
6: Szczecin na czasie.
7: Tak na do widzenia. Raz jeszcze kłaniam się nisko, Michał Zaręba, i przypominam wszystkim obecnym lub przyszłym rodzicom ze Szczecina i regionom, że już w piątek oraz w sobotę w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna edycja targów dziecięcych Boboland Baby, a na miejscu nie zabraknie najnowszych trendów, możliwości rozmowy z ekspertami oraz specjalnej strefy chilloutu Radia SK. Zabierzemy ze sobą gadżety i hity na czasie, a wydarzenie oczywiście pod naszym patronatem.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
9: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
8: Mówi Mateusz Piliński z Komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
10: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie. I to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
8: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
9: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
10: Nie. A co się dzieje?
11: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
12: To będzie ostatnia reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.

0: RSK.
1: Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanie.

0: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.

0: Polska, Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Trójka, Szczecin. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: RMFSK Szczecin News.
1: Witam wszystkich z tej strony, Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu będzie przede wszystkim sportowo. Siatkarskie emocje już tuż, tuż, tak więc porozmawiamy z trenerem Chemika Police oraz z kapitanem drużyny. Zostańcie z nami. Lotto Chemik Police, nowy sezon. Ze mną reprezentanci właśnie tej drużyny, trener Przemysław Kawka oraz kapitan drużyny Agata Nowak.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, pogoda wiosenna. Możliwe, mam nadzieję, że też również ona będzie sprzyjać rozpoczęciu nowego sezonu. O nim będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. No i tutaj już pierwsze pytanie może do trenera. Jak wyglądały przygotowania do nowego sezonu?
2: Przygotowania rozpoczęliśmy 3 sierpnia. Miały one trwać 8 tygodni. Podzieliliśmy je na pierwszy okres, gdzie troszeczkę mocniej pracowaliśmy nad indywidualnymi umiejętnościami. Również potem od końcówki sierpnia przeszliśmy do sparingów i minimum jeden sparing tygodniowo rozgrywaliśmy, także rozegraliśmy 8 gier kontrolnych, które przebiegły myślę, że w bardzo dobrym stopniu. Także tak wyglądał nasz okres przygotowawczy, który zakończyliśmy w ostatnią sobotę?
3: Tak, w sobotę.
2: W sobotę. I jesteśmy gotowi na ligę.
1: Okej, to już fajne takie zaświadczenie. Jesteśmy gotowi na ligę, które można by... To dzisiaj jeszcze powtórzymy na końcu naszej rozmowy. To jest takie clue, które pewnie kibice chcą usłyszeć. Do kibiców też jeszcze przejdziemy, ale trzeba wspomnieć o ostatnim test meczu, ostatni sparring ze Szwerinem. Krótkie podsumowanie, pani Agato.
3: Też był to nasz ostatni sparring i wydaje mi się, że wynik był sprawą drugorzędną, bo tak naprawdę skupiałyśmy się na tym, żeby budować jakieś tam zaufanie przez te wszystkie mecze kontrolne, ale ja oceniam pozytywnie, bo to była bardzo wymagająca drużyna, dla nas też ciekawe doświadczenie, bo drużyna z innej ligi, grająca bardzo szybką siatkówkę. Każda z nas miała okazję pojawić się na boisku i zagrać te parę punktów, więc oceniam pozytywnie.
1: Okej, jak jest na takich sparingowych meczach, czy kibice właśnie, o których przed chwilą wspomniałem, byli obecni?
3: Nie było naszych kibiców, co też troszeczkę pewno nam ich brakowało i też w związku z tym troszkę nie możemy doczekać się początku ligi, bo rzeczywiście nasi kibice nam dają dużo pewności siebie.
1: No właśnie, do tego chciałem nawiązać, że to widać, było widać na każdym meczu, na którym byłem, no, a jako SK byliśmy na wielu meczach. No kibice naprawdę robią robotę, więc pewnie nie mogą się doczekać tego nowego sezonu. Jak wygląda skład na nowy sezon? Jakie roszady? Kto przyszedł? Kto odszedł?
2: To może kto przyszedł? Zacznijmy od tego, żebym nikogo nie pomylił. Na pewno przyszły dwie młode dziewczyny z Polic, czyli jest to Julka Bogucka i Ewelina Mieszała.
1: To daleko nie miały.
2: Nie miały daleko, ale fantastycznie się składa, bo jest to połączenie właśnie szkolenia młodzieży w Policach z tym, że potem mogą przejść spokojnie do seniorskiego zespołu Chemika. Przyszły dwie nowe atakujące, Oliwia Sieracka z Rzeszowa, z Wicemistrza Polski oraz Magdalena Bagniak. Na środku siatki, oprócz Eweliny, którą już wymieniłem, mamy Dominikę i Agatę. Dwie zawodniczki. Jedna przyszła z Mistrza Polski, druga przyszła z Bydgoszczy, także bardzo dobre zawodniczki, moim zdaniem. Jedna nowa rozgrywająca.
3: Tak, Pola.
2: Pola Janicka. Tak. Drugą jest Kasia, którą już mieli Państwo okazję w zeszłym roku zobaczyć. Na przyjęciu mamy jeszcze Lilianę Wójcik. Mi kogoś pominąłem?
3: Nie. Reszta dziewczyn to jest baza, która została z zeszłego sezonu.
2: Tak jest. Mhm. Także jest część dziewczyn z zeszłego roku i połowa zespołu tak naprawdę przyszła z ligi.
1: Jasne. Czy pani Agato, jako kapitan drużyny, otrzymała pani, czy od trenera, czy może od prezesa, takie konkretne cele na ten sezon?
3: Tak, całą drużyną dostałyśmy konkretne cele. Jesteśmy świadome tego, jaki jest cel tak naprawdę na ten sezon. Jest to poprawa wyniku z ostatnich 2 lat, więc na tym się skupiamy i wszystkie teraz założenia, jakie budowałyśmy przez te 2 miesiące i będziemy budować dalej przez cały sezon, myślę, to jest nasz cel.
1: Można powiedzieć, że jesteście w stanie powalczyć o czołowe miejsca?
3: Na pewno tego nie wykluczamy. To tak powiedziałam, że naszym celem jest poprawa wyniku zeszłych sezonów, ale no myślę, że jesteśmy sportowcami i na pewno ten głód rośnie. I myślę, że w ten sposób będziemy podchodzić do każdego meczu. Mhm.
1: No, na to liczymy, że jak się już rozkręcicie, to nie będziecie do zatrzymania. W piątek rozpoczęcie sezonu, no to jest tutaj najważniejszy dzisiejszy temat. Mecz wyjazdowy z Unii Opole. Trenerze, jaki to rywal?
2: Jest to na pewno bardzo ciekawy zespół, który będzie w tym roku miał również debiut w europejskich pucharach, bo oni grają w Lidze Mistrzów z bardzo doświadczoną atakującą, z Katarzyną Zarośnińską, która na pewno stanowi bardzo ważny punkt tego zespołu. Mają dwie młode przyjmujące w tym momencie, ponieważ trzecia im wypadła. Trzy dobre środkowe. Jedną Kasię Połeś, doświadczoną zawodniczkę, z którą też mieliśmy przyjemność pracować tutaj w Chemiku Police, tak samo jak z Kasią Zarośnińską. Także jest to zespół, który gra szybko, jest całkiem niezły ofensywnie, ale ma też swoje słabsze strony. Także mam nadzieję, że będziemy mogli to wykorzystać.
1: Jasne, życzymy jak najbardziej powodzenia. Chciałbym jeszcze się cofnąć do tego składu, bo chciałem dopytać, czy są w planach jakieś zmiany, czy na razie to jest fundament zespołu i na razie będzie obserwowane, jak sobie radzi.
2: Nie, nie, absolutnie. To jest czternastka, która była przez nas świadomie wybrana. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dziewczyn, jak pracują, jak się prezentują, mają ogromny potencjał sportowy i wierzymy w to, że możemy naprawdę dużo osiągnąć z tą grupą.
1: Świetnie. Pozostaje mi życzyć powodzenia, ale jeszcze chciałbym wam oddać głos, pani Agato. Jak nastawienie? Bo to musi wybrzmieć, jak nastawienie na ten nowy sezon.
3: Nie, no ja przyznam szczerze, że ja już personalnie nie mogę się doczekać tego meczu, bo te dwa ostatnie miesiące to były przygotowania do ligi. Nie chcę teraz mówić tutaj przy trenerze, że jest to nudne, ale na pewno jest to żmudne, więc ja nie mogę się doczekać i zresztą nie tylko ja, tylko dziewczyny też już tych emocji ligowych, meczowych, bo tu się pojawia dodatkowy ten pozytywny stres, adrenalina. Naprawdę tylko na to czekamy. Tak jak trener powiedział, mamy bardzo fajny, ciekawy skład. Jest też duży rozstrzał wiekowy, bo bodajże nasza najmłodsza zawodniczka ma 16 lat, najstarsza ciut więcej, więc możemy się trochę od siebie nauczyć. Mamy tą młodzieńczą energię, a my jako te bardziej doświadczone zawodniczki pomożemy wszystkim debiutującym jak najpłynniej wejść w tą ligę.
2: Szczerze mówiąc, tak jak Agata wspomniała, też już się nie mogę doczekać tej rutyny naszej troszeczkę ligowej, przygotowań do meczu, bo to są najciekawsze rzeczy. I okej, gramy w piątek w Opolu, już jest dreszczyk emocji od kilku dni, wiadomo. Pracujemy też nad tym przeciwnikiem, ale nie mogę się na pewno doczekać, kiedy zagramy pierwszy mecz domowy i spotkamy się z naszymi kibicami, bo tak jak Agata wcześniej wspomniała, czujemy od nich bardzo duże wsparcie, tworzą naprawdę rodzinną atmosferę i to jest najważniejsze. Myślę, że zespół po tych dwóch żmudnych miesiącach przygotowań jest gotowy do sezonu i wszyscy już się nie mogą doczekać.
1: Tutaj wspaniale słowo nudne zostało zmienione na żmudne, ale wiadomo, że już nie możecie się doczekać i całą tą pracę chcecie już pokazać na parkiecie, a jeszcze wracając właśnie już na koniec do kibiców, no to gołym okiem widać zawsze na trybunach ich wsparcie i sam nie mogę się doczekać, jak to wszystko będzie wyglądało. To, co pan trener powiedział na początku, jesteśmy gotowi na sezon, powiedziałem, że zakończymy to tymi słowami, więc proszę bardzo.
2: Jesteśmy gotowi na sezon.
1: Wspaniale.
3: I serdecznie zapraszamy wszystkich, zachęcamy do kupna karnetów. Emocji na pewno nie zabraknie i bez was, bez państwa to nie będzie to samo.
1: Świetnie. Zapraszamy, kibicujemy i trzymamy kciuki. Moimi gośćmi był trener Przemysław Kawka oraz kapitan drużyny Agata Nowak.
2: Dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy za odwiedziny i zmieniamy temat. Porozmawiamy teraz z jedną z ambasadorów.

0: O dzieciach, jako że akurat rozmowa, którą nagrywamy dzisiaj, wypada w Dzień Dziecka, więc może to będzie nasz punkt, od którego zaczniemy. Możesz w kilku słowach, w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym polega twoja praca z dziećmi?
1: Pracuję z dziećmi jako instruktor kultury, prowadzę zajęcia kreatywne. Pracuję też jako trener w Akademii Sportowej. Na co dzień moja praca wygląda tak, że nazwałabym to, że tworzę przestrzeń do rozwoju zarówno w sporcie, jak i w kulturze dla dzieci. Na swoich zajęciach przede wszystkim uczę dzieci samodzielności i wierzenia w własne możliwości.
0: Robiąc sobie research przed naszą rozmową, właśnie widziałem to, w jaki sposób pracujesz z dziećmi. Duża kreatywność na pewno. Tak odebrałem te filmiki, te wszystkie rzeczy, które, wiadomo, filmik nie odda całej pracy, którą wkładasz w to wszystko, ale właśnie kreatywność, te wycinanki, ja to bardzo teraz oczywiście spłaszczam, ale kreatywność to jest na pewno jeden z takich głównych elementów, które dzieci powinny nabywać i rozwijać.
1: Tak jest. W tych zajęciach kreatywnych też staram się takich nowoczesnych metod używać. Na moich zajęciach dzieci mogą się brudzić, mogą brudzić salę, na której robimy. Mają taką dowolność wyrażania siebie.
0: Okej, okay, ale czy od zawsze tak było, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, którą obrałaś, właśnie praca z dziećmi, czy to sięgnijmy do początków, od czego się zaczęło?
1: Zaczęło się tak naprawdę od moich własnych dzieci. To chęć ich rozwoju gdzieś tam pokierowała mnie w szkolenia, sensoplastyka, motoryka mała, duża. I gdzieś tam stopniowo pojawiała się chęć podzielenia tym z innymi dziećmi.
0: Bardzo ciężko jest połączyć życie prywatne a zawodowe, no dzieci w domu i dzieci w pracy?
1: Właśnie myślę, że nie, właśnie dlatego, że pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam moje dzieci też uczęszczają na moje zajęcia, na moje wydarzenia, na moje akcje, tak samo na treningi, więc trochę też ze mną pracują.
0: Okej, no zatrzymajmy się właśnie przy tym sporcie, który jest równie ważny jak kreatywność, o której wspomniałem, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. Na czym dokładnie polegają zajęcia, które prowadzisz?
1: Zajęcia w Akademii pokazujemy różne dyscypliny sportu. Akademia nie skupia się tylko na jednej dyscyplinie konkretnej, tylko co tydzień dzieci poznają różną dyscyplinę.
0: Okay, super.
1: Są to takie dyscypliny, które być może nigdy nie miałyby okazji spróbować ćwiczyć. Unihokej, baseball, futbol amerykański, oczywiście piłka, koszykówka i różne właśnie tego typu dyscypliny.
0: Świetnie. Brzmi to naprawdę super, bo jest to chyba idealna droga do tego, by dziecko mogło po prostu w którymś momencie postawić na jeden z nich lub kilka z tych aktywności sportowych.
1: Tak, dokładnie.
0: To jest takie szukanie swojej drogi?
1: Dokładnie. To ma to na celu, że nie zawsze wiemy, co chcemy robić, czy jakiś konkretny sport wybrać, a tutaj dzieci mogą próbować i później iść ewentualnie w danym kierunku.
0: Okej, teraz przejdźmy do działań społecznych. Czym dokładnie się zajmujesz w tej sferze?
1: Działam aktywnie w dwóch stowarzyszeniach. Tworzę projekty. Też to stopniowo się pojawiło. Najpierw uczestniczyłam w projektach tworzonych przez innych. W tej chwili organizuję własne inicjatywy, piszę własne projekty na naprawdę dużą skalę. W tej chwili, w tym roku, to jest naprawdę rekordowy rok projektów. Właśnie jestem po jednym z nich. W sobotę 30 maja miała miejsce Noc Bajek. Jest to na Dzień Dziecka tworzymy spektakl. Bierze w tym udział wiele grup społecznych.
0: Muszę o to zapytać. Skąd inspiracja? Skąd czerpiesz inspirację? Ale chodzi mi bardziej o to, ja wiem, że człowiek ma dużo pomysłów i jesteś na pewno kreatywną osobą, ale pewnie sama od ciebie wymaga, żeby to były co rusz nowe pomysły. A skąd się trzeba czerpać?
1: Początkowo właśnie tak jak mówiłam, od moich dzieci czerpałam pomysły na zajęcia.
0: Wiele można się nauczyć od dzieci.
1: Tak. Początkowo to właśnie było od moich dzieci, te pomysły. A teraz myślę, że kurczę, pomysły same przychodzą jakoś. Dużo się

0: działa, dużo się też ludzie inspirują do tego.
1: Wspomniałaś, że zaczęło się tego, że sama brałaś udział w projektach, by móc teraz samemu je tworzyć. Często tak jest, że bierzemy w czymś udział, też nabieramy jakiejś inspiracji, doświadczenia na pewno. I to właśnie był też ten moment, gdzie pomyślałaś, przecież ja mogę to tworzyć, ja mogę być tą osobą, która stworzy projekt.
0: Tak, zaczęło się od pracy w Domu Kultury. Najpierw byłam tam od kwestii takich kreatywnych i właśnie od zajęć kreatywnych dla dzieci. Zaczęłam współpracować z różnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń, organizacjami i właśnie brać udział w tych wszystkich projektach. Mhm. I właśnie pojawił się taki moment, że chciałam sama coś zacząć działać. I to też droga metodą prób i błędów, szkolenia, aż w końcu pojawiły się pierwsze inicjatywy.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Do usłyszenia. Krzysztof Baziuniak, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina prawdziwy wachlarz tematów. Rozpoczniemy od akcji charytatywnej pewnego szczecińskiego barbera. 50 klientów w 24 godziny brzmi naprawdę poważnie, a to wszystko w szczytnym celu. Zapraszam, koniecznie zostańcie z nami.
2: SK Szczecin.
1: Dzisiaj w naszym eskowym studiu mam przyjemność gościć szczecińskiego fryzjera, barbera. Jest ze mną Kirill Kejko.
3: Witam wszystkich serdecznie i na początku od razu przepraszam za polski akcent.
1: Nie, ja myślę, że jest okej i nasi słuchacze w zupełności cię zrozumieją, tym bardziej, że jest czego wysłuchać, bo będziemy rozmawiali o twojej zbliżającej się już tak naprawdę za rogiem akcji charytatywnej, naprawdę, która wybrzmiewa wielkim sercem, ale opowiedzmy o niej w ten sposób, żeby nasi słuchacze, ci, którzy nie wiedzą o niej, zrozumieli, o co w ogóle chodzi. Kirill, gdybyś miał opisać akcję 50 Clients 24 Hours One Goal komuś, kto słyszy o niej pierwszy raz, to na czym polega ta akcja?
3: Super, dziękuję za pytanko. Nazywam się Kirill Kejko, jestem barberem w Szczecinie. 3 października o godzinie 9 rozpoczynam swój autorski projekt charytatywny 50 klientów, 24 godziny, jeden cel. I razem z Fundacją Iskierka robię takiego streama, gdzie będziemy zbierać pieniądze. Ja obsłużę swoich klientów, robimy brody, kombo, strzyżenie głowy. I to z każdym klientem będzie cały proces, konsultacja, co klient chce, potem my to robimy, umyjemy włosy, stylizujemy, robimy stylizację modelowania i to koniec. I na to mnie potrzebuje 28 minut. Wszyscy moi klienty to moi stałe klienty, ja wszystkich swoich znajomych zaprosił i całe 24 godziny będziemy to robić. I mnie nic, nie jeden klient nie robi mnie wpłaty, a robi po prostu donat na oficjalną zrobioną zbiórkę Fundacji Iskierka. Będzie taki na YouTubie zrobiony link. Klient robi wpłatę, jakby to opłacone zastrzeżenie, dziękuję, to lecimy dalej. I tak jeden za drugim.
1: Okej, 24 godziny tak, i aż 50 osób na fotelu. 28 minut mniej więcej na jednego klienta, dobrze rozumiem, tak? Powiedz mi, to jest bardzo duży wysiłek, gigantyczny wysiłek. Powiedz mi, skąd taki pomysł się narodził w twojej głowie?
3: Był to zwykły dzień i siedział mnie na fotelu klient i nie było z nim rozmowy. I mnie coś wystrzeliło w głowie, jakby coś zrobić takiego, jakby ja lubię robić wyzwania dla siebie, różne maratony biegać i coś trzeba zrobić, jakiś maraton taki z fryzurami. Myślę, że okej, 24 godziny, może ktoś takiego robił, no nie robił, jak było 50 klientów i chyba nie jedna osoba w Polsce nie robiła, jak to było nie po prostu 24 godziny, 50 klientów, a jeszcze jakby pomoc, jak coś zrobić dobrego, a nie tylko zarobić pieniądze, bo powiem ci taką rzecz, jakby kto robił dla siebie i chciałby zarobić pieniądze, to bez szansów, nie wyrobił to, a jakby to dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to jakby to dobry pomysł, jak wyjdzie, to wszystko wyjdzie okej.
1: Za twoim wysiłkiem stoi Fundacja Iskierka, która pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi i skąd akurat ten wybór? Czy miałeś może styczność gdzieś w rodzinie właśnie z tą chorobą? Czy to jest...
3: Tak. U mnie to 5 lat, 30 września było jak 5 lat babcia umierła od onkologii i 3 lata temu dziadek. No i to ja wybrał z taką ciężką chorobą. No i Був вибір в сторону онкологічних хвороб, і як та фундація Іскерка, то, ну, припрошую, то був звиклий питанку до GPT-чата, і він мені вислав, якби, фундація Іскерка, Катовіці, я так, ну, добре, то робімо, я написав до них, і далі то...
1: Угу. Świetnie, no tak myślałem, że za tym stoi jakaś głębsza historia w rodzinie, bardzo mi przykro, że czegoś takiego doświadczyłeś, no ale teraz możesz właśnie to wszystko, tą swoją dobroć przelać i pomóc właśnie dzieciom z chorobami nowotworowymi, naprawdę wielkie ukłony w twoją stronę. Powiedz mi jeszcze, powiedziałeś, że klienci zamiast płacić tobie będą wpłacali do puszki, czy donaty to będą? Jak to będzie? Czy link do wpłaty?
3: Link do wpłaty, tak, jest зроблена офіційна збірка така на фундації Іскерка. Там так називають 24 години, 50 клієнтів, один ціль, і буде такий лінк, і приходиш на той лінк, ну і робиш вплату.
1: Окей. Чи добре мисля, що під час стріму люди теж будуть могли вплатити донати?
3: Очевидно, очевидно.
1: Чи то класична акція стрімова?
3: Єден найважніших таких моментів, якби люди, то у мене, хто буде клієнти, то єдна вплата, но найважніша сума хіба прийде від клієнтів, від людей, хто огляда то в тон трансмісії і робить донати. Єден, зобач, 10 тисяч людей огляда то трансмісію, єден злотий, то 10 тисяч ж.
1: Простий прилічник.
3: Так.
1: Зачинаєш в суботу о годині 9:00, перед вийшом на антену мовилась, що, ну, йдеш ще виспати, будеш мусив ще порожньо виспати, 24 години. Повідь мені щиро, обавишся, чи єсиш так приготований, повідомила, що бігаєш маратони, więc chyba jesteś już na tyle zahartowany, że nie musimy się obawiać o twoje zdrowie.
3: Tak, nie, wszystko spokojnie, maksymalnie, tak, ja już tak staram się robić cały czas z klientami, więcej roboty, mniej jakiegoś odpoczynku, to w sobotę będzie wszystko okej, okay. Dziękuję.
1: I po całej akcji się po prostu wyśpisz i wrócisz do normy, będzie okej.
3: Okay. Tak, 100%.
1: Super, trzymamy za ciebie kciuki. Powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie można twój salon znaleźć?
3: Frisor Szczecin to Piastów 3, tam jest mój salon. I poprosiłbym jeszcze, ostatnie moje słowo.
1: Proszę.
3: Chcę by podziękować swoją mamę, swoją rodzinę, brata, tatu, swoją dziewczynę za wierzą w mnie, jakby to cały czas jest od nich przysymka, od moich znajomych, od moich klientów. Hardpoint Szczecin to komputerowy klub, który ogarnia mnie transmisję. Dalej dziękuję wszystkim ludziom. Szczecin jest najlepsze miasto w całej Polsce. Wilki Morskie to najlepszy klub w Koszkówce i Pogoń Szczecińska najlepsza w Polsce jest. Dziękuję.
1: Ach, no i pięknie, takim akcentem optymistycznym, aż mnie dreszcze przeszły. Ale jeszcze chciałbym cię dopytać już naprawdę na sam koniec, bo wspomniałeś o rodzinie, o dziewczynie. Czy są z tobą tutaj na miejscu?
3: Nie, mama jest w Białorusi, dziewczyna jest w Niemczech.
1: Na pewno są bardzo dumne i trzymają kciuki za twoją akcję. Tak samo jak i my trzymamy kciuki. Powodzenia. Moim gościem był szczeciński fryzjer Kiryl Kejko. Dziękuję.
3: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
4: Zmieniamy temat. Będzie o ultrakolarstwie, o motywacji i dążeniu do celu. Koniecznie zostańcie z nami. Zapraszam również na swój materiał.
1: Ja mam przyjemność gościć Marka Rupińskiego, utytułowanego szczecińskiego ultrakolarza.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: To się bardzo cieszymy, że mogłeś do nas przyjechać. No właśnie, przyjechać. Przyjechałeś rowerem?
5: No właśnie, dzisiaj wyjątkowo nie. Gryzłem się z tym bardzo mocno, ale wcześniej jeszcze mieliśmy nagranie na rowerze. Gdzieś to kręciłem się koło Nowego Wartna i już po prostu nie zdążyłbym, a mieszkam w Rzędzinach za Dobrą, więc brakło czasu, musiałem przesiąść się w inny środek komunikacyjny, czyli samochód, i przyjechać tutaj samochodem, chociaż nie ukrywam, że wolałbym przyjechać rowerem.
1: Okej, okay, a jakbyś miał tak ocenić, jednak częściej wciskasz pedał gazu w samochodzie, czy rowerem się przemieszczasz? Jakbyś miał ocenić?
5: Zdecydowanie więcej jeżdżę sam rowerem, oczywiście rowerem. Samochodem myślę, że rocznie robię gdzieś pewnie około 10, 15, 20, max 20 tysięcy kilometrów, a rowerem robię rocznie 30 tysięcy, czyli średnio wychodzi dziennie przez cały rok około 80 kilometrów.
1: Okej.
5: Okay. A chciałbym robić stówę.
1: Okay.
5: Tak zaokrąglić, to lepiej by to wyglądało.
1: No tak, no bo wiem, o co chodzi. No jednak no. Jest to dążenie do zaokrąglonej liczby, to fajnie tak. Zawsze wygląda. No to nie dość, że tyle tytułów, do których oczywiście przejdziemy, bo zapowiedziałem cię bardzo, bardzo skromnie, ale do tytułów oczywiście przejdziemy, to muszę powiedzieć, że dbasz o środowisko. Po prostu teraz tak sobie o tym pomyślałem.
5: Tak, oczywiście. No i też świat z perspektywy roweru jest dużo ciekawszy niż z samochodu, nie? To doświadczanie, tak nawet jak gdzieś pojadę, czy gdziekolwiek, no to wiesz, rowerem jadąc możesz zatrzymać się, zobaczyć, nic cię nie ominie. Mhm. Albo przynajmniej starasz się, żeby ci nic nie ominęło, a samochodem jednak przelatujesz sobie przez te wioski. Wiadomo, że też jest pewnie pięknie, ale jednak na rowerze doświadczanie i to dotykanie świata jest na pewno dużo ciekawsze.
1: Tak. No tak jak powiedziałeś, samochodem dosłownie przelatujesz, a rowerem jednak jest więcej możliwości, żeby się zatrzymać i porobić zdjęcia, czy po prostu podumać, tak?
5: No tak, ja też czasami jak tam gdzieś jadę na rowerze, to też czasami się ludzie pytają, że jak jedziesz na tych wyścigach, to nie masz czasu na to, żeby zwiedzać, czy na to, żeby podziwiać ten świat. Faktycznie czasami też tak jest, muszę się z tym zgodzić, zwłaszcza jak jest to wyścig kilkudniowy, gdzie jadę na przykład w nocy, no to zdaję sobie sprawę, że czasami jest tak ciemno, że nic nie widzę, a podejrzewam, że krajobrazy mogą być bardzo piękne gdzieś tam w Alpach, czy gdzieś w górach Japonii, czy Albanii, czy w jeszcze jakichś innych ciekawych miejscach, ale to się jakoś tam w innym momencie rekompensuje, jak jestem przed wyścigiem, po wyścigu. Zawsze jest na to czas, żeby sobie gdzieś tam pojechać, zobaczyć i coś tam pozwiedzać.
1: Wrócić na przykład w miejsce, tak?
5: No wrócić to różnie, bo to wiesz, jak jadę 5000 kilometrów, to bym musiał wracać samolotem. No, ale na przykład też byliśmy w zeszłym roku w listopadzie w Japonii z żoną. No i tutaj naprawdę to nie był wyścig, to był taki challenge. Musieliśmy zrobić 1000 kilometrów dookoła wyspy Shikoku. Bez spiny, były tam jakieś tam punkty kontrolne, które trzeba było odhaczyć. To nie był wyścig, tak jak mówię, tylko taki challenge, żeby po prostu to objechać i zebrać 25 pieczątek. No i tutaj faktycznie jechaliśmy tylko w ciągu dnia i to doświadczanie, to dotykanie tego świata było całkiem inne. Codziennie coś innego. Każdy dzień nas mega, mega bardzo zaskakiwał. Były jakieś plantacje imbirów, hodowle alg, czy hodowla pereł na przykład, gdzie jadąc samochodem podejrzewam, żebym pewnie to ominął, nie zauważył, już nie mówiąc o jakichś tam zorganizowanych wycieczkach, a tutaj jadąc na rowerze, ciekawość świata spowodowała, że zatrzymałem się, zapytałem się jakiegoś rybaka, co robi. Myślałem, że to będzie jakieś tam hodowla ryb, może dorady na przykład, albo jakieś małże, a on mi powiedział, chodź, wsiadaj na łódkę, pokażę ci. No i popłynęliśmy kawałeczek, pokazał mi najczystszą zatokę, gdzie jest miejsce hodowli pereł, do tego dał mi jeszcze kilka na przykład tych pereł, także no to jest właśnie rower, to jest coś, co potrafi zaskoczyć, coś, co, no nie ma nic, no ja tutaj będę się mógł spierać, kłócić, przyciągać linę, ale no dla mnie rower jest fantastyczny, zwłaszcza też, że jakoś tam dogaduje się w języku niemieckim, angielskim, poza tym teraz ten Google tłumacz wszystko ułatwia, oczywiście, więc można naprawdę spokojnie sobie podróżować, oglądać i smakować świat.
1: Jasne. Spotkaliśmy się między innymi ze względu na to, że jesteś jednym z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, mówiąca pokrótce o tym, że w każdej chwili swojego życia możemy zmienić kierunek, bieg swojej ścieżki zawodowej, między innymi zawodowej. Ty dość późno powiązałeś swoje życie z kolarstwem, bo jeżeli się nie mylę, jeżeli tak to mnie popraw, około 6 lat temu?
5: No 10 już teraz będzie, bo 42 lata miałem mniej więcej, jak wygrałem swój taki pierwszy wyścig, który gdzieś tam wskazał mi, powiedzmy, tą drogę. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ultrakolarstwo, to nie ma jakby ograniczeń. Są różne kategorie wiekowe i ten przedział wiekowy jest od, powiedzmy, tam 19-20 lat nawet do 80. Są kolarze, którzy startują w wieku 80 lat. Tu jest sport, jakby to
1: nie ma kategorii wiekowej, tak?
5: Znaczy kategorie wiekowe są, znaczy, są już przy poszczególnych tam nagrodach i tak dalej, ale na przykład taka ciekawostka, no wiesz, jadąc tutaj na przykład dzisiaj się wczoraj się skończyło Giro di Italia, nie? No to powiedzmy tak, byś porównywał, nie wiem, wyścig maratończyka do biegacza, który biega na 60 metrów czy na 100 metrów. To trudno to tak porównywać,
1: rozumiem,
5: no nie?
1: Dobra.
5: I tutaj w tym sporcie, akurat w tym ultrakolarstwie jest tak, że tutaj duży czynnik, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, które no, trzeba mieć oczywiście, żeby przejechać siebie tam tyle kilometrów, to duży czynnikiem ma też jakby taki czynnik psychiczny i przygotowanie się do takiego wyścigu, czyli możliwość jechania długotrwałego bez snu, szybka regeneracja. No to są takie naprawdę dużo wiele czynników, że wiesz, patrzyłeś się tak naprawdę w jednego w Kansas przez 800 czy 600 kilometrów w jedną przestrzeń przez 24 godziny. To tak naprawdę trzeba mieć tam w tej głowie dużo ciekawych rzeczy, żeby to sobie jakoś tam poukładać i przejechać ten dystans. I na przykład na Race Across America, jak ja jechałem, to też na starcie wydawało mi się, że już jestem za stary. Okazało się, że w pierwszej czwórce zawodników, którzy dotarli do mety, byłem najmłodszy. Miałem 48 lat.
1: Okej. Okay.
5: No, także to są tak takie... I to naprawdę tempo średnie było konkretne, bo tam limit był 12 godzin. Większość tych zawodników tam nie skończyła, jak zwykle tam co roku tego wyścigu. Ale no, my dojechaliśmy tam, ja dojechałem w ciągu 10 dni na przykład. Czyli dziennie robiłem około 500 kilometrów, tam z przerwą, nie wiem, w ciągu dnia na sen mniej więcej godzinę, czasami 15 minut. I podejrzewam, że jakbym teraz jechał, to wtedy byłem takim, powiedzmy, że nowicjuszem. Wtedy też dostałem nagrodę za najlepszego debiutanta. Mm-hmm. Rookie of the year. Do tej pory kolega, który jest fanem NBA, śmieje się ze mnie, że zna Rookie of the year. No, no, no. Nie wiesz, to są takie historie. Mm-hmm. Ale dzisiaj jakbym jechał, to podejrzewam, żebym jeszcze krócej spał, bo nawet na mecie tam akurat Szwajcarka, która już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawodniczką, Iza Pulver, ona bardzo często się teraz z nią spotykam. Teraz akurat jechałem w Niemczech, też konkurowałem z nią i w Polsce i w jeszcze innych startach. No i ona do mnie podeszła i mówi: słuchaj, no pojechałeś bardzo dobrze, super, ale jeszcze za długo odpoczywałeś. To wiesz, no to sobie wyobraź, jakie to są tematy, nie? No, także tutaj trzeba umieć też odpoczywać na tym rowerze, regenerować się na tym rowerze, nawet czasami jeść, nie? Także tam mam też miski jakieś dostosowane. No, wiesz, każda minuta to jest... Ja mi nawet teraz, jak jechałem w Niemczech, łańcuch spadł, a przegoniłem kilka chwil wcześniej jednego zawodnika. Jak mi ten łańcuch spadł, no to musiałem go gonić kolejne tam, nie wiem, 40, 50 czy 60 kilometrów, żeby go znowu dogonić, nie? Także to jest... Nawet moja żona, która jeździ w saporcie, zawsze powtarza, bo tam ten saport się zmienia, zawsze powtarza: słuchajcie, wy sobie wyobrażacie, że on jedzie na rowerze i że tam zaraz go dogonimy, a potem się okazuje, że gonimy go na przykład przez godzinę, a ja potrzebuję w tym momencie bidon zmienić, tak? Albo na przykład takiego żela energetycznego. Także tak to wygląda. Ultra mówi się, że wygrywa się właśnie na postojach, także nie musisz być najszybszy, musisz być po prostu równy, nie? Równo jechać i miarodajnie przez całą dobę.
1: No, ale kilka dób. Na tak właśnie długich, no jest to niesamowite, na tak długich odcinkach, odległościach jest w ogóle, nie wiem, może to będzie głupie pytanie. Może.
5: Śmiało, bo ale... będzie, że już tyle pytań miałem, że każde pytanie nowe mnie ucieszy.
1: Bo chcę powiedzieć właśnie coś, co przychodzi mi po prostu na myśl. Czy jest możliwość podczas jazdy jakiegoś, nie wiem, jak to zabrzmi, wyłączenia się i zregenerowania? Jest coś takiego?
5: Jest, tak, jest takie coś. To zależy też od trasy, wiadomo, no nie, bo jak są jakieś tam... ja ci powiem tak, jak ja jadę do domu samochodem na przykład, no nie mieszkam w Dobrej, to mi się spać chce, nie? Mam tam 20 kilometrów, no i walczę czasami, zagryzam wargę, puszczam głośniej muzykę, biorę gumę do rzucia, a tutaj na wyścigu, wiesz, jedziesz 25-35 na godzinę przez czwarty dzień i wiesz, i tutaj nie masz prawa zasnąć, bo w samochodzie to jeszcze, wiesz, ockniesz się, ta kierownica ci jakoś tam wyprowadzi, złapiesz pobocze, a na rowerze to jest moment, chwilę, żeby się wywrócić, no nie?
1: Tak, no tak.
5: Więc to skupienie musi być całkiem cokolwiek inne, no i faktycznie tak jest, że to też zależy od trasy, no nie? Bo jak jest taka trasa, że jest prosta, tak jak mówi na przykład w Kansas, że masz 100 km prostej drogi, nie masz nic, no to włączasz takiego autopilota, tak,
1: no właśnie,
5: naprawdę. No i jedziesz na tym rowerze, masz takie zejścia, powiedzmy, że tam ci się oko klei, łapiesz sobie, fajnie jak jest ta linia na środku drogi albo po prawej stronie, że puszczasz na niej głowę, pod warunkiem oczywiście, że jakość drogi jest jeszcze okej, no nie? Bo to też są różne te drogi w różnych krajach. I wtedy łapiesz sobie taki ten melanż, płyniesz sobie na tym rowerze, jeszcze jak jest dobra muzyka, dobry tam jakiś chillout, czy jakiś podcast, czy radio, czy na przykład jak jest środek nocy, na przykład w Stanach, a tu jest środek dnia, wtedy możesz sobie włączyć SK i czy SK Rock i wiesz, czujesz się jakbyś był w dzień, nie? To takie są haczyki.
1: Ale to na słuchawkach?
5: Tak, ja mam takie na kostne słuchawki, bo też nie używam słuchawek do usznych, żeby po prostu słyszeć otoczenie, samochody.
1: To chciałem zapytać, żeby właśnie nie zaburzyć tej, jakby nie stracić orientacji tego, co się dzieje wokół.
5: Dokładnie, no to są słuchawki na kostne, to też one mają swoje wady, no bo jak wieje wiatr, to troszeczkę są bardziej mniej tam wydajne, ale przynajmniej tam wiadomo, że wszystko dookoła słychać i jak jest powiedzmy ładna pogoda, to nie ma problemu, no nie? No i wtedy właśnie mówię, jedziesz, słuchasz sobie na przykład koncert Szczepanowski, na przykład bardzo lubię sobie posłuchać na przykład, no nie? Albo tak jak mówię, to jest też fajny patent, że jak jedziesz z drugiej strony globu, tam masz noc, a tu masz dzień, więc jakby przenosisz się do tego dnia, wiesz, że o, dzisiaj witamy godzina 12, no, wiesz, no. Na Pomorzach jest
1: musi być klimat,
5: słońce, Polsce, nie? Albo tutaj no, witamy słuchaczy, którzy i tak dalej, no nie? Także to jest,
1: fajne, no.
5: To się przenosisz do innego jakby świata i faktycznie jest ten taki melarz z zachowaniem tam powiedzmy jakiejś tam oczywiście bezpieczeństwa, zresztą jedzie samochód techniczny z tyłu, zwłaszcza w nocy musi jechać cały czas, więc jak coś tam to zawsze mrugnie, no najgorzej w takich wypadkach to wiadomo jest sytuacja, że jakieś tam zwierzę może wyskoczyć, ale to może wyskoczyć, wiesz, nawet i w dzień i tutaj, wiesz, jak idziesz koło domu, to
1: no tak,
5: ile tych zwierzaków jest, także to trzeba uważać, ale potrafię się tak faktycznie regenerować na rowerze, no nie?
1: Ale wróćmy do początku.
5: Tak.
1: Proste pytanie. Dlaczego rower?
5: Dlaczego rower? Chyba przypadek troszeczkę. Ja zawsze robiłem taki wysiłek mocny, duży. Skończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej dzienne na akustyce, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie. Zawsze pracowałem fizycznie. Lubiłem się po prostu mieć takie poczucie spełnionego dnia, że wiesz, kładę się do łóżka, myk i mnie nie ma, nie? Żona zawsze mówi, kurczę, ty to masz fajnie, no nie? Że ja zamykasz oczy i już, wiesz, ona już się do mnie odzywa, ja już odpłynąłem. Także ten wysiłek zawsze mi towarzyszył i biegałem, różne tam sporty uprawiałem. Przede wszystkim też bardzo długo grałem w piłkę. I to tak grałem w piłkę, że już jak grałem, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 2 mecze, niedziela 3 mecze.
1: Zawodowo?
5: Nie. Grałem troszeczkę w Arkonii jeszcze za mało lata. Takiego tam jeszcze wcześniej w podstawówce to w Pogoni, potem w Arkonii, ale tam nigdy jakiejś kariery wielkiej nie zrobiłem. Potem też amatorsko w różnych takich amatorskich ligach. I nawet taka historia, że jak na przykład, nie wiem, niektórzy mają koszulki i wiesz, takie sobie drukujemy tam koszulki na przykład dla takiego zespołu amatorskiego i tam ktoś ma, nie wiem, Zbyszek, Czesiek, Piotrek, no to ja miałem na koszulce, zawsze mam na koszulce JSNZ, co oznacza ja się nie zmieniam.
1: Okej. Okay.
5: No, czyli nie miałem imienia, nie?
1: Okej.
5: Okay. I to chodzi o to, że właśnie jak wiesz, jak są takie zmiany płynne na przykład na boisku, na przykład gramy po 5, no i tam wiesz, to tam 2-3 minuty się ktoś zmienia, no to ja zawsze tam ściemka gdzieś tam, wiesz, schowałem się za innymi zawodnikami, żeby na tym boisku po prostu być jak najdłużej. Więc to już jakby są takie, wiesz, no powiedzmy, że predyspozycje, że tam chęci, może nie predyspozycje, ale też i chęci do tego, żeby właśnie po prostu się zmęczyć. No ja też pracowałem zawsze nad tym oddechem, nawet jak robiłem jakieś sprinty podczas biegania, czy jakieś takie, no właśnie podczas grania w piłkę, no to zawsze ten dbałem o ten, żeby ten oddech był płytki i do tej pory mam tętno takie też właśnie chyba dobre dla kolarza. Tak, takie niskie, że na mnie nie sapie jak lokomotywa, tylko po prostu szybko wracam do takiego, wiesz, normalnego tętna, no nie?
1: A co mi przychodzi na myśl? Piłkarzem można być do jakiegoś tam określonego wieku, czy można? Wiesz o co
5: wiesz
1: chodzi?
5: Co? No, a tutaj... Nie, to jest to też, tutaj też się mogę sprzeczać, no nie? Bo ja ci powiem, że dla mnie piłka
1: ja
5: można...
1: mówię o zawodowym piłkarstwie.
5: Ja wiem, nie, no to wiadomo. Ale ja nigdy zawodowcem nie byłem, nie? Ale też tak właśnie, jak grałem w piłkę, to ta piłka była dla mnie takim, powiedzmy, świętem, że ja myślałem sobie, kurczę, jak ja będę miał 30 lat i nie będę mógł grać w piłkę, no to ja nie wiem, co ja zrobię ze sobą, nie? No to po prostu dla mnie to była miazga, ale potem się okazało, że miałem 30, 31, 35, 38, 40 i dalej w tą piłkę grałem. I teraz prawdopodobnie mam teraz 51 lat i gdyby nie ten rower, to bym na pewno w tą piłkę i tak dalej grał, nie?
1: No tak,
5: także
1: pewno.
5: Jak patrzę się tutaj z całym szacunkiem, jak patrzę się na niektórych, wiesz, chłopaków, którzy tam ze mną grali, nawet tam, czy tam teraz nawet na rowerze spotykam, wczoraj jechałem akurat na rowerze też z Nowego Warpna, no i jechał koło mnie, spotkałem Niemca w ogóle, który studiuje na medycynie chirurgię tutaj w Szczecinie, no nie? No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i on mówi, że ma 24 lata. No to ja mówię do niego, słuchaj, no to ja bym mógł być śmiało twoim ojcem, no moja córka ma więcej lat niż ty, no nie? I on do mnie mówi, nie, to jest unglaublich, nie? To znaczy po niemiecku niemożliwe. No nie, mówi, mój ojciec ma tyle lat co ty i na rowerze no nie dałby rady przejechać 20 kilometrów, także wiesz, no tutaj no zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wsiąść, wyjść z tej strefy komfortu, świat jest na tyle piękny, żeby wsiąść i pojechać na ten rower, czy Nowego Wartna, czy do Ukerminde, czy na Paprykarz, nie? Na Łasztownię.
1: Oczywiście, no. Każda historia może się zacząć tak samoistnie nawet, nie? Bez jakiegoś planu. Choć mam na myśli to, że nie trzeba mieć planu dobra, będę ultrakolarzem i teraz zacznę robić coś w tym kierunku, tylko po prostu wsiądę na rower, pojeżdżę, zobaczę, że mi się to podoba, zacznę sam realizować większe trasy i wtedy coś mi przyjdzie takiego do głowy.
5: No tak, generalnie kurczę, no to wszystko można bardzo uprościć. Zobacz, ile jest, kurczę, problemów na świecie, nie? Tak, wiesz, no sami sobie stwarzamy. Ja zawsze mojej żonie powtarzałem, kurczę, mieszkamy w takim miejscu, jest 8 miliardów ludzi na świecie. Ile ludzi tak jak ty, czy ja, możemy sobie wyjść na dwór, pójść, nie wiem, do sklepu, kupić coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Czy wsiąść do samolotu, polecieć. Ja wiem, że są problemy, tak? Bierzemy kredyty, jakieś tam tragedie rodzinne, choroby, tego nie unikniemy, no nie? Teraz jeszcze chodzą choroby cywilizacyjne, do tego jeszcze wojna za oknem. sprzętem i tak dalej, ale tak generalnie, no naprawdę żyjemy w idealnym, w pięknym, dobrym, ładnym miejscu, nie? Tak. Więc tylko od nas zależy i od naszych, wiesz...
1: O klimacie umiarkowanym to też jest bardzo ważne.
5: Tak,
1: więc
5: tak.
1: Wiem, co masz na myśli.
5: Ja jestem po prostu pełen zachwytu, no nie? I tutaj tak, może, tak. Może przesadnie troszeczkę, może trochę przesadnie, ale no mi po prostu, ja po prostu kocham życie, nie? Kocham smakować życie, do tego też lubię właśnie podróżować. Wiadomo, że Puszcza Wkrzańska jest najładniejsza, Szczecin jest najpiękniejszy. Jestem takim, powiedzmy tutaj, nie chcę tutaj użyć słowa nacjonalista, ale takim, powiedzmy...
1: Lokalnym patriotą.
5: Dokładnie, jestem takim lokalnym patriotą, naprawdę bardzo mi się to podoba. Kiedyś, wiadomo, człowiek myślał, kurde, jak to fajnie byłoby mieszkać gdzieś tam w Hiszpanii, na południu i tak dalej, ale byłem tam, zobaczyłem, przekonałem się, że fajnie jednak mieć tą zimę, rozpalić sobie w kominku, czekać na tą wiosnę, potem te lato, zobaczyć znowu te spadające liście, także to jest koloryt tego życia, tego miejsca i myślę, że dużo osób nam zazdrości. Pamiętam, jak byłem w Japonii, to Japończycy tak jak z wieloma rozmawiałem, to oni myśleli, że tylko u nich są cztery pory roku na przykład, nie? No wyobraź sobie taką historię, no nie? No, a ja mówię, nie, u nas też jest zima, u nas też jest śnieg, u nas też jest lato. Takie pojedyncze oczywiście przypadki, ale zdarzało się takie, także tutaj... warto docenić to, gdzie jesteśmy, no nie? Nie doceniamy tego, bo po prostu mamy to. Ale co innego, gdybyśmy po prostu byli w innym miejscu pewnie, nie?
1: Oczywiście.
5: Czy w innym czasie.
1: No powiedzenie wszędzie dobrze, ale w domu dokładnie. Najlepiej, no to opisuje, ja się w 100% podpisuję po tym, to jest prawda. Nie da się tutaj nudzić na pewno. Oczywiście fajnie zwiedzać, podróżować, bo to też kształtuje, tak? To też jest jakby powiedzenie, które jest jak najbardziej prawdziwe, no ale doceniajmy to, co mamy tutaj.
5: Tak jest. Tak.
1: Dokładnie. Ale to nie koniec naszej rozmowy, oczywiście. Twoje trofea to m.in. kryształowy puchar za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czy drugie miejsce na Race Across America, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton kolarski na świecie.
5: Tak.
1: I moje pytanie, i to są tylko dwie pozycje, mógłbym czytać więcej. Co zmienia się w życiu, ale nie tylko tak zawodowo, tylko tak prywatnie, jak po osiągnięciu tak ogromnych sukcesów? Jak się...
5: Co się zmienia? No na pewno w pewnym momencie to hobby, powiedzmy, że to było hobby, przeistacza się bardziej w styl życia. Mhm. No już bardziej sobie układam jakby, powiedzmy, nawet nie dzień, tylko już miesiąc, czy tydzień, czy rok, pod ten, jakby pod to ultrakolarstwo. Wtedy, kiedyś to było, powiedzmy, przede wszystkim tam praca i tak dalej, a teraz... kończę jakby jeden wyścig, tak jak dwa tygodnie temu, już myślę o następnym. Mhm. Już myślę o następnym, następnym, następnym. To wszystko i tak jest w miarę dynamiczne, bo wszystko i większość opiera się na finansowaniu i szukaniu tam, powiedzmy, funduszy na taki wyścig, bo umówmy się, sam wyścig to jest jedna rzecz, finansowanie tego wyścigu wpisowe, zorganizowanie teamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jest druga strona. Ja też mam kredyt, jak jeden, drugi, ja też mam rodzinę, też mam ogród, który muszę tam pielęgnować, dom i tak dalej, i tak dalej.
1: Kominek rozpalić trzeba.
5: I kominek, tak, i kupić to drewno, które kosztuje coraz drożej.
1: Dokładnie.
5: Więc wiesz, jadąc na wyścig, jest jeszcze ta druga strona, tak? Zaniedbuję tak jakby tą swoją pracę, prowadzę swoją działalność, muszę zorganizować zastępstwo. Ktoś tego nie zrobi, tak jak ja, powiedzmy, mimo wszystko. I tu też ogromne podziękowanie dla szwagra, który mnie zastępuje, dla mojego brata, który mnie zastępuje.
1: Nie ma tak szwagier.
5: No nie ma, nie ma. No szwagier, to ze szwagrem się takie numery robiło, że że to też pomaga czasami nie zasnąć, jak człowiek sobie w nocy przypomni, no nie?
1: O, właśnie. O, dobra,
5: no, także to jest złożona na pewno życie się zmieniło, nie? I to jest, myślę, że też taki koloryt tego całego przedsięwzięcia, no bo to jest przedsięwzięcie, to nie jest...
1: Bo to nie jest tylko wsiąść na rower
5: i
1: pojechać.
5: No właśnie, tak, to już jest ogromne... No dzisiaj, żeby tak jeździć, oprócz tego, że wiesz, no tam powiedzmy jakoś tam trenuję, mam tą nogę wyrobioną, głowę poukładaną, no to trzeba też być marketingowcem, no nie? Bo to, kurczę, są tak koszty nieraz tak duże, że mówię, ludzie sobie nie zdają sprawy, no nie? Czasami ktoś mówi, ty, no ale co, no jedziesz tam do tego, no to jeszcze ci za to płacą, czy coś takiego, ale to nie jest tak to do nie końca, tak. Nie?
1: No powiedziałaś mi przed naszym wejściem na antenę, wspomniałaś mi, jakie są koszta, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy.
5: No tak, no wiesz, no słuchaj, jedzie na przykład w Stanach, no to jedzie za tobą, muszą jechać dwa samochody. Czyli 10 tysięcy kilometrów muszą zrobić. No to policz sobie teraz...
1: Samą wahę,
5: no nie? Do tego wynajęcie jednego samochodu, drugiego. Do tego też, ja też, jak już z kimś jadę, no to chciałbym komuś też zapłacić, żeby... No wiesz, ktoś się zwalnia z pracy na tydzień, dwa, trzy. O, dla niektórych jest to przygoda. No dla większości jest to przygoda. Ale z drugiej strony oni też zwalniają się z pracy, nie pracują, nie zarabiają. Także tak. No to jest suma naczyń połączonych i te naczynia są naprawdę bardzo głębokie, nie? Mhm.
1: A powiedz mi, poza tą sferą finansową i taką logistyczną, jakie wyzwania jeszcze napotykasz, realizując swoją pasję?
5: Jakie wyzwania?
1: No to, czy wyrzeczenia?
5: No wyrzeczenia to nie wiem, no tak w sumie to chyba... co by tu powiedzieć, co by, tak zaskoczyłeś mnie tym pytaniem.
1: Ale czas, na przykład czas prywatny spędzony z rodziną, no to jednak moja żona z tobą jeździ.
5: Tak, żona jeździ zawsze tam i ona po prostu to jest hardkorowiec, no nie? Ona tak samo jak ja nie śpię, to i ona nie śpi, no
1: nie? Pozdrawiamy żonę.
5: No tak, Karolina jest po prostu niesamowita, ale takie wyzwania, no to on też, ona, Karolina mówi, no nie, że ona też już zaczęła jeździć na rowerze, teraz właśnie mówię, w Japonii byliśmy, objechaliśmy 1000 kilometrów dookoła wispy Shikoku, znaczy ja zrobiłem 1660, bo jak ona odpoczywała, to ja sobie jeszcze tam dokręcałem, no nie.
1: Bo czemu by nie?
5: No, ale ten, ale takimi wyzwaniami to jest, no nie wiem, no wiesz, ja mam inne wyzwania, muszę przyjechać do domu, skosić ogród, tak jak każdy inny, wiesz, człowiek.
1: Ale tam... na co dzień jesteś przedsiębiorcą.
5: Tak, prowadzę działalność, zaopatruję szkoły i przedszkola w artykuły spożywcze.
1: O, widzisz.
5: No, także dzisiaj też byłem w pracy, skończyłem, zacząłem o 4, skończyłem o 8, nie, i potem jakieś tam miałem nagranie, trochę treningu, no także to wszystko, wyzwaniem to jest zorganizowanie sobie czasu, o tak, tak jakby tak spłaszczając, upraszczając, no to jest chyba najważniejszy moment. Bo wiesz, zrobić codziennie średnio przez cały rok, codziennie tak średnio 80 kilometrów, no to trzeba ten czas znaleźć, nie? No przy czym ja jeszcze mam dwie córki i wiesz, psa, kota, także no, są obowiązki.
1: Dzieje się.
5: Dzieje się, są obowiązki, no.
1: A jakie jest twoje największe osiągnięcie? Czy to jest ten kryształowy puchar?
5: Jeżeli chodzi o sportowe takie osiągnięcie, sportowe. No wydaje mi się, że wygranie Pucharu Świata to było takie... duże przedsięwzięcie, dlatego że na Puchar Świata składały się kilka wyścigów, nie? I to było też tak... No to rok czasu takiego naprawdę psychicznej też walki, no nie, bo byłem raz pierwszy, drugi, trzeci przez cały rok i te, mimo że wygrałem praktycznie, na moim pucharze tam były, nie będę tam już się zagłębiał w szczegóły, ale generalnie na Puchar Świata składają się 4 wyścigi, nie, i wybierasz sobie te wyścigi, najlepsze wyścigi z całego roku. Tam chodzi o wyścig 12 godziny, 24 godziny, 3000, jakiś tam challenge i tam możesz sobie wybrać.
1: 3000 godziny?
5: 3000 kilometrów. 3000 kilometrów, nie, 12 godziny, 24 godziny. Ponad 3000 i ponad 750, tak mniej więcej, no nie? Bo tam jeszcze można niektóre zamienić, jakieś tam challenge jeszcze porobić i tak dalej. I wyobraź sobie, że na przykład ja te wszystkie wyścigi, które trzeba było zrobić, wygrałem. Więc wiesz, no jak porównujesz sobie na przykład inne sporty, gdzie się jednak na Puchar Świata, które się zbierają, no to czasami możesz wygrać Puchar Świata, nie wygrywając żadnego wyścigu, tak? Czy na przykład skoki narciarskie, możesz wygrać Puchar Skoków Narciarskich, zajmując regularnie na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, no nie? No a tutaj ja miałem wszystkie miejsca pierwsze w Danii, wygrałem tam 24 godziny, wygrałem i tak dalej, i tak dalej. I już mam ten puchar, ten kryształowy puchar mam, tam są wygrawerowane wszystkie te moje wyścigi, a mimo to mogłem tego pucharu nie wygrać, bo ktoś też wygrał tam swoje wyścigi pierwsze i miał na przykład inne czasy, więc do końca jakby tam walczyłem, ale w listopadzie, czy w grudniu, bo to jest od stycznia do grudnia, czyli taki kalendarzowy rok, dostałem informację, że jednak te moje wyścigi jakby były najbardziej efektywne, najbardziej punktowane, bo to też różna punktacja zależy od wyścigu. No i przez cały rok, tak naprawdę ten cały rok był taki, powiedzmy, mówię, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i też finansowo. No wszystko, na to się składało bardzo wiele czynników, żeby ten puchar zdobyć. No i teraz mogę się pochwalić, że jestem jako jedyny Polak, który ten puchar zdobył, no nie? Także to jest takie naprawdę fajne osiągnięcie, no ale też Mistrzostwo Europy w mojej kategorii wiekowej, czy tam właśnie ten Race Across America wygrałem, to też w swojej kategorii wiekowej byłem najlepszym debiutantem, najszybszym człowiekiem na prairie i to mimo, że szczerze mówiąc byłem totalnie taki naturszczykiem wtedy jeszcze, no nie wiesz, miałem rower taki nie do jazdy na przykład triatlonowy, tylko jechałem na powiedzmy na... No w dużym, powiedzmy, takim uproszczeniu jechałem na rowerze turystycznym, gdzie inni zawodnicy mieli rowery triatlonowe, team, Szwajcarzy,
1: no, ale nie miałeś chyba na kierownicy tego koszyczka na piknik, nie?
5: No wiesz, to koszyczka nie miałem, ale na przykład miałem zainstalowane miski, na przykład, czy tam taki, na przykład miskę w lemontkę. Lemontka to jest taka kierownica, że można się położyć na tak jak ten, nie?
1: Wiem, o co chodzi.
5: No i tam sobie na przykład wkładałem makaron, czy tam ryż i sobie nie jadłem w czasie jazdy. Także, no to też był ten Race Across America, to jest, no wiesz, wiesz, masz 12 dni, żeby przejechać 5000 kilometrów. To też przed startem, do tego, wiesz, głowa pełna różnych myśli, zbierasz fundusze, tutaj 100 zł, tu 500, wiesz, tak, żeby to wszystko się spięło. Budżet to jest ponad 200 tysięcy i nie wiesz, czy nie zawiedziesz tych ludzi, którzy to jest, którzy zainwestowali w ciebie. Co innego, wiesz, która firma, która tam zarabia miliony i da ci na przykład 10 tysięcy, a co innego sąsiad, który da ci 100 zł, tak? Tak, to wiesz, to jest...
1: Albo szwagier.
5: No, albo szwagier, dokładnie, nie? No, oni ci ufają, ty też, wiesz, nie chcesz nikogo zawieść, ale to też był taki pierwszy start, no i to zrobiłem w ciągu 10 dni, więc to też było takie naprawdę spektakularne i tak szczerze mówiąc...
1: Czyli miałeś 12 dni, a zrobiłeś 10, tak?
5: Tak, tak, tak, no. I to, i tak szczerze mówiąc, zająłem drugie miejsce, ale tam też różne czynniki były, pożar, tornado... jakieś tam inne i myślę, że gdyby nie te takie warunki atmosferyczne, to bym to pewnie wygrał, nie? Tutaj team, który wygrał, podchodzi do mnie czasami i mówi, to ze Szwajcarii akurat, nie? Tam teraz też się spotkaliśmy w Niemczech, mówią, że miałem po prostu pecha i tyle, no nie? Bo tam z pierwszej pozycji byłem przesunięty na 10, jak było tornado, innych tam gdzieś dowozili, także tak, no ale z drugiej strony też nie wiadomo, być może bym wtedy tego nie ukończył, może bym strzelił gdzieś wcześniej. Skończyło się tak, jak się skończyło,
1: to jest
5: byłem pierwszy.
1: Sfera gdybania, wiadomo.
5: No, także nie mam żalu, jest fajnie, jestem najszybszym Polakiem jak do tej pory na tym wyścigu, więc też jest okej. Okay.
1: Mhm. No jesteś doskonałym przykładem. No jak każdy z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie możesz wszystko, że... Ile miałeś lat?
5: Jak 42, jak kupiłem sobie pierwszy rower i wygrałem wyścig dookoła Zalewu Szczecińskiego.
1: Cudownie. No. To powiedz nam jeszcze, jaki masz postawiony najbliższy cel, jeżeli chodzi o...
5: Najbliższy cel to w 27 będę chciał jechać w wyścigu Race Around Poland. To jest wyścig dookoła Polski 3700 km. Będzie to wyścig w kategorii Mistrzostw Świata niesaportowanych, czyli będę musiał polegać tylko i wyłącznie na sobie, bez teamu.
1: To jest hardcore.
5: No, 3700.
1: Ale bez, mówię, że o braku tej asekuracji.
5: Znaczy, wiesz co, tak, ale jest o tyle dobrze, że tam jest 12 punktów kontrolnych. Więc co 300 km można jakby, wiesz, wejść, coś tam zjeść, przepakować się i pojechać dalej.
1: Albo, no można jechać dalej, są takie rozważania. Czy musisz?
5: Nie, no zatrzymuję się tylko, wiesz, opcjonalnie.
1: Opcjonalnie,
5: no,
1: okay.
5: Ale to, znaczy ja będę pewnie cisnął tam, no właśnie, ile fabryka dała, nie?
1: No właśnie, to miałem na myśli.
5: Dwa razy jechałem, tylko jechałem w supporcie. Jechałem pierwszy mój start w tym, to właśnie od tego w sumie zaczęło się droga do Ramu, bo to jest też wyścig kwalifikujący do Race Across America. Bo tylko kilka, tam naście wyścigów na świecie daje ci możliwość startu w Stanach po ukończeniu jednego z tych wyścigów. Okay, i to jest właśnie wyścig w Polsce, który tutaj w naszym regionie, powiedzmy, świata, który po ukończeniu tego wyścigu dostajesz taką jakby laurkę, że zapraszamy na wyścig w Stanach, no nie? Bo to nie jest tak, że cześć, jestem Marek, chciałbym wystartować. Teraz już mam tą kwalifikację dożywotnio, bo jak już kończę, to masz dożywotnio.
1: To swoje już udowodniłeś.
5: Znaczy, poza tym to też mam tych kwalifikacji z Danii, z Hiszpanii, Francji, Japonii, także tam tych kwalifikacji to już mam dużo dosyć, no nie? Bo tam każdy wyścig taki większy, dłuższy, który współpracuje, który jest pod egidą, powiedzmy, WUCA, czyli World Ultra Cycling Association, jest wyścigiem kwalifikujących, więc ja tych wyścigów na świecie już trochę przejechałem. Praktycznie każdy ukończyłem, a każde ukończenie, nie start, tylko ukończenie daje ci możliwość startu, no nie? No, ale tak jak mówisz o tym najbliższym starcie, to pierwszy swój start miałem właśnie ten Race Around Poland w 22, wtedy to zrobiłem w ciągu 225 godzin. Czyli tam był limit chyba 12 dni, ja to zrobiłem w 10, ale już na przykład w 23 pojechałem to w ciągu 7 dni. Także 165 godzin, nie? 7 dni dookoła Polski, 3700 km. Z tym, że w supporcie to też troszeczkę może była inna też motywacja, bo tam musiałem do pracy szybko wrócić, więc...
1: No, do pracy na nockę.
5: No, ale teraz zobaczymy, to będą Mistrzostwa Świata, będzie duża, mocna ekipa, a potem jeszcze bym chciał pojechać do Austrii, poprawić wynik z Austrii, bo w tamtym roku zerwałem mięśnie czworogłowe i ostatnie 100 km jechałem kręcąc tylko jedną nogą. Więc taki naprawdę miałem dosyć duży ból i problem, ale ukończyłem to i zdobyłem wicemistrzostwo świata. Zabrakło mi 8 minut.
1: Z tą jedną nogą?
5: Tak, tak.
1: Nie, no jesteś gość.
5: No i powiem ci, że kurde, mam taki żal do siebie, że to jest miazga, no nie, bo 8 minut tylko, wiesz, po 2200 kilometrach. To jest, wiesz...
1: No, ale to nie jest bardziej, nie powinniśmy patrzeć w tę stronę, czy ich najbardziej rozumiem, ale bardziej w tę stronę, że mimo tej kontuzji dojechałeś? Czy to już jest taki speed, że nie ma opcji, żebyś stanął?
5: Ja wiesz, tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, bo ja tutaj, wiesz, Superman i tak dalej, no nie? Dopóki mogę, to walczę, no nie? Okay, i tak samo jak jechałem na przykład Polski, to też było w Pucharze Świata. Musiałem taki challenge zrobić 3000, no nie? I to tam akurat była taka akcja, że już jesień, zimno, już ciężko było cokolwiek znaleźć. No i wpadłem na pomysł, że zrobię ten challenge z Polski do Portugalii pojadę, no nie? No i było zimno, deszcz, wiesz, myślałem, że dojadę do tych... przez Niemcy przejadę, dojadę do Francji, to już będzie ciepło, nie? Okazało się, że Francji deszcz, ulewy, po prostu, no miazga. Hiszpania to samo, dopiero w Portugalii była ładna pogoda, ale w Belgii walnęła we mnie kobieta Kangoo, czerwonym Kangoo, no nie?
6: Co ty mówisz?
5: No i rower karbonowy.
6: Podczas wyścigu?
5: Nie, to jest taki, to był challenge. Ja
6: myślałem, że gdzieś
5: nie,
6: na trasie wyścigu.
5: Nie, nie, ja jechałem po prostu ze Szczecina, to było takie ustanowienie nowej trasy, nie? I to tak musisz, zgłaszasz na przykład rekord, że chcesz zrobić rekord z Polski do Portugalii, ustawiasz nową trasę, 3000 km i chcesz to jak najszybciej przejechać, no nie? No i tam ja to akurat też się do pracy śpieszyłem, tam jeszcze miałem znajomych, którzy tam mówili, dobra, pojadę z tobą, ale wiesz, musisz się wyrobić jak najszybciej, bo my musimy wracać do roboty.
6: Jasne,
5: nie?
6: No.
5: No i w Belgii miałem taki wypadek, właśnie kobieta mi zajechała drogę, rower karbonowy połamany, całe szczęście, że miałem drugi rower, przysiadłem się na ten drugi rower, to było po 1000 kilometrach, jeszcze mi 2000 zostały. I gdybym tego nie ukończył, to bym tego pucharu świata nie zdobył. Mhm. Ale wtedy o tym nie myślałem, czy wiesz, czy ten rower połamany, czy nie, tylko wsiadłem na drugi rower i pojechałem. No i się okazało, że 2000 kilometrów jechałem z połamanymi żebrami.
6: Ja.
5: No, także tylko byłem skulony, siedełkę sobie obniżyłem, bo nie mogłem się wyprostować. Wiesz, czułem ten ból, nie zdawałem sobie sprawy, myślałem, że to może tylko jest takie stłuczenie, no nie? Także... No ja wiem, że granice bólu mają, wiesz, różni ludzie.
6: No jasne.
5: I wiesz, ja tutaj wyjdę pewnie gdzieś akurat, nie wiem, do pracy, złamię sobie paluszka i tak dalej, i wiesz, boli, pójdę na zwolnienie i tak dalej. Ale w momencie, kiedy jestem na wyścigu, to już się włącza...
6: I tyle zainwestowałeś wszystkiego,
5: no,
6: nie?
5: No dokładnie, włącza się już inny tryb, nie? To już nie myślisz o tym, tylko po prostu walisz, nie? Potem dopiero rozkminiasz, ty, kurczę, bez sensu, mogłem sobie zrobić krzywdę i tak dalej, no nie? Ale to jest tak samo jak z tymi, wiesz, memami, jak ktoś tam siedzi przed telewizorem z ręką na pilocie i mówi, ty ten Rupiński to sobie marnuje życie, no nie? A wiesz, a sam zajada chipsy i popija.
6: No, tak.
5: No, także ja to lubię, no nie? Mi się to podoba, wiadomo, że są takie miejsca i momenty czasami, że człowiek myśli, nie, no to jest ostatni wyścig, więcej tego nie zrobię, bez sensu się tak harować i tak dalej, no nie? Ale potem jest ta nagroda, wierzysz na górę, widzisz taki krajobraz, który tylko jest dla ciebie, z 8 miliardów ludzi, tylko ty widzisz ten i żadne zdjęcie, żaden film tego nie odda, no nie? I potem sobie rozkminiasz, kurde, jednak warto było, nie? Fajnie to jest, fajne to jest, no nie? No i do tego też ta ciekawość świata. No nie, ja nie wiem, że tak się rozgaduje, nie wiem, czy
6: nie,
5: to
6: no dobrze,
5: długo, nie?
6: A czy już będziemy zaraz
5: kończyć?
6: Tak, już będziemy na metę dojeżdżać.
5: Ja też lubię, słuchaj, ja też lubię muzykę, no nie? Bardzo mi się podoba, dlatego się pytałem, no, na przykład, czy puszczacie swoje kawałki, czy macie narzucone i tak dalej, no nie? I to będzie taką ciekawostkę, na przykład, żeby też nie zasnąć, no nie? To mam taką playlistę, gdzieś tam sobie spotykam ludzi, pytam się o ich ulubione piosenki, to też rzucam na swojego Instagrama czasami i tak dalej, no nie? I to jest też ciekawe, wiesz, że jedziesz sobie na przykład do takiej Albanii, czy do Japonii, czy nawet do Hiszpanii i ktoś ci powie, kurde, ciekawa osoba, nie? Ty, fajna, nie? Tutaj jakiś tatuaż, tutaj coś, wiesz, jakaś taka inna, no nie? I mówię do niej, ty weź mi powiedz, jaka jest twoja ulubiona piosenka? I goście mi mówi, ty, na przykład jakąś tam super Il Volo piosenkę z repertuaru włoskich klasyków, nie? Na drugim końcu świata, no nie? Albo jakiś Japończyk podaje mi i potem sobie tą playlistę układam.
6: Fajnie.
5: I mam, słuchaj, jadę w nocy i przypomniało mi się, ty, no przecież to jest piosenka Natalii Pindery, która mi pokazała, że jest taka i taka piosenka, no nie? Albo na przykład to jest piosenka kelnerki z Ukerminde, która jest z Argentyny i to jest piosenka, która przypomina jej o jej domu rodzinnym, gdzie z matką razem, gdzie matka to słuchała w latach 60., a teraz jest to piosenka jej ulubiona. Wiesz, i to są takie tematy, to nakręca, nie? To wiesz, mega, zmieniliśmy temat,
6: ale wiem, o co
5: ale wiesz,
6: fajnie.
5: Jak jesteśmy w radiu, no to ten. Albo teraz byliśmy 2 dni temu byliśmy nad morzem i poznaliśmy, ja akurat tak też oczywiście zacząłem rozmawiać z jednym tam kucharzem, nie? Z Afryki, z jakiego kraju już nie pamiętam, czekaj, nie, z Zimbabwe. No i ciekawa taka rozmowa, nie, on mówi, że tak, ty faktycznie, bo tam jestem ambasadorem tego hotelu Wave'a i on tam mówi, ty faktycznie, że to poznał, nie, tam mówiła Marek Rupiński, ultrasalki, coś tam, mówi, a to skąd przyjechałem, ze Szczecina na rowerze, no i tak zaczęliśmy rozmawiać i mówię do niego, ty, a właśnie, to powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona piosenka, no nie, ty, i podał mi piosenkę. Gdzieś tam, jak był AIDS i HIV w Zimbabwe, było bardzo duży śmiertelność ludzi, choroby i tak dalej, i tak dalej. I jakaś tam, to już jest stara teraz piosenka, jakiś tam właśnie piosenkarz z tego kraju zaśpiewał dlaczego, coś tam, nie, dlaczego zabierasz mi osobę najbliższą. Kurczę, fajna piosenka, fajna historia, no i wiesz, i to jest, kurczę, powoduje, że potem masz przez taki wyścig 15 minut z głowy, nie?
6: Ale mega, to sobie wymyśliłeś.
5: No,
6: fajny system.
5: Nie, naprawdę, i to dużo osób mi pisze, że nawet widzę, że niektórzy czekają, no nie, na taki system, albo wiesz, siadam do windy w Japonii, wchodzi odstrzelony gościu, nie, Japończyk, taki widać, że wiesz, klapki i oczywiście górna pula złote prawie,
6: klapki,
5: że...
6: Japonki.
5: No, wiesz, odfryzurowany, odstrzelony, no nie, perfumom to już tak wali, że, że miazga. No i ja oczywiście, wiesz, spocony z tym rowerem, no nie, Europejczyk, to też pewnie wzbudza jego ciekawość i pytam się go, ty jaka jest twoja ulubiona piosenka? Tak wiesz, nie, cześć, nie, dzień dobry i tak dalej. I gościu, ale jak, nie? I za chwilę się okazuje, że to jest mój najlepszy, wiesz, kolega i tak dalej, nie? Takie ciekawe historie. Albo na przykład w Japonii stoimy sobie, słuchaj, przed piekarnią, gdzieś na jakiejś takiej prowincji, małej, małym miasteczku. Karolina wchodzi do środka, do piekarni, no i podchodzi do mnie Japonka, pyta się, no dobra, skrócisz to. Się pyta mnie, jakie, co tu jej robię, no nie? Ja mówię, no to jedziemy dookoła Shikoku, no nie? I ona do mnie mówi, a to ja byłam w Belgii, tam w Europie i tak dalej, bardzo mi smakuje belgijskie piwo, lubię bułki tam te, jakieś tam paryskie i tak dalej. Ja w Polsce byłaś? Nie, w Polsce nie byłam, ale bardzo mi się podoba Europa i pewnie do Polski pojadę, no nie? No i ja od razu mi, wiesz, cyk, a jaka jest twoja ulubiona piosenka, no nie ty? I ona do mnie mówi, wiesz co, mam taką piosenkę, Boson Riba się nazywa, i ja ci ją zaśpiewam, nie? A ja na początku nie skumałem, nie mówię, nie zaśpiewam, tylko weź, pokaż mi, wiesz, na Spotify czy na YouTubie, no jest wszystko.
6: Tak.
5: Nie?
6: Tak.
5: I ona mówi, nie, tej piosenki nie ma, nie? Ja mówię, jak nie ma, no musi być, no nie? No nie. Tej, no i zaczyna śpiewać, no nie? I mam to na Facebooku, na swoim Instagramie, no nie? Tej, i wali mi tą piosenkę przez 3 minuty non-stop, a cappella. Ja to nagrywam, rozumiesz, i potem wrzucam to na swojego tam Instagrama, a mam tych 2 miesiące spędziłem w Japonii, więc mam tych znajomych już bardzo dużo. Nawet się dziwię czasami, że oni mnie lajkują, wiesz, jest dzień czy noc, największy fan, ten, nie? Znajomi, powiedzmy. I pytam się, no nie, tam napisałem właśnie po japońsku, słuchajcie, tu mam taką piosenkę, proszę pomóżcie mi znaleźć ją w internecie, bo chciałbym ją puścić, no nie? Te, i odpisali mi, to jest tak stara piosenka, że nigdzie jej nie ma, no nie? Także takie fajne historie, no
6: to
5: nie?
6: To są super historie, ale
5: chciałbym kiedyś puścić, wejść do radia i zrobić taki godzinny program. To jest moje marzenie. To uprzedzę twoje pytanie. Możesz mi zadać? Jakie jest twoje najlepsze marzenie?
6: Moje marzenie?
5: Nie, moje.
6: To jakie jest twoje najlepsze marzenie?
5: Moje marzenie jest takie, żeby zrobić w ciągu godziny taki właśnie program o piosenkach ludzi, których spotykam. I o każdej tej osobie bym mógł ciekawego coś opowiedzieć na przykład, no nie?
6: Okej.
5: No, mam taką playlistę, mówię, z całego, z różnych miejsc na świecie, no nie?
6: Okej.
5: I no każda piosenka jest inna, wiesz, tu z jednej strony jest techno i to wiesz, jak jedziesz na tym rowerze, masz łupankę, a za chwilę masz, wiesz, śpiew operowy, no nie?
6: Świetnie. No. Jako, że już kolejni goście na mnie czekają, to powiedz jeszcze w dwóch, trzech zdaniach, co byś powiedział osobom, które planują skoczyć na rower i zrobić coś takiego większego wow?
5: Przede wszystkim to bym powiedział tak, już po tych swoich tam latach jeżdżenia, że najważniejsze, żeby być mistrzem dla samego siebie. Dla siebie samego. Nie dla świata, bo dla świata nie musimy być. Ważne, żebyśmy się dobrze sami ze sobą czuli. Wiadomo, fajnie jest, jak tam te piórko po tyłku nas gdzieś tam łychcze, nie? Czy tam znajomi poklepią, czy napiszą fajnego SMS-a, czy Instagram, na Instagramie fajną opinię. Ale moim zdaniem to jest ważne to, żebyśmy się sami dobrze czuli. To nie musi być 100 tysięcy kilometrów. To może być dzisiaj 5, jutro 10, pojutrze 15. To może być jakaś jedna góra, druga. Doceniajmy to, co mamy wokół nas, doceniajmy Puszczę Wkrzańską, Puszczę Bukową, Zalew Szczeciński, piękną Trzebież czy Nowe Warpno. Jest naprawdę bardzo pięknie i to jest to, co chciałbym powiedzieć, to bądźmy mistrzami dla siebie.
6: Piękna puenta. Piękna puenta. Dziękuję bardzo. Moim gościem był bardzo, jak już wiemy, bardzo utytułowany i świetny człowiek, szczeciński ultrakolarz Marek Rupiński.
5: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
2: SK Szczecin.
6: Zmieniamy temat. Naszą ostatnią rozmową dzisiaj będzie rozmowa o orderze uśmiechu, dogoterapii, także temat jest naprawdę poważny i wart wysłuchania. Zapraszam na swoją rozmowę. Dzisiaj mam przyjemność gościć dr Monikę Niewiadomską, dogoterapeutkę, behawiorystkę zwierząt, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na
1: Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz laureatkę Orderu Uśmiechu. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Bardzo dużo na koncie tych tytułów jest czym pochwalić. Tym bardziej, że zostało to wszystko skwitowane tym Orderem Uśmiechu, ale to oczywiście nie oznacza na pewno końca pani przygody. Czy można powiedzieć, że dopiero się pani rozkręca?
7: Tak, staż mojej pracy już jest bardzo duży, ale myślę, że wciąż w tej dogoterapii można odnajdywać sobie nowe wyzwania, nowe cele i można się dalej jak najbardziej rozwijać. Także nie mówię, że to jest koniec, absolutnie nie.
1: Zacznijmy od tego ostatniego, które wymieniłem, czyli Order Uśmiechu. Jest to uhonorowanie bardzo, bardzo wysokie, bo chyba ponad 1000 osób jest uhonorowanym tym orderem na całym świecie.
7: Tak.
1: Robi wrażenie, więc to musi wybrzmieć. Jest pani jedną z tych ponad 1000 osób i otrzymała pani go na wniosek Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
7: Tak, na wniosek dzieci, które są uczniami Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie.
1: Na wniosek dzieci?
7: Na wniosek dzieci.
1: Super, świetnie. I rozumiem, że prowadzi pani dogoterapię z dziećmi z spektrum autyzmu.
7: Głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Również prowadzę dogoterapię jako zajęcia edukacyjne z dziećmi, które są w normie, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa i z różnymi innymi niepełnosprawnościami. Także tych dzieci to pod moją opieką terapeutyczną jest dosyć dużo w ciągu tygodnia.
1: Takie zajęcia odbywają się grupowo, czy indywidualnie, czy różnie?
7: Różnie, ale przeważnie są to małe grupki, około 5 osób i w takich małych grupkach prowadzimy terapię właśnie z udziałem psa. I te zajęcia w zależności od potrzeb grupy, od potrzeb dzieci mają charakter edukacyjny, terapeutyczny i są dostosowane do ich niepełnosprawności i potrzeb.
1: Mhm. Ja tak zacząłem o tym orderze uśmiechu, bo mówię o tym, jakby to było coś normalnego, ale naprawdę jest to przyjemność rozmawiać z osobą z naszego miasta, która jest uhonorowana takim orderem. To jeszcze na chwilkę bym wrócił i takie dość pospolite pytanie, ale jestem naprawdę ciekaw, jakie to uczucie być tak wysoko docenionym i to jeszcze przez swoich podopiecznych.
7: No to było dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromna radość, naprawdę ogromna radość. Ja bardzo długo, jak dostałam maila z informacją, nie mogłam uwierzyć, że zostałam nominowana i przyznano mi ten Order Uśmiechu. Cała ceremonia też była bardzo wzruszająca i uroczysta. Oczywiście były na niej obecne psy. Było mnóstwo dzieci, dostałam mnóstwo życzeń, mnóstwo kwiatów, no i oczywiście wypiłam sok z cytryny.
1: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pani droga do dogoterapii?
7: Moja droga do dogoterapii rozpoczęła się już bardzo dawno, po ponad 15 lat temu. I to właściwie rozpoczęłam te zajęcia z myślą o dzieciach z cukrzycą typu pierwszego. Dlatego, że starałam się znaleźć odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, który by korzystnie wpływał na wyrównanie metaboliczne tych dzieci. I szukałam jakiejś atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. I tutaj pomyślałam, że chętnie te dzieci by ćwiczyły agility, czyli pokonywanie toru przeszkód razem z psami. Ja jestem trenerem i czynnym zawodnikiem agility do dzisiaj. Tak więc miałam wtedy psy, które już teraz odeszły, ale wtedy też trenowały agility i te dzieci ćwiczyły z tymi psami. I to były pierwsze takie zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z psami, które ja prowadziłam. A później już, jak ten projekt się skończył, los tak pokierował moim życiem, że zajęłam się dziećmi ze spektrum autyzmu.
1: Wspomniała pani o agility i każdy zyskuje na tym, bo w pani fizycznie pies także to jest chyba lepiej być nie może. Każdy wychodzi zadowolony z tych zajęć.
7: Tak. To jest i dbanie o kondycję fizyczną, ale też i emocje, relacje z psem, spotkania towarzyskie, ale też i ten czynnik rywalizacji, bo przecież są różnego rodzaju zawody. I przede wszystkim ogromna radość i satysfakcja.
1: Często na filmach, tak mi się kojarzy z filmami, że gdzieś tam można zauważyć właśnie takie pokonywanie torów przeszkód, tak? To jest, tak można powiedzieć, tak wprost,
7: można
1: tak, że
7: tak
1: każdy
7: powiedzieć.
1: Zrozumiał.
7: Ja zawsze mówię, że jak ktoś widział skoki konne przez przeszkody, to tak samo, tylko że się biegnie z psem.
1: Dobrze powiedziane.
7: Tak, bo parkour jest bardzo podobny, dostosowany oczywiście do psów i to psy pokonują ten parkour, a zawodnik biegnie razem z psem obok.
1: To można powiedzieć, że psy już wcześniej przed może ludźmi nawet stosowały parkour.
7: Tak, no ten sport kinologiczny jest oparty na tych naturalnych formach ruchu. Mhm. I też można te agility stosować jako formę terapii, dlatego że ja mam wielu zawodników, którzy trenują u mnie, mają swoje psy i jest to dla nich również taki relaks psychiczny po pracy, po różnych stresujących sytuacjach w ciągu dnia. Oni się angażują w te treningi, mają różnego rodzaju sukcesy na zawodach agility, spotykają się towarzysko, no i dbają o swoją kondycję. Więc jest to naprawdę bardzo fajna forma i sportu kynologicznego, ale też można go traktować w ramach właśnie terapii z udziałem psa, bo wiadomo, że terapia z udziałem psa ma różne oblicza. Są to psy asystujące, edukacyjne, terapeutyczne. Tak więc jak najbardziej ten sport kynologiczny coraz częściej, że tak powiem, jest podejmowany przez osoby w Polsce.
1: No właśnie też chciałam o tym wspomnieć, ale pani o tym wspomniała, że aspekt właśnie umysłowy jest, ogólnie jak każdy wie, każdy sport na człowieka działa dobrze w formie psychologicznej jako odpoczynek, czy właśnie element terapii, a tutaj pani doskonale to rozwinęła. Proszę powiedzieć, jak wygląda typowa sesja dogoterapii z dziećmi? To już pani powiedziała, czy są to indywidualne, czy grupowe, ale na razie skupmy się, jeżeli można w ogóle sklasyfikować i powiedzieć, jak wygląda, bo mogą być to różne spotkania. Jak to wygląda?
7: Tak, spotkania są dostosowane do odbiorców i ich potrzeb, ale są to zajęcia, które opierają się głównie na tym, by dzieci rozwijały się fizycznie, czyli kształtowanie motoryczności szeroko rozumianej, ale również nauka poprawnego kontaktu ze zwierzęciem, wzbudzanie empatii, rozwijanie tych uczuć emocjonalnych, a także w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często te zajęcia również dotyczą dotyczą integracji sensorycznej, czyli zaburzeń sensorycznych, które często występują u tych dzieci, czyli zaburzenia w dotyku,

0: takie zajęcia z radością. Mhm. On nie może być w stresie, on nie może się bać. Moje psy wiedzą, że idą do pracy i bardzo chętnie w niej uczestniczą. I zawsze sobie mówię, że dopóki one będą chciały iść do tej pracy, to ja będę szła z nimi. Tak. Ale muszą być zrównoważone, muszą być odważne i muszą być przygotowane na różne nieprzewidywalne sytuacje. Dzieci z różnymi zaburzeniami mają różne nieprzewidywalne reakcje. Mhm. Poruszają się nagle, mogą krzyczeć nagle, czyli wydają z siebie różne dźwięki, których zwykły pies może się przestraszyć. A pies, który pracuje w terapii, musi zareagować spokojnie, zrównoważenie i nie może wykazywać oczywiście żadnych akcentów agresji. Mhm.
1: Czy pieski po swojej pracy są w jakiś sposób nagradzane przez panią?
0: Tak, one są nagradzane. One również są nagradzane w trakcie zajęć, ponieważ dzieci za różne wykonywanie poleceń dają im smaczki, mhm, rzucają im piłkę, bawią się z nimi. To jest forma nagrody dla psa.
1: Super. Każdy jest zadowolony.
0: Każdy jest zadowolony, tak.
1: No, proszę powiedzieć, jakie zmiany najczęściej obserwuje pani u dzieci właśnie dzięki takiemu regularnemu kontaktowi z takim pieskiem?
0: Przede wszystkim u dzieci, które wymagają terapii i edukacji, to jest wzbudzenie tej chęci do podejmowania trudu terapeutycznego. Wiadomo, że nikt z nas nie lubi robić rzeczy, których nie umiemy. I ciężko jest nam się zmobilizować, żeby podejmować ćwiczenia i wykonywać coś, co jest dla nas trudne. A tutaj w towarzystwie psa, który zachęca i towarzyszy i nie ocenia, dzieci chętnie podejmują ten trud wykonania ćwiczeń, zadań, które są dla nich po prostu trudne. Czasami wydają się nie do przeskoczenia. A jednak tutaj pies pełni tą rolę takiego motywatora i to przynosi efekty. Mhm. My właściwie to nie doceniamy roli psów w naszym życiu, ale bardzo często korzystamy z ich pomocy, bo dzisiaj tutaj rozmawiamy na temat psów w terapii, ale przecież wykorzystujemy te psy również w innych obszarach życia, jak psy asystujące, psy ratownicze, poszukiwawcze. Tak więc bardzo często polegamy na ich mądrości i instynkcie. Mhm.
1: Nie wzięło się znikąd powiedzenie, że pies najlepszy przyjaciel człowieka, więc...
0: Tak, i oby było odwrotnie również.
1: I oby było odwrotnie, dobrze pani mówi, dokładnie, oby było odwrotnie zawsze. A czy jest jakaś szczególna historia z pani pracy, która najbardziej zapadła w pamięć? Mogę się domyślać, że troszeczkę ich jest, ale jakby miała pani... Która przychodzi pani do głowy, która pokazuje siłę dogoterapii?
0: Tak, mam takie dwie historie, które bardzo mi utkwiły. Może też dlatego, że to były początki też mojej pracy, to było dosyć dawno. Jedna z nich była taka sytuacja, gdzie dziewczynka od wielu, wielu miesięcy nie mówiła z powodu różnych przeżyć. I ja przyszłam na zajęcia dogoterapeutyczne, gdzie ta dziewczynka była w grupie i wszyscy się przedstawiali wobec psa i pies się witał z każdym dzieckiem. Oczywiście z tą dziewczynką też, która nie odpowiedziała, nie odezwała się, co było do przewidzenia. I to nie było w ogóle tematem tych zajęć. Tematem zajęć były jakieś zajęcia ruchowe. I kiedy wychodziliśmy z sali, podeszła do tej dziewczynki wychowawczyni i się spytała, jak było. I wcale nie czekała na odpowiedź. A ta dziewczynka stanęła i powiedziała do niej tak: ja jestem Amelka, a ty jak się nazywasz? I to było pierwsze zdanie, jakie to dziecko powiedziało od wielu, wielu miesięcy, bo taką formułą wszystkie dzieci się witały z psem i to był ogromny przełom tego dziecka.
1: Rozczulające bardzo. A druga historia, o której pani wspomniała?
0: A druga historia była bardzo wzruszająca, bo miałam dziewczynkę na indywidualnych zajęciach z porażeniem czterokończynowym. Mhm. Dziewczynka, która nie chodziła samodzielnie i nie chciała podejmować tego trudu nauki chodzenia. I w pewnym momencie mój pies podszedł do miski i pokazał, że chce wody. I łazienka była bardzo blisko. Ale ja nie mogłam tego dziecka zostawić, żeby tą wodę nalać do miski. Mhm. Spojrzałam na zegarek, zobaczyłam, że zostało mi jeszcze 5 minut zajęć. Pomyślałam sobie, trudno, musi pies wytrzymać. A ona spojrzała i mówi, ja jej przyniosę wodę.
1: Ojejku.
0: I wtedy wstaliśmy i bez żadnych ćwiczeń i namawiania szłyśmy razem do tej łazienki z tą miską po wodę. To oczywiście trwało dosyć długo, ale efekt terapeutyczny niesamowity, nie?
1: Naprawdę wzruszająca.
0: Tak, i to była wzruszająca sytuacja, jak ona chciała temu psu pomóc i tą wodę mu przynieść.
1: No i te historie są doskonałym przykładem, że dogoterapia ma ogromną siłę.
0: Ma ogromną siłę. Takie oczywiście historie nie zdarzają się na co dzień. Na co

0: Co dzień to jest żmudna i ciężka praca, ale czasami są takie perełki i one nam dają taką motywację do dalszego działania.
1: Proszę powiedzieć już na sam koniec, jak widzi Pani przyszłość dogoterapii w Polsce i jej rolę w terapii właśnie z dziećmi? Bo mam wrażenie, że dogoterapia już jest coraz bardziej popularna chyba w naszym kraju.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dzięki, że byliście z nami. Cześć!
3: SK Szczecin.
4: SK. SK Szczecin News.
2: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiejszymi tematami naszego lokalnego magazynu są historyczne znaleziska oraz pole dance. Także koniecznie zostańcie z nami.
3: SK Szczecin.
1: Moimi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Mówiąc dokładniej, moimi gośćmi są Łukasz Isterski, czyli prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Witam panowie.
5: Witam serdecznie.
1: No, zacznijmy od tego. Myślę, że nasi słuchacze, przyznam, podobnie jak ja, mogą niewiele wiedzieć na wasz temat, oczywiście dopóki nie zrobiłem researchu na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Więc zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Eksploracyjna i przede wszystkim jak zaczęła się wasza przygoda?
5: Odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, chociaż streszczę ją.
1: Niby proste pytanie, prawda?
5: Niby proste pytanie, zgadza się. Zacznijmy może od tego, że pomysłem stworzenia grupy osób o wspólnej pasji poszukiwania historii, o pasji z detektorystyką, z poszukiwania za pomocą wykrywacza metali, narodził się, no i to będzie już ze 2,5 do 3 lat temu. Wraz z kolegą Maciejem taki pomysł przyszedł do głowy. Na początku było nas tak naprawdę garstka osób, około 10 do 15 osób. Z biegiem czasu okazało się, że takich pasjonatów jak my w okręgu tutaj Szczecina i okolicy jest o wiele więcej. I rozszerzyliśmy grono członków stowarzyszenia. Na tę chwilę jest chyba 47 osób, wow, bądź 48 dokładnie. I tak to nasza przygoda się zaczęła od niewinnych wyjść co niedzielę do już takich sytuacji, w których naprawdę tą historią fajnie się zajmujemy wraz z członkami stowarzyszenia.
1: Czyli udało ci się skrócić troszeczkę odpowiedź na te pytanie,
5: to chyba taki duży skrót.
1: Cały czas przyjmujecie, jakby rozszerzacie swoją ekipę, przyjmujecie nowych członków? Czy to jest bardziej takie hermetycznie zamknięte grono?
6: To zależy,
5: tak. Bo można z jednej strony powiedzieć, że jest hermetyczne grono. Im więcej osób, tym więcej obowiązków. Dużo na głowie z tego powodu mam. Dlatego taka typowa rekrutacja jest oficjalnie zamknięta. Natomiast jeżeli naprawdę zgłasza się do nas osoba, jedna czy druga, która... No po rozmowie takiej wstępnej z nami, ze mną bądź z Marcinem, bo tym się zajmujemy, okaże się, że faktycznie jest chętna nie tylko na poszukiwania, nazwijmy je w cudzysłowie takie niedzielne, jako niedzielny poszukiwacz, tylko osoby, która naprawdę, czy to w różnych wydarzeniach, które też organizujemy i jesteśmy zapraszani, bierzemy udział, czy w różnych innych eventach pomaga, chce brać udział czynny w strukturach stowarzyszenia jak najbardziej.
1: Czyli dobrze rozumiem, że na samym początku, około te 3 lata temu, to było takie typowe hobbystyczne i faktycznie co niedzielne, a teraz, no jako stowarzyszenie, to faktycznie to jest na pewno szereg już obowiązków, a nie samo hobby.
5: Tak, jak najbardziej.
6: No na początku to było bardziej, tak też chodziliśmy na luzie, ale wielu z nas i tak już miało przygodę z wykrywaczem o wiele wcześniej. Mhm. Były osoby, w tym na przykład ja, które już 10 lat przeszło chodzą z detektorem u nas tutaj w rejonie. Dopiero później zaczęły osoby do nas nowe dołączać, kiedy te hobby stało się bardziej popularne. Osoby, które chciały dopiero poczuć tą przygodę, wyjść do lasu, pochodzić, wykopać coś w ziemi, co nie wiedzą, co to jest dokładnie. Czy to jest z epoki brązu, czy z II wojny światowej, czego tutaj jest bardzo dużo. No, na tą chwilę jest już duża gromada u nas ludzi z dużym doświadczeniem. Osoby, które, że tak powiem, zachłysnęły się tym hobby, prawda, że o super, wyjdę do lasu, pochodzę sobie i coś znajdę, złoto, srebro, prawda, i inne takie rzeczy. No takie też osoby u nas były, ale się powykruszały. To jednak nie jest takie lekkie hobby, nie jest tanie hobby, nie? No, teraz została właśnie taka grupa, która chce cały czas brać w tym projekcie udział.
5: Tak, tu bardzo dobrą myślę Marcin powiedział, bo bardzo fajnie to Bardzo fajnie to powiedział, przedstawił. W strukturach stowarzyszenia też są właśnie osoby, które są świeżymi osobami. Ja też jestem świeżą osobą. Ja tak naprawdę z Wykrywacz Metali pierwszy swój dotknąłem 3 lata temu. Zaczęło hobbystycznie na tą chwilę doświadczenie, które między innymi dzięki Marcinowi, bo tutaj w dużej mierze na doświadczeniach Marcina, jeśli chodzi o wiedzę II wojny światowej i też starszych rzeczy zdobyłem. To się tak już rozwinęło właśnie dzięki takim członkom jak Marcin, którzy no, z tym wykrywaczem metali mają 10-krotnie dłuższe doświadczenie niż moje.
1: Też na pewno motywuje bardzo, jeżeli coś faktycznie się uda osobiście komuś własnymi rękoma znaleźć. Tak mogę się domyślać, tylko tak ja sobie próbuję jakby sobie wyobrazić, jakbym był w waszych szeregach i udałoby mi się coś znaleźć. No to na pewno by mnie to zmotywowało, żeby jednak pozostać w takiej ekipie. A może ci, którzy się wykruszyli, brakowało im jakby z tej determinacji, żeby... No bo to też nie jest takie hop-siup, tak? Mogę się domyślać.
5: Właśnie z tymi, nazwijmy to, wypadami do lasu, poszukiwaniami historii, między innymi II wojny światowej, to tak właśnie różnie jest. Są części lasu, które wchodzimy, poszukujemy i, no i wychodzimy tylko z łuskami pierścieniami czy odłamkami od niewybuchów, a są dni, w których naprawdę fajne rzeczy można znaleźć, śladów po tej II wojnie światowej. Marcin ostatnio właśnie w lesie znalazł ładny medal.
6: Odznakę.
5: Wow. Kolega klamrę z Luftwaffe, bardzo w ładnym stanie zachowaną, więc takich śladów historycznych na co dzień się nie spotyka, ale jeżeli skrupulatnie do tego podchodzimy i naprawdę nie jesteśmy takimi wolnymi elektronami po tym lesie, tylko gdzieś ta strategia poszukiwań jest, to efekty przynosi.
1: Tak wspomniałeś o odłamkach niewybuchów, tak jakby to było nic takiego, a no, dla was pewnie, no, dla wszystkich w porównaniu do tego, do odznaki, o której wspomniałeś, no to wiadomo, że to nic takiego, aczkolwiek no, dla was to nic takiego, ale jednak to już to jest jakaś historia, nawet taki odłamek niewybuchu, prawda? No jednak jest to coś. Czy się mylę?
6: U nas tutaj dużo rzeczy, nawet tych niewybuchów, możemy połączyć taki jakby, znaleźć kontekst tego, że dzięki nawet takim odłamkom wiele osób nie wie, że były różne rodzaje pocisków, artylerii i dzięki nim możemy na przykład połączyć kropki, że w tym i w tym miejscu znajdowała się taka jednostka, w tym i w tym miejscu doszło do takiego starcia. Tak niedawno chłopaki byli w pewnym miejscu, nie chcę tam zdradzać tych miejsc, wiadomo to tajemnica, znaleźli malutki przedmiot. A ten przedmiot wskazywał na to, że w tym miejscu znajdowała się rzadka bardzo sowiecka artyleria. W tym miejscu stały te dane armaty i możemy wtedy połączyć, że ta była ta jednostka, w ten i w ten dzień ona dokonywała strzałów, ten i ten element akurat może w tym momencie te osoby zgubiły. I tak jak Łukasz mówił z tymi poszukiwaniami, że różne te rzeczy znajdujemy, to na początku ludzie byli bardzo szczęśliwi, jak znaleźli monetę, jak srebrną, fajnie. Ale teraz z biegiem czasu nas coraz bardziej cieszy sytuacja, kiedy znajdziemy właśnie coś z kontekstem.
5: Tak jak Łukasz wspomniał... Wątki historyczne tutaj
6: tak, Łukasz
5: już wchodzą.
6: Wspomniał, że ja znalazłem tą odznakę i dzięki naszemu koledze, tutaj znanemu też historykowi ze Szczecina, Jankowi Siniusowi, udało się ustalić, że ta odznaka należy najprawdopodobniej do jednej ze 150 osób, które znajdowały się w danym miejscu. Czyli to już jest mega frajda z tego powodu, że mam przedmiot, który należał do kogoś z tych ze 150 osób.
1: To jest w ogóle zawężone grono, bo to 150 osób no, na taką...
5: W przedziale kilkuset tysięcy wojsk to jest naprawdę...
6: Że oni się znajdowali. Właśnie teraz te najlepsze takie znajdki to są z kontekstem, gdzie naprawdę możemy poczuć ten przedmiot i najprawdopodobniej osobę, która była w tym miejscu.
1: Ja mam ciary, jak o tym mówicie, bo właśnie też o to miałem pytać, bo to się miało związać z moim kolejnym pytaniem, że to nie jest, że jakby możecie otworzyć jakby kawałek historii. Że to nie jest tylko, że znajdziecie, tylko właśnie mimo, że macie już ten przedmiot w rękach, to szukacie dalej, do kogo mógł należeć i tak dalej. To jest mega fascynujące.
5: Często można znaleźć, może nie często, ale takim jeden z przedmiotów, które fajnie pokazuje z imienia i nazwiska tak naprawdę, kto w danym miejscu się znajdował, są często wyryte własnoręcznie przez żołnierzy własne inicjały bądź imiona na manierkach wojskowych. To jest fajny artefakt przeszłości. Właśnie między innymi dzięki Jankowi Syniusowi, którego Marcin przedstawił, to na podstawie bazy danych, a Janek jest osobą zamiłowania, która się tym zajmuje, bardzo szybko dochodzi, jaki żołnierz, o jakim imieniu, nazwisku, w jakim wieku, w jakiej jednostce służył. Wtedy fajnie ten kontekst, znalezienie takiego artefaktu historycznego pokazuje nam właśnie, co działo się, kto był w danym miejscu, co robił.
6: No właśnie niedawno mieliśmy taką sytuację w tym roku, nie wiem, z 2-3 miesiące temu. Nasz kolega Paweł wykopał duży przedmiot metalowy. No wyglądało to jak element czołgu i właśnie szybki telefon do Janka. Janek bardzo szybko ustalił, że to jest element wieży od sowieckiego działa samobieżnego Su-85. Byliśmy zadowoleni, ale po chwili Janek mówi, czekajcie, coś nam tam uświta w głowie. Poszukał w dokumentacji i okazało się, że na tym odcinku frontu znajdowało się tylko 3. I z tych 3 jeden tylko w tym miejscu został zniszczony. Okej, dobra, Janek, grzeb dalej. Janek doszedł do tego, że w papierach sowieckich, no teraz powiedzmy rosyjskich, jest cały opis tego wydarzenia i kto znajdował się w tym czołgu. Mamy...
5: Kto zginął, jak zginął, kto przeżył.
6: I tak nazwiska osób, które poległy w tym czołgu, który znaleźliśmy ten fragment. Więc tutaj znowu wracamy do tego kontekstu, że to jest dla nas, było genialne. Mogliśmy prześledzić prawie cały szlak bojowy osób, które znajdowały się w tym dziale samobieżnym i w nim zginęły.
1: Ja mam ciary, jeszcze raz powtórzę, bo nie, no to jest...
5: To są takie momenty,
1: zabrakło mi słów.
5: To są takie momenty, gdzie po jednym tak naprawdę kawałku złomu dochodzimy do czegoś, gdzie innym sposobem można dojść po nieśmiertelnikach, bo nieśmiertelnik jest jednak takim elementem identyfikującym, tak. A tutaj po tak naprawdę kawałku złomu dzięki Jankowi doszliśmy do tego, Janek doszedł, kto, gdzie, jak, kiedy i w jakim miejscu. To jest chyba takie clue tej pasji, którą my się zajmujemy.
1: No, satysfakcja musi być ogromna.
6: Tak. Poznawanie tej całej historii, bo wykopanie w lesie jednej monety, dwóch gdzieś tam rozrzuconych, ktoś szedł po ścieżce, kiedyś tam zgubił, jest też fajne, ale naprawdę jeszcze wrócę do tego, że ten kontekst to jest no coś fajnego. Znajdujemy sowieckie oporządzenie. I tam było jednak do końca wojny ciężko z tym wyposażeniem. I tam bardzo było często, że ludzie podpisywali, tak jak Łukasz wspomniał, swoje rzeczy. I znajdujemy na przykład sztućce, kubki, gdzie jest Iwan, Stiepan. Niedawno była łyżeczka, gdzie staraliśmy się odczytać nazwisko. To był jakiś żołnierz Kozuli miał na nazwisko.
5: Miał ze Śląska chyba.
6: Ze Śląska to był nieśmiertelnik.
5: Czy ze nieśmiertelnik?
6: Nieśmiertelnik był. To też była fajna sprawa. Nasz kolega niedaleko Miedwia wykopał nieśmiertelnik. Był to nieśmiertelnik Kriegsmarine, a na tych nieśmiertelnikach wypisywane było imię i nazwisko i numer tam żołnierza. I udało się ustalić, że najprawdopodobniej ten pan pochodził z rejonów Gdańska, gdzieś z tamtych, nie Gdańska, przepraszam, ze Śląska. I został wcielony do artylerii nabrzeżnej w rejonie Francji, gdzieś nad Morze Północne. A następnie, jak tam wiadomo, Francja już z powrotem w ręce aliantów wpadła, marynarze zostali skierowani do oddziałów piechoty. I Janek też sprawdził, że tam, nie chcę zdradzić imienia nazwiska tej osoby, co jest na tym nieśmiertelniku, jest to Ślązak. I w rejonie jeziora Miedwie według dokumentów paru Ślązaków tylko było. No ale niestety, no Niemcy dzisiaj już ukrywają dane, nie można tak sobie napisać, że dajcie mi imię i nazwisko i że tam wszystko sprawdzą wam, ale wiadomo, że byli Ślązacy i to była dosłownie garstka, która tam walczyła. I tu też wracamy do kontekstu, że znowu coś mamy, coś, gdzie co możemy dopisać. I naprawdę to jest kolosalna dla nas frajda, jeżeli to wtedy wykopiemy.
5: Często uzupełniamy tą całą układankę o ten jeden puzzle, który brakuje w tej całej historii. To też wielką przyjemność sprawia.
6: No, no tak, wracając do tego jeszcze ten powiem, swego czasu przecież Janek też na pewnej pozycji za Szczecinem wykopał papierośnicę, kawałek sztućca i jeszcze coś, bo imię i nazwisko tam wyryte i jeszcze coś, już nie pamiętam. Janek odkrył, że ta osoba skąd zaczęła swój szlak bojowy, gdzie skończyła, że przeżyła wojnę, gdzie jest tam jego ten, potem rodzina była, bo rodzina tamten już tam nie była zainteresowana, żeby te rzeczy otrzymać.
1: Tak, nie była, bo też o tym też mi się to nasunęło na myśl,
6: nie,
1: że...
6: Nie zawsze chcą. Tak, nie zawsze chcą. Najczęściej no to oczywiście ze strony niemieckiej nie chcą odzyskiwać rzeczy, bo oczywiście mój tata, czy tam dziadek nigdy nie walczył w Polsce, prawda? No ale tutaj cała historia od jego, od początku szlaku bojowego po sam koniec była zapisana, idealnie mógł sobie dopasować, nie?
1: No, ja chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy pana Janka. Bo naprawdę robi to wszystko wrażenie.
6: Bo dużą głowę ma, dużą głowę do takiej rzeczy.
5: Janek, tak naprawdę też dzięki wiedzy Jankowi też upieramy się na tej wiedzy, którą przelał na papier. Janek wydał książkę Bitwa Narodów, Jan Sinius, więc on te wszystkie wydarzenia, które działy się tutaj stricte w II wojnie światowej, właśnie opisał w książce. Bardzo fajna lektura, polecam. Fajnym językiem napisana, wciąga i teraz akurat szykuje się na drugi tom. Drugi tom nie będę zdradzał, ale jest kontynuacją. Natomiast no już w tym pierwszym tomie fajne wydarzenia są opisane i my często będąc w lesie, znajdując pewien kontekst różnych elementów, stawiamy taką kropkę na T, bo niektóre rzeczy nie są, chociażby sytuacja, która miała miejsce na samym początku naszego stowarzyszenia, co też mi tak zapadła w pamięć. Janek w książce opisywał, że w danym regionie stał karabin, który zestrzeliwał iły, radzieckie samoloty, które tutaj strzelały w Niemców nadchodzących i w Niemców strzelały nadchodzących i tak dalej, i tak dalej. To takim właśnie poszukiwaniami, takim tak naprawdę przypadkiem, bo idąc w lesie, to się obiera jeden kierunek, bądź dany region i się przeszukuje, no to miejsce tego działa znalazłem. Było tam kilkadziesiąt łusek tego kalibru i na 99% to właśnie było to działo, które on opisywał w książce. Umiejscowienie tak naprawdę co do metra, gdzie ono się znajdowało, więc to są takie rzeczy, które z taką radość sprawiają przy poszukiwaniu.
1: A już się znaliście z Jankiem?
5: Wtedy tak, tak.
1: Mega. Powiedzcie mi proszę, jak wybieracie miejsca swoich poszukiwań? Czym się kierujecie? W jaki sposób się przygotowujecie? I jak długo to trwa? Bo pewnie ciężko odpowiedzieć, bo to pewnie są różne jakby etapy, czy krótsze, czy dłuższe, no ale byście mogli powiedzieć, jak wybieracie miejsca?
5: Chyba takim jedyną taką, znaczy może nie jedyną, jedną z głównych baz wiedzy są to zagraniczne raporty wojenne, z których Marcin bardzo często korzysta. Ostatnio mnie właśnie uczył, jak odczytywać, jak zaznaczać, odczytywać dane. Tam jest wszystko opisane. Jaka jednostka, gdzie walczyła, którędy szła. No jesteśmy w takim miejscu, Szczecin jest głównym tutaj, tak naprawdę największą bitwą była II wojna światowa i tego jest na każdym kroku. Tu, jak na jakim skrzyżowaniu nie pójdziemy, mamy ślady II wojny światowej. Gdziekolwiek w lesie nie pójdziemy, czy jako grzybiarze, czy jako spacerowicze, też te ślady II wojny światowej mamy. Czy to w postaci nieszczęsnych niewybuchów, które zostały, czy to chociażby wyryte swoje inicjały, bądź inne różne rysunki na drzewach przez Armię Czerwoną. Więc tych śladów II wojny światowej jest mnóstwo. I szczególnie nie trzeba się gdzieś głowić nad tym wszystkim, żeby szukać.
1: No bo samo miejsce jest już samo częścią miejsce. Historii.
5: Natomiast pogłowić się tylko trzeba, czego szukać w danym miejscu. Na podstawie między innymi właśnie tych zagranicznych map, zagranicznych dokumentów wojennych.
6: No ale teraz w tych czasach też, jak już detektory stały się bardziej popularne, to jednak czasem nie opłaca się iść na takie miejsca, które są bardzo znane, gdzie na mapach wiadomo, gdzie na przykład jednostka stała, gdzie doszło do jakiegoś bitwy, gdzie było jakieś grudzisko, jeżeli cofniemy się dalej w czasie. Gdyż teraz jest dostęp do internetu, do tych wszystkich map jest o wiele większy i często wchodzimy na ten teren, cieszymy się, że sobie tam pokopiemy, a tam się okazuje, że tam jest, jak my się śmiejemy, dołek na dołku, czyli ktoś wykopał i jeszcze w środku ktoś coś szukał. I często tak jest, planujemy, że nie tyle skupiamy się na danym miejscu, gdzie było te apogeum całego wydarzenia, tylko staramy się już szersze kręgi zataczać, szukać tego coraz dalej i dalej od tego właśnie miejsca, gdyż większość ludzi kiedyś się skupiała na danym punkcie, a tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę co się rozeszło. Może w tą stronę była jakaś kiedyś ścieżka, może w tą stronę na przykład ktoś poszedł za potrzebą i zgubił coś. Tak kiedyś na przykład w środku lasu w jednym miejscu znaleźliśmy 17 monet z XVIII wieku. Na mapach nie ma tam ścieżki, nie ma budynków, nie ma nic, po prostu cały czas tam był las, może kiedyś było pole, jak nie było map, i 17 monet leżało w jednym dołku z XVIII wieku.
5: Żadnego śladu historycznego, kontekstu, nic nie znaleźliśmy, po prostu leżały w dołku, dosłownie dołek 20 na 20 centymetrów, może 30 na 30, I skąd one się tam wzięły?
1: Ale może jest,
5: czy ktoś poszedł za potrzebą i wypadły z kieszeni? No nie ma.
1: Ale one były zakopane?
5: Tak, tak. Może
1: no, tak, no, tak, tak, tak.
6: W głębokości 20-30
1: cm. No może ktoś ukrył po prostu.
6: Znaczy wątpię, żeby je ukrył, bo to były
1: uciekając po wojnie.
6: Nie. To były z XVIII wieku.
1: A z XVIII wieku, tak, przepraszam.
6: Tak, i patrząc na to, to były jak na nasze teraz standardy drobne. Mhm. Tam były części talara, to były ogólnie części talara, okay. I nawet dzisiaj jak je się znajduje, to one nie stanowią jakiejś większej wartości historycznej nawet.
5: To te popularny, popularna
6: tak,
5: moneta.
6: Się portfel podchodzi, drobne się wysypały. Okay. Za to może kupiłby tam, nie wiem, 3-4 chleby, jakieś picie i coś innego, nie? Mhm. No to nie było nic takiego i właśnie często idziemy w nieznane. Bo naprawdę te tereny, które są znane, są bardzo przekopane. Już w latach 90., końcówka lat 80., kiedy stało się popularne zbieranie militariów, bo od tego tak się najbardziej zaczęło, nie? Mhm. To było najpłudziej i nikt tego kiedyś nie zbierał, to pływało się po lasach. Były grupy, które chodziły i naprawdę przeszukiwały te tereny i znajdowały naprawdę dużo rzeczy. My czasem się śmiejemy, że w chwili obecnej zbieramy te rzeczy, które kiedyś jeszcze w latach 80. dla innych poszukiwaczy były śmieciami.
1: A, okay.
6: Że po co komuś było pół hełmu, jak z boku miał 3 całe hełmy, mm-hmm, na przykład, nie? Mm-hmm.
5: No i to też. Z drugiej strony, z biegiem lat technologia poszła do przodu i nam ułatwiła. Mówię tu o sprzęcie. Mhm. Kiedyś głównie były analogi, macki saperskie, inne druty, którymi się manualnie szukało w ziemi, w takich właśnie, tak jak Marcin przedstawił, w punktowych miejscach. Mhm. Z biegiem lat sprzęt wyeluował i technologia poszła do przodu i z analogowych przeszliśmy na cyfrowe o praktycznie nieograniczonych możliwościach. Natomiast patrząc od strony gdzie poszukiwać, no to kiedyś człowiek się opierał na starych mapach, na starych książkach, tak. Musiał to przeczytać.
1: Tak.
5: Nie każdy do tego tak podchodził, więc to też była garstka. Na tę chwilę dzięki i przez internet dostęp do takich danych ma tak naprawdę każdy. Tak. To są ogólnie dostępne dane. Każdy, kto chce znaleźć, się znajdzie. Więc z jednej strony to nam ułatwiło poszukiwania, ale z drugiej strony, w cudzysłowie można tak nazwać, konkurencja, czyli miejsca te najbardziej popularne są, tak jak Marcin wspominał, dołek przy dołku przeszukane, to widać w terenie. Nawet jeżeli ktoś zasypał dołek, to i tak jednak ta ściółka w tym dołku potrzebuje paru miesięcy. Paru miesięcy, żeby powrócić do takiego stanu pierwotnego, mimo to, że się to warstwami ziemi fajnie można poukładać, to jednak te ślady od poszukiwań są i internet pomógł. Ale też troszeczkę no przeszkadza.
1: Tak, dokładnie. Dlatego ja już nie będę ciągnął za język, jeżeli chodzi o miejsca poszukiwań. Po co robić wam konkurencję? Po co tutaj za dużo powiedzieć?
6: Znaczy tutaj ci się wtrącę, akurat tutaj nie chodzi tyle o konkurencję. Tak jak mieliśmy my przykład kiedyś, udostępniliśmy miejsce, w którym poszukiwaliśmy, pokazaliśmy, że jest dużo przedmiotów.
5: I na jednym zdjęciu był jeden taki fragment, który jak znał to miejsce, ten teren, jest ze Szczecina, to się domyślał.
6: Tak, i parę dni później nagle się dowiadujemy, że to miejsce wygląda jak normalnie...
5: Po rykowisku dzików. Czyli jak na Księżycu.
6: Krajobraz księżycowy jest, że jest zryty, że są dołki wykopane, że pełno żelazna na wierzchu.
1: To dziki to nie były.
6: Nie, dziki. I tutaj też jest dla nas właśnie pod tym względem minus, bo dobrze żyjemy z leśniczymi. Mhm. Tak, wykopujemy dołek, zakopujemy, leśniczy jest zadowolony. Ale też właśnie tak jak mówię, szara strefa jest, gdzie w nocy z latarkami chodzą. Mhm. Chociaż coś przyznam, że też kiedyś się chodziło, bo jest wygodniej ten w nocy z latarką pochodzić, ale tu typowo chodzą osoby, które nie respektują prawa, nie respektują tego, że na przykład są miejsca archeologiczne, gdzie nawet my nie dostaniemy zgody. Nawet jakbyśmy usilnie prosili, nie dostaniemy tam zgód. Wchodzą, dewastują, niszczą zabytki.
1: Jest to taki szaber, można powiedzieć.
6: No też, taki jest też. I właśnie dlatego też staramy się nie udostępniać pewnych miejsc, bo też zdarzało nam się znaleźć przedmioty, które mają 2000 lat, 3000 lat mają. I absolutnie wtedy staramy się nie udzielać żadnych informacji pod względem tego. No nikt z nas tego, znaczy z poszukiwaczy takich bardziej myślących, nie udostępnia, bo wiemy i zakładamy wprost, że tam pojawią się osoby, które to przekopią dosłownie, jakby stado dzików tam weszło. I my wtedy też mamy przez to problemy, bo WKZ to sprawdza i my możemy nie dostać następnej zgody na dany teren. Też musimy uważać właśnie z tym, z pokazywaniem rejonu, gdzie. Bo niektóre rejony naprawdę, które są, jakby wcześniej rozmawialiśmy, są na mapach, a których nie ma. I my znajdujemy je przez przypadek. i te osoby inne postronne nie wiedzą o tym terenie, ale przez naszą nieuwagę mogą się dowiedzieć. I jak my przeważnie co weekend staramy się kopać, może co trzeci dzień, to są takie osoby też, które z tego żyją, zarabiają na tym i dla nich to jest nie problem, że na drugi dzień po nas tam się pojawić i naprawdę zrobić tam kretowisko.
5: Często, jeżeli znajdujemy jakieś elementy, czy to II wojny światowej, czy to elementy starsze, tutaj średniowiecze, epoka brązu, ale wiemy, że coś z tym miejscem jest nie tak, że dalej musimy tam wrócić, to tym bardziej takie zdjęcia próbujemy w taki sposób robić, żeby nikt nie wiedział, które to miejsca są w lesie, by do nich wrócić, rozwiązać tą zagadkę, stworzyć ten kontekst historyczny, bo, no bo mówię, tak jak tutaj krajobraz jak na Księżycu może się, może się zdarzyć przy następnej wizycie właśnie w lesie.
6: Zdarza się na to, że często jak na naszą grupę na Facebooku wrzucamy zdjęcia, to czasem jest tak, że je nawet cenzurujemy, zamazujemy właśnie takie punkty, które są bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. To nie chodzi, że my mamy jakąś konkurencję, bo na przykład na daną działkę czy pole tutaj w rejonie może mieć kilka osób zgodę. Tylko o to chodzi, że dużo jest właśnie takich osób, no typowe hieny, które tylko czekają na to, że o, w tym miejscu coś wychodzi, no to jedziemy, kopiemy i się zwijamy.
1: Nie? No to bardzo nielegalnie.
5: Takim przykładem jest też inne miejsce, gdzie znaleźliśmy można powiedzieć trzech Niemców, którzy zostali zgłoszeni. Przyjechała policja, kryminalni, zrobili cały raport, fotografie i tak dalej, wszystkie zeznania. Tutaj procedura prawnie odbyła się od deski do deski w pełnym szeregu tych zadań. Instytucja została powiadomiona o tym. My czekamy grzecznie, bo minęło już parę miesięcy, żeby ktoś przyjechał, zrobił ekshumację. A ostatnio byłem, bo od czasu do czasu przejeżdżam przez to miejsce i z ciekawości parkuję na poboczu, idę w las, sprawdzam, czy wszystko jest okej. No i tak z trzech Niemców, jeden prawdopodobnie, z tego co tam widziałem, jednego straciliśmy, jakby to nie zabrzmiało, ale tak, zgłosiliśmy trzech. W raportach wszystkie są trzy, a w praktyce, kiedy przyjdzie ekshumacja, nagle okaże się, że halo, halo, panowie zgłaszali trzech, a jest dwóch. Gdzie jest ten trzeci? To już nie jest...
6: Znaczy wiesz, no tam kości, zwłoki te nam zostały.
1: Szczątki.
5: Tylko, no szczątki, tylko szczątki. Całe oprzyrządowanie, kto tam był i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawdopodobnie zostało zabrane.
6: Najprawdopodobniej tam szczątki dwóch Niemców to były może najprawdopodobniej na zewnątrz i zostały tylko kości. I ciężko będzie tam o zidentyfikowanie tych osób, ale jest jeden tam żołnierz, który najprawdopodobniej został ranny, czy zginął i wpadł do dołka strzeleckiego i tam został w całym swoim wyposażeniem. Przez tyle lat go nikt nie odkrył.
5: I to właśnie
6: my
5: to jest ten.
6: Go odnaleźli, tam była manierka, magazynki były.
5: Buty, mundur.
6: I oczywiście jak zaczęły wychodzić pierwsze kości, i oczywiście zorientowaliśmy się, że są to kości, od razu wtedy przestajemy kopać, zawiadamiamy policję i to zostaje. I powiadomiliśmy policję, policja przyjechała, wszystko zrobiła dokumentację, a tu się okazało, nie wiemy czy to z naszej winy, może ktoś gdzieś usłyszał i ktoś najprawdopodobniej rozkopał ten grób, nazwijmy to po prostu grobem. I jedynie co nam zostaje nadzieja, że zabrał sobie całe jego wyposażenie, oporządzenie, ale zostawił nieśmiertelnik. Po tym nieśmiertelniku to jest dosłownie dowód osobisty tego żołnierza. I te osoby, które zginęły podczas II wojny światowej, do tej pory znajdują się na listach Czerwonego Krzyża. I ten nieśmiertelnik może być jego, właśnie tak mówię, dowodem i dzięki niemu możemy zidentyfikować tą osobę, która tam znajduje się w tym grobie. Mam nadzieję, że naprawdę te osoby zabrały tylko wyposażenie, ale zostawiły ten nieśmiertelnik. I teraz ta osoba, która jest na dzień dzisiejszy NN, będzie osobą z imienia i nazwiska, może z twarzą, bo zdjęć jest też dużo tych żołnierzy. Miejmy no nadzieję właśnie, że ten nieśmiertelnik został na miejscu.
1: Mam też taką nadzieję. Tym zakończymy, ale powiedzcie mi, czy możecie, nie wiem jak określić, znalezisko, nie chcę brzydko powiedzieć, bo rozchodzi się tutaj o ludzi. Czy jest to najbardziej fascynujące, co znaleźliście? czy oceniacie to jako największe odkrycie? Czy ciężko jednak porównywać?
5: Ciężko porównywać
1: jedno do drugiego. Przedmiotów do jednak osób, które żyły.
6: Ciężko, to zależy, kto czym jakby się interesuje. Mhm. Są osoby, które interesują się na przykład Napoleonem, są osoby, które interesują się średniowieczem. I każdy z nas, każdy z naszych członków ma swój charakter, swoje upodobania i każdemu się z osobna podoba rzecz, którą on znajduje. Mhm. No, dla mnie jest dużo przedmiotów. Dla mnie na tą chwilę są właśnie najlepsze te z kontekstem. Dla chłopaków też. Zwykła moneta, nawet złota, no ucieszy bardzo. Mhm. Ale złota moneta, fajnie się ucieszę. Ale jeżeli znajdę na przykład właśnie menażkę z podpisem, imię i nazwiskiem i dopasuję, znajdę zdjęcie, znajdę historię tego osoby, no to ja jestem wielce zadowolony z tego powodu.
1: I takich wykopalisk, znalezisk jak najwięcej wam życzę. Na dzisiaj to wszystko. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna, Łukasz Istelski, prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Dziękuję panowie bardzo.
5: Dziękuję im serdecznie za zaproszenie.
1: I do usłyszenia.
5: Do zobaczenia.
3: SK Szczecin.
2: Zmieniamy temat. Tym razem będzie to pole dance. Materiał przygotowała dla was Oliwia Rudnicka.
7: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już dzisiaj zaczynamy kolejną rozmowę. Tym razem będzie na temat sportu, który do niedawna cieszył się jeszcze, no, taką specyficzną sławą. Ale coraz bardziej wychodzą do niego dzieci, matki, ale nie tylko. Posłuchajcie mojego gościa. Cześć.
8: Cześć, nazywam się Maja Bonarska i jestem instruktorką pole dance'u.
7: Coraz więcej ludzi chodzi na ten pole dance.
8: Tak, to prawda, coraz więcej. I to ludzi w różnym wieku i mówię ludzi, bo nie tylko kobiet. Coraz więcej mężczyzn też próbuje swoich sił i jest ich jeszcze naprawdę mało. Wydaje mi się, że to przez to, że jakby dalej mamy ten pogląd, że mężczyzna tańczący na róże, to nie do końca.
7: Oni wolą kalistenikę. Usłyszeć, że trenują kalistenikę,
8: tak,
7: nie?
8: Ale pole dance może mieć też naprawdę męską formę, bardziej kalisteniczną niż tylko taką, jak to wygląda u kobiet.
7: Mhm. No bo to w sumie angażuje wszystkie mięśnie, więc tak na dobrą sprawę nie można powiedzieć, że to jest sport tylko dla kobiet, no bo halo, mięśnie brzucha, nogi, bicepsy, no to nie są stricte mięśnie, na których kobietom zależy, żeby je budować.
8: To prawda, ja sama widzę po swojej sylwetce, że no jednak jest dosyć mocno umięśnione i to w każdym miejscu, tak, że to i plecy są całkiem większe. To też nie jest tak, bo też się dziewczyny często boją w ogóle przychodzić właśnie na pole dance ze względu na to, że boją się, że urosną dosyć mocno. Jedni mają tendencję do rośnięcia, inni mniej. To, że u mnie na przykład te mięśnie są bardziej widoczne, też wynika z tego, że robię dodatkowe treningi, które...
7: Dużo trenujesz.
8: Tak, no. Natomiast większość dziewczyn aż tak mocno gdzieś tam nie rośnie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście wysmukla dosyć mocno całe ciało, bo każdy nasz mięśnie musi pracować. Często dziewczyny po pierwszych zajęciach mówią, że Jezu, nawet nie wiedziały, że mają takie mięśnie w ciele i że tutaj też może boleć.
7: Ale tu akurat działają te wymówki, że ważne są predyspozycje genetyczne, no bo jak ktoś nie ma predyspozycji do tego, żeby budować mięśnie, no to i tak nie zbuduje, no schudnie na tej rurce, ale tak wiesz, o co chodzi, że tak, nie będzie tak. Takim dzikiem.
8: Nie będzie. Są dziewczyny, no, które są drobne z natury i będą. Fajnie zaczyna to rzeczywiście wysmuklać ich ciało, bo często mamy takie skinny fat, czyli że jesteś naprawdę szczupły w budowie, ale przez to, że tych mięśni nie ma, to ciało jest takie galaretkowate. Więc tutaj przy pole dance'ie często to rzeczywiście fajnie robi, że to ciało zaczyna być takie jędrniejsze, mocniejsze, te mięśnie zaczynają się zarysowywać, ale dalej to wygląda okej. Okay. A u niektórych, no, tak jak każdy trening, tak? Jeden będzie gdzieś tam bardziej rósł, inny mniej.
7: No właśnie, no i ta skóra nie jest taka już wiotka, tylko taka napięta, jest za co
8: tak,
7: złapać.
8: No bo jest wypełniona mięśniem po prostu, nie?
7: No właśnie, no ale mężczyźni, ale też dzieci.
8: Tak, dzieci, czyli dzieci one też jest coraz więcej.
7: One też nie wyglądają jak mali...
8: Nie. Nie, no bo to też jest dalej trening z ciężarem własnego ciała. Nie dajemy tutaj dzieciom ciężarów do noszenia, tylko muszą dźwigać swoje, Jezu, nawet nie wiem, ile te dzieci czasami potrafią ważyć, ale powiedzmy, że muszą gdzieś tam swoje 15-30 kilo podnieść, więc to u nich też nie będzie wyglądało tak, że te mięśnie będą nie wiadomo jak mocno rosły.
7: I jak wygląda właśnie ten pole dance u dzieciaków? Wygląda tak samo jak u dorosłych, tylko w wersji light? Czy...
8: Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej hardkorowe.
7: Naprawdę?
8: No, dzieci mają zupełnie inne predyspozycje. One są w stanie robić takie rzeczy po roku trenowania, których dorośli nie są w stanie czasami robić nawet po 10.
7: Ale gimnastycznie, czy bardziej siłowo?
8: I gimnastycznie, i siłowo.
7: Naprawdę?
8: Tak, bo mają mniejszą masę ciała, więc łatwiej im wejść do tych siłowych rzeczy. A gimnastycznie, no to te mięśnie, stawy są też bardziej, może nie tyle żywiotkie, tak? Tylko potrafią się dzieci bardziej giąć, więc no robią takie rzeczy, że my możemy o nich już tylko pomarzyć, nie? Czyli stopa gdzieś na głowie i nawet dalej.
7: A jak mają zacząć? Mają przyjść po prostu?
8: Najlepiej przyjść po prostu na zajęcia bez żadnej bazy. To też dużo zależy od wieku, bo jeżeli dziecko zaczyna w wieku 4-5 lat, no to wszystkiego jest uczonych od początku na zajęciach. Jeżeli przychodzi już później, bo przychodzą dzieci w różnym wieku, no to nie mając tej bazy, jakby też tą bazę gdzieś tam się u niego wyrabia, nie?
7: I to jest taki sport poprzez zabawę?
8: Tak, często.
7: Czy
8: tak.
7: Już tak
8: tutaj u dzieci trzeba, w zależności też od tego, na jakim ktoś chce być poziomie, bo jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko, no bo to często jest niestety, może tego nie mówmy później, ale no to często jest wola rodzica, tak?
7: Ambicja rodzica,
8: no. Ale najczęściej zaczyna się przez zabawę. Później, jeżeli ktoś chce być bardziej profesjonalny już w tym, co robi, no to wiadomo, tych treningów też musi być więcej i też to podejście musi być często troszeczkę inne, ale raczej w większości jest to przez zabawę.
7: A jak są matki, które chcą towarzyszyć dzieciom w tej podróży, to mogą?
8: No jasne. U mnie w szkole, w której uczę i której jestem właścicielką, mamy właśnie takie specjalne zajęcia dla mam i są to zajęcia stricte dla kobiet z maluszkami, czyli takimi dziećmi, które jeszcze nie do końca na tej rurce gdzieś tam by się odnalazły, bo są dzieci od 1,5 roku do takich 4 lat. Chociaż takie 4-latki to już okej. I u nas mogą właśnie te mamy sobie poćwiczyć, a mają opiekę dla swoich dzieci, bo to też jest dosyć duży problem, że często my jako mamy, bo sama jestem mamą 2 dzieci, chcemy coś zrobić dla siebie, no ale nasze dzieci nie mają co robić w tym czasie, więc dlatego wyszłyśmy z taką inicjatywą, żeby coś zorganizować dla dzieci. Są to u nas takie zabawy poprzez ruch właśnie, a mamy w tym czasie mogą poćwiczyć sobie na rurce.
7: Czyli nikt nikomu nie wchodzi w drogę.
8: Co prawda, rzeczywiście jest tak, że często te dzieciaki u nas są bardziej zainteresowane rurkami i to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że to dziecko, które w ogóle nie jest nauczone, nie pokazujemy im, co zrobić, to po prostu wchodzi na rurkę, jest w stanie wejść do góry, zakręcić się i kręcić się dłużej niż rodzic.
7: A powiedz, co trzeba zrobić, żeby być takim rurkowym kotem?
8: Ojej, jest dużo rzeczy. Oprócz tego, że to zależy od predyspozycji i od tego, co robiłyśmy wcześniej, bo przychodzą na przykład do nas też dziewczyny trenujące wcześniej gimnastykę albo jakieś sporty siłowniane, więc wtedy mają już często jakąś bazę, ale żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić i na rozciąganie, i na wzmacnianie się, na regenerację, bo to też jest ogromnie ważne, jeżeli nasze ciało jest pospinane wiecznie, zestresowane, to też będzie osiągało na pewno mniej. Więc żeby być dobrym na rurce, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić też na te przygotowanie motoryczne, tak? Czyli gibkość, siła.
7: Rurka to jednak nie tylko kręcenie się na, na rurce w kółko.
8: Nie, ja właśnie zawsze jak przychodzi do mnie ktoś na pierwsze zajęcia i robimy naprawdę takie mega podstawowe rzeczy, czyli cyrkiel, czyli dosłownie obrót wokół rurki. I dziewczyny jak ogarniają, jakie to jest tak naprawdę ciężkie i koordynacyjnie, i fizycznie, są w szoku, bo myślą, Boże, to wygląda tak, jakbyście po prostu latały bez żadnego wysiłku, a jak my to robimy, to się okazuje, że jest mega ciężko. Więc no jest to bardzo wymagający sport. Kiedyś nawet robiliśmy takie zajęcia, że dziewczyny mogły przyjść ze swoimi facetami, no bo często pokazujemy im potem filmiki w telefonie, no fajnie. I jak oni przychodzą na te pierwsze zajęcia, co prawda mają dużo siły, więc dużo rzeczy jest dla nich rzeczywiście prostsze, ale sami są w szoku, jak ta rurka i boli, i jak ciężko jest wykonać te rzeczy, i jak ciężko jest dobrze ułożyć w ogóle to ciało, a szczególnie do góry nogami.
7: Czyli są prowadzone takie cykliczne wydarzenia, że można wziąć swojego chłopa i po prostu przyjść i powygimnastykować się nim.
8: Tak, często robimy to na Dzień Kobiet, na walentynki, na takie okazje. Mówię, no niestety u nas jeszcze w Polsce jest tak, że ten męski pole dance jest taki feminizowany. Powiedzmy trochę, że to jest tylko i dla kobiet. Ale jest w Polsce też kilku mężczyzn, którzy robią pole dance i robią to naprawdę w taki męski sposób, że tam nie ma tego wicia się, nie ma tego seksapilu, tak? Jest to rzeczywiście takie mocno kalisteniczne.
7: Pewnie Cezary.
8: Tak.
7: No. Też podziwiam bardzo, bo rurka w wykonaniu kobiet jest taka delikatna. Jest taka, no widać, że tam jest włożona ta siła, ale jest ogólnie subtelna, delikatna.
8: Tak.
7: Jak on to robi to tak, no nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Po
8: widziałeś
7: prostu
8: ten występ ostatniego z tym dziadkiem, co on z odlotu robił?
7: Tak.
8: Jest mega. Ja nie widziałam całości jakby, no bo nie wrzucał jeszcze całości, ale w ogóle i sam pomysł, i to wykonanie, i to, że właśnie on, wiesz, to się nigdzie nie rozbiera, tylko to jest rzeczywiście takie męskie, nie?
7: Tak, to jest bardzo, no i w ogóle pomysł kreatywny, że może tutaj przytoczymy naszym słuchaczom, że właśnie Cezary podczas zawodów przebrał się za postać z
8: film
7: bajki
8: Odlot. Tak,
7: no. I tam właśnie się przebrał i gdzieś tam prowadził swoje figury w sumie, swój cały występ w tym właśnie klimacie, no i wyszło mu kapitalnie.
8: Tak, no wygrywa praktycznie każde zawody teraz, na które jedzie i oprócz tego, że wygrywa i swoją kategorię, to wygrywa overall, czyli taką nagrodę za całość w ogóle wszystkich występów, wszystkich kategorii, no i często nagrody publiczności. Bo teraz właśnie widziałam też, że znowu, nie, udało mu się wygrać.
7: Także... A jak trafić na takie zawody w ogóle?
8: Trzeba się po prostu zgłosić, jeżeli czujesz, że już masz... Jeżeli czujesz, że już masz takie możliwości, takie umiejętności, żeby dostać się na takie zawody i chęć występu, bo no nie każdemu to pasuje jednak, żeby... Ja jestem na przykład taką osobą, że jestem za bardzo wstydliwa i zawody bardziej mnie stresują, ale jest mnóstwo ludzi, którzy uwielbiają występować przed publicznością na scenie. Więc wystarczy tak naprawdę znaleźć sobie zawody, zgłosić się do odpowiedniej kategorii. Często to wygląda tak, że po prostu trzeba wysłać swój filmik ze swoimi umiejętnościami i oni wtedy decydują, czy się na te zawody dostajesz, czy nie. A tych zawodów w ogóle w Polsce jest teraz naprawdę multum.
7: Czyli to nie jest takie nieosiągalne, jakby mogło się wydawać, że to jest tylko dla odpowiedniej grupy.
8: Teraz w każdych zawodach jest bardzo dużo kategorii też dla amatorek. Są amatorki debiuty, czyli dla osób, które nigdy nie występowały na scenie. Później mamy kategorię zwykłych amatorek, czyli znowu to są osoby, które nie prowadzą żadnych zajęć, nie zarabiają na pole dance w żaden sposób. No i później mamy te kategorie semi-pro, pro, elite, stars, dużo jest w zależności od zawodów.
7: Czyli jak ktoś pierwszy raz chce wystąpić na zawodach, musi na debiutach? Czy jeżeli czuje się kotem, to może iść dalej?
8: Może, bo do kategorii wyżej zawsze możesz się zgłosić, jeśli czujesz, że twoje umiejętności są okej. Natomiast w tych kategoriach właśnie dla debiutantek, amatorek, to jest dosyć mocno pilnowane to, żeby to rzeczywiście było fair, bo niestety nie zawsze jest.
7: Naprawdę?
8: Tak, no bardzo dużo osób się zgłasza, na przykład już instruktorek, zgłasza się do amatorek, po czym wychodzi, że jednak są instruktorkami, ale tam zauważyłam, że jest to dosyć mocno pilnowane i w takich wypadkach możesz zostać albo zdyskwalifikowany w ogóle, albo przeniesiony do wyższej kategorii. I to się też często dzieje w ogóle, że właśnie jeżeli ktoś się zgłasza do kategorii niżej, a jego występ jest pasujący bardziej do kategorii wyżej, to jest przenoszone.
7: A, no to dobrze, ale ciekawe, co myślą takie instruktorki, które chciałyby być oceniane trochę niżej.
8: Ciężko mi powiedzieć.
7: Wiadomo, no można coś wygrać, w sensie
8: to
7: trochę
8: często o to chodzi.
7: Połechtać ego, ale czy to ma sens na niższej kategorii, skoro jesteś na wyższej?
8: No moim zdaniem nie ma, jest to oszustwo i nie powinno się tak robić, ale niestety niektóre osoby tak sobie wolą działać, żeby, no żeby wygrać. Pewnie chodzi po prostu o to, żeby wygrać. Chociaż mam na przykład koleżankę, która no moim zdaniem jest kotem, jeśli chodzi o exotic, o pole dance. No i teraz też zgłaszając się na zawody, wybrała kategorię niżej. Nie było to debiuty, no bo sama jest instruktorką. Ale dała taki występ, że z tej kategorii niższej, ona była bodajże w pro, została przeniesiona do kategorii elite, czyli tej najwyższej, i jeszcze ją wygrała. Ale to wszystko wynikało tak naprawdę z jej, myślę, że niepotrzebnie niskiej samooceny, bo bała się występować w kategorii elite, więc zgłosiła się do niższej, ale no ona jest takim kotem, że no wygrała tą kategorię po prostu najwyższą.
7: No właśnie, no bo my kobiety mamy często taką predyspozycję do tego, żeby trochę zaniżać swoje możliwości.
8: Niestety, tak. I chyba każda z nas to ma i bardzo ciężko to wyrzucić z siebie, żeby tak nie było. Ale mi się wydaje, jak patrzę na dziewczyny, które do nas przychodzą na zajęcia, to je widzę tą dumę jak zmienia się ich często podejście do siebie, nie? Że z takich szarych myszek czasami one naprawdę jak widzą, co ciało potrafi, jak z zajęć na zajęcia robią progres, bo to też nie jest tak, że nam wszystko od początku wychodzi i często jest tak, że na pierwszych zajęciach nam nie wychodzi, ale na drugich, trzecich już zaczyna być coraz lepiej. I widzę, jak to buduje w ogóle taką pewność siebie wśród kobiet, że kurde, ale ja potrafię, nie? Że to naprawdę zmienia. A szczególnie egzotik, to na początku wszystkie wyglądamy po prostu w tych butach, bo egzotik to są tańce przy rurce w takich specjalnych butach wysokich. I tutaj widzę, jak to mocno buduje tą pewność siebie, nie? Że one z takich właśnie osób, które czują się jak drewno, że nie potrafią nic zrobić, po roku na przykład widzą ten progres. Jezu, jest niesamowite, jak one się zaczynają czuć. No, super.
7: Pierwsze efekty, kiedy zobaczymy?
8: To dużo zależy od tego, jak dużo czasu poświęcamy na ten trening, czy trenujemy raz w tygodniu, czy więcej, bo są takie świrki, które przychodząc zaczynają chodzić prawie codziennie.
7: A to jest zdrowe?
8: Ja uważam, że na początku dobrze jest jednak troszeczkę odpocząć, więc codzienny trening, tym bardziej, że ciało też jest bardzo opolałe, bo rurka niestety boli. Bolą i mięśnie, i boli skóra, więc fajnie ten układ nerwowy i skórę przyzwyczaić sobie do tego bólu. Ale w zależności od tego, co ktoś wcześniej robił, tak? Jeżeli ktoś trenował wcześniej całe życie i trenuje nawet codziennie, no to tak fajnie zrobić sobie tą regenerację mimo wszystko, ale okej, nie? Natomiast jak ktoś dopiero zaczyna i całe życie siedział i ostatni raz trenował na WF-ie 20 lat temu, no to jednak lepiej zacząć przynajmniej od tego raza w tygodniu, potem się przerzucać na więcej.
7: Bo ty w sumie patrzysz na to tak pod względem holistycznym, bo nie tylko jesteś instruktorką, ale też zajmujesz się tymi obolałymi ciałami.
8: Tak, tak. Jestem też fizjoterapeutką, więc łatwiej mi podejść holistycznie do całego ciała i wiem, że no nie wszystko jest dla nas dobre, więc czasami trzeba sobie odpuścić niektóre treningi. Dlatego mówię też, ważne bardzo jest przygotowanie motoryczne, nie? Jakby to, żeby wzmocnić to ciało, szczególnie całą obręcz barkową, bo też często siedzimy cały dzień w pozycji zgiętej, tak? Przy laptopie, przy komputerze, przy telefonie, nosząc dzieciaki na przykład, więc to ciało też jest cały czas w protrakcji, czyli ta klatka piersiowa jest zamknięta. Tutaj na rurce jednak musimy też dużo działać z otwieraniem tej klatki piersiowej.
7: Bo można powiedzieć, że to jest taka choroba XXI wieku, właśnie tak. Ta zamknięta klatka piersiowa.
8: Tak, to prawda. No, większy, jako fizjoterapeutka to widzę to po prostu non-stop, że ta klatka piersiowa jest zamknięta, mięśnie pleców są za słabe, szyja obolała, kark, wszystko po prostu. A moim zdaniem rurka właśnie fajnie też te mięśnie pleców wzmacnia, otwieram tą klatkę piersiową, no bo podciągając się na rurce my musimy otworzyć klatkę piersiową, więc to jest w ogóle super sport też dla osób, które mają dużo siedzący tryb życia, czyli dużo czasu spędzają na przykład przed komputerem.
7: A czy rurka to jest bardzo kontuzjogenne?
8: Tak, jest. Sama nawet jak pisałam swoją pracę magisterską na studiach, to pisałam właśnie o kontuzjach w pole dance'ie i jest, nie pamiętam już teraz wyników, bo to było bardzo dawno temu, ale wyszło, że tak, że jest to dosyć mocno kontuzjogenny sport, szczególnie właśnie jeżeli chodzi też o obręcz barkową, ale też najczęściej jest to wynika to z błędów w nauce, z zbyt szybkiego wprowadzania pewnych rzeczy. Mamy taką figurę, gdzie musimy wejść do góry nogami i zarzucić, wiesz, to open V. I tutaj często zauważam, że jeżeli dziewczyny są źle instruowane, nie wiedzą, jak do tego wejść do końca, robią to mocno
7: sposobem,
8: zamachu, tak.
7: Żeby to zrobić rzeczywiście po prostu.
8: To często rzeczywiście się gdzieś tam psują. Natomiast jeżeli jest to dobrze wytłumaczone, przypilnowane, no to jest na pewno mniej kontuzjogenne też. Ale generalnie tak, jest dosyć mocno kontuzjogennym sportem mimo wszystko.
7: A co najbardziej wysiada? Barki?
8: Barki często też zauważyłam, że mięśnie nóg się nadrywają, naciągają, no bo często bazujemy na szpagatach, więc czasami dziewczyny albo jak się nie do końca rozgrzewają, albo jak chcą tak naprawdę przycisnąć, no to tam potrafi też coś strzelić, nie? A barki dlatego też, że są często mocno obciążane.
7: I nadgarstki?
8: Nadgarstki mniej. Nadgarstki tak? Mam dosyć często, młodych mam. Sama miałam z tym problem, ponieważ po tej ciąży tam wszystko puchnie i ten kanał nadgarstka jakby robi się coraz ciaśniejszy, więc często jak działamy na nadgarstkach, no to rzeczywiście tam może być problem, ale to z czasem gdzieś tam też mija. Dobrze oczywiście do fizjoterapeuty pójść. Ale w ogóle to też jest fajne, bo właśnie na nadgarstkach często jesteśmy w zgięciu, tak? Czyli jak jesteśmy na laptopie, a w pole dance'ie dużo mamy jednak na wyproście, więc też tutaj fajnie w ogóle wzmacniają się te ręce. No i też jeżeli mamy złą technikę, no to te nadgarstki tak, mogą siadać rzeczywiście. No ale najczęściej barki, dlatego że dużo jest obciążenia na nich. Ja jak zaczynałam pole dance, to dużo rzeczywiście, kilka pierwszych miesięcy to były non-stop obroty. Mm-hmm. Także non-stop się wisiało na rękach i rzeczywiście te ręce bolały. U mnie ja trochę inaczej uczę, jakby staram się nie robić non-stop obrotów, tylko dużo robimy też na nogach, żeby te ręce odciążyć. Też w ogóle właśnie trzeba się nauczyć, bo samo wejście na przykład na rurkę może się wydawać ludziom, że o Jezu, tutaj trzeba mieć mega silne ręce i to wszystko idzie z rąk, a to nie do końca prawda, bo samo wejście na rurkę działa z mocno z przysiadu, więc oczywiście trzeba mieć mocne ręce i przypilnować to, żeby te ręce i plecy były dobrze ustawiane, ale tak naprawdę bardzo dużo używamy nóg i w ogóle w pole dance, mimo tego, że się wydawało, że używamy wiecznie góry, to tam nogi też naprawdę muszą mocno pracować. No i wszystko.
7: No i jak uniknąć tych kontuzji? Rozgrzewka przede wszystkim.
8: Rozgrzewka, fajnie jest właśnie przygotowywać się motorycznie, czyli i się rozciągać dodatkowo i jednak wzmacniać. Ważne dla mnie, jak z mojego punktu fizjoterapeutycznego, jest też to, żeby dbać o to ciało, tak? Czyli postawić na tą regenerację, nie przeciążać się, chodzić. Jeżeli jest jakiś problem, bo często niestety mam też tak, że dziewczyny przychodzą, chodzą na trening, ja mówią, że od miesiąca coś jej boli, bo coś się stało nawet niekoniecznie na treningu, a nic z tym nie robią, a jeszcze dowalają sobie kolejnymi treningami.
7: Mhm. Czyli rozgrzewka. Regeneracja. No i co podczas tej regeneracji?
8: Ojejku, jest dużo możliwości. Zaczynając od saun, od masaży, od...
7: Czyli nie trzeba po prostu w domu leżeć i nie wychodzić.
8: Nie, w ogóle to absolutnie nie jest regeneracja. Jakby leżenie i odpoczywanie to nie jest regeneracja. I rozciąganie, i takie rozciąganie... powiedzmy pasywny, tak? Bo możemy się rozciągać, pogłębiając swoje zakresy siłowo i to już jest też bardziej jako trening, ale możemy też działać bardziej powięziowo, czyli rozluźniać bardziej to ciało z tych wszystkich napięć, które są. Też jeżeli mamy napięcia, to ciało też będzie nam gorzej pracowało, tak? Mamy gorsze dokrwienie chociażby tkanek, więc ta tkanka też gorzej się regeneruje. Więc wszystko, co nam będzie poprawiało, to krążenie, czyli i nawet spacery, i właśnie sauny, masaże, drenaż limfatyczny, jakby wszystko to będzie powodowało, że to temu ciało po prostu będzie lepiej i ono będzie lepiej znosiło obciążenia. W ogóle jak popatrzymy na takich sportowców bardzo profesjonalnych, bo to teraz w ogóle takie się utarło, że im więcej się trenuje, tym lepiej, ale jak popatrzymy na sportowców profesjonalnych, to oni wcale nie mają aż tak dużo tych treningów, bo oni wiedzą, że to ciało po prostu będzie za bardzo zmęczone, więc oni duży nacisk też kładą właśnie na to, żeby się jednak zregenerować.
7: No i na psychikę.
8: O Jezu, tak, no psychika w pole się masakra. Dużo rzeczy jest na przykład takich, że boimy się je zrobić po prostu psychicznie, że fizycznie jesteśmy w stanie, no ale wisimy do góry nogami i nagle trzeba się puścić. Jak masz się puścić, skoro możesz spać? Więc jeżeli psychicznie jesteś na to przygotowany, no to też może być czasami ciężko.
7: Kiedyś jak czegoś bałam się zrobić właśnie, ale tym razem na kole, to koleżanka z większym stażem mi powiedziała, że po prostu się puść. Mm. Twoje ciało nie chce cię zabić. No. Masz nawet już taki odruch, że po prostu, żeby się złapać, żeby nie stała ci się krzywda, tak. Więc wytrzymasz, puścisz się i...
8: Bywa. Czasami nasze ciało chce nas zabić. Ale nie, no, zazwyczaj rzeczywiście jest tak, tylko z kołem też jest troszeczkę inaczej, bo koło jest... bardziej stabilne, powiedzmy, tak? Na rurce jest ten problem, że na przykład możesz się ześliznąć niekontrolowanie i choćbyś bardzo się złapała, to i tak jednak gdzieś polecisz. Na kole mi się wydaje, że chociaż mało koła trenuję, ale wydaje mi się, że też możesz się po prostu szybciej gdzieś tam złapać, nie? Jasne. Mimo wszystko.
7: Wspomniałaś o drenażu limfatycznym.
8: Tak.
7: Teraz jest hype.
8: Tak, no trochę tak.
7: Dlaczego?
8: Dużo z nas ma problem z obrzękami. Ta woda gdzieś tam się w tym organizmie zatrzymuje, co też powoduje, że to ciało, szczególnie u kobiet, wygląda gorzej, no bo to też się... Więc teraz chcemy jak najbardziej o siebie dbać, a drenaż jest w ogóle bardzo fajnym zabiegiem. Same u siebie też go teraz mamy. Mamy specjalne właśnie takie urządzenie do drenażu. I no ta skóra po prostu wygląda inaczej. Te nogi są nieopuchnięte. My też bardzo dużo siedzimy jako społeczeństwo po prostu. Więc jeżeli siedzimy, no to też limfie gorzej jest krążyć i te obrzęki robią się coraz większe.
7: To jak to działa, że to jakoś rozgrzewa, masuje?
8: Nie, właśnie jeżeli chodzi o drenaż, nie powinniśmy rozgrzewać tkanki, bo wtedy uruchamiamy za bardzo układ krwionośny, bardziej powinniśmy działać właśnie delikatnie. Jeżeli wykonujemy manualny drenaż limfatyczny, on jest naprawdę bardzo taki spokojny, delikatny, właśnie żeby nie pobudzić tego krążenia. Natomiast my mamy takie urządzenie do presoterapii, które powoduje, że ubieramy takie nogawki. i one są podzielone na kilka sekwencji. I teraz pompuje się w te nogawki powietrze, zaczynając od stóp, idąc coraz wyżej, żeby właśnie tą chłonkę przepchnąć. Zabieg jest bardzo delikatny, bardzo taki miły, przyjemny. Mamy 40 minut leżenia i odpoczywania po prostu, gdzie ten obrzęk powoli nam zaczyna schodzić.
7: Czyli idealne rozwiązanie. Leżymy, nic nie robimy i się naprawia.
8: Tak, no to jest super. Nie, no jeżeli chodzi o drenaż, to naprawdę jest fajny, bo nawet jeżeli masujemy, po prostu czyli wykonujemy ten manualny, on jest naprawdę fajny, delikatny, można odpocząć, no bo jeżeli już na przykład masujemy takim bardziej sportowym masażem, no to nie zawsze jest przyjemnie i no można przecierpieć to, a drenaż naprawdę jest fajny, miły i przyjemny.
7: Czyli to jest tylko dla poldancerek, czy to jest dla wszystkich?
8: Drenaż? Mhm. Nie, no oczywiście, że dla wszystkich. Z obrzękami walczymy wszyscy tak naprawdę, w większości. Teraz, tak jak mówiłam, same mamy gdzieś tą maszynę u siebie, no to przychodzi do nas bardzo dużo pań takich starszych, tak, około 50-tki, 60-tki, no bo to też u nich często gdzieś tam wynika. Jest też i dla mężczyzn, bo mężczyzn, mimo tego, że oni nie mają tego celulitu, to obrzęki też potrafimy mieć, więc drenaż tak naprawdę dla każdego.
7: Mhm. I z czego takiego możemy skorzystać jeszcze, żeby miało pozytywny wpływ na nasze ciało?
8: Dużo? Dużo jest rzeczy.

0: ruch, no i właśnie jak dla mnie to też robienie sobie dobrze, bardzo źle zabrzmi, ale dla mnie najfajniejsza regeneracja to jest taka, która sprawia nam przyjemność. Czyli jeżeli my się dobrze czujemy, odpoczywamy, nie stresujemy się w tym momencie, to też jest coś, musimy znaleźć to, co lubimy, tak? Jedni będą woleli pójść na drenaż, inni będą woleli pójść na taki mocniejszy masaż.
1: Oglądanie filmów się nie liczy.
0: Nie. To też jest dobrze robić, jeżeli cię to relaksuje, tak? Jeżeli czujesz, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką po prostu. Ja sama mam ADHD. Dla mnie wysiedzenie 40 minut na przykład w miejscu jest dosyć problematyczne. Ja się sama, jak widzisz, muszę wiecznie ruszać.
1: Ale to jest zdrowe, żeby tak zdaniem, nie zastygać.
0: Tak, no bo ciało, no właśnie dla mnie ten bezruch jest najgorszy tak naprawdę, bo jest i słaby dla ciała. Często leżymy w jakichś w ogóle dziwnych pozycjach, gdzie te mięśnie też zaczynają nam się spinać. Te nie są dobrze dokrwione, gorzej sobie pracują, więc ja uważam, że fajniej jest żyć w ruchu. Ale oczywiście też czasami oglądam filmy i też czasami uważam, że to jest fajnie, miło i przyjemnie. Chociaż najczęściej oglądam filmy robiąc coś. Jakby nie mogę
1: się... Musisz się zająć. Tak. Ja to rozumiem, bo ja zawsze muszę coś zrobić z rękoma, bo po prostu, nie mogę.
0: Tak. No, ja mam to samo. Straszne to jest, generalnie. Ale jak oglądam na przykład z moim partnerem film, to ja w ogóle się wyłączam, bo ja nie wiem, co się dzieje. Potem oglądamy go trzeci raz, a ja mówię, w połowie oglądaliśmy już ten film.
1: A jak jest z sauną?
0: To znaczy?
1: Pod względem regeneracji.
0: Też fajnie fajnie na pewno pomaga, bo rozgrzewa, pobudza krążenie. Jeżeli jeszcze łączymy to, jeżeli też saunujemy w odpowiedni sposób, czyli pilnujemy tego, żeby odpowiednią ilość sobie po saunie odpocząć, że zażywamy gdzieś tam tych zimnych kąpieli, to naprawdę też fajnie potrafi działać na nasze ciało. Ja sama czuję, że jeżeli mam to ciało obolałe, zmęczone po treningach, pójdę na saunę, to czuję się naprawdę zdecydowanie lepiej.
1: No właśnie, ale co działa lepiej, zimno czy ciepło na nasze ciało?
0: Z badaniami nie powiem teraz, bo nie śledziłam ci tam najnowszych. Ja uważam, że na każdego co innego. Na niektórych ciepło będzie działało super, na niektórych będzie działało lepiej zimno i trzeba po prostu sprawdzić. Ja osobiście nigdy nie lubiłam zimne, ale odkąd chodzę na saunę regularnie i staram się wchodzić do tej zimnej wody, widzę, że się coraz bardziej przyzwyczajam, ale moje zimno musi być połączone ewidentnie z ciepłem.
1: Jasne. Nie? W takim razie, to jaki jest ten plan idealny dla tych zapracowanych, którzy chcą połączyć tą regenerację, ten sport, to wszystko na wysokich obrotach. Jak to zrobić?
0: O Jezu, ciężko.
1: Ale da się zaplanować.
0: Nie, pewnie, w zależności też od tego, co masz, wiesz, czy tylko pracujesz 8 godzin dziennie, czy potem właśnie masz dzieci w domu, czy możesz już robić, co chcesz, tak? Bo są różni ludzie. Są ludzie, którzy popołudniami mają wolne i są w stanie przychodzić na przykład raz w tygodniu na trening rurkowy, raz w tygodniu na trening z koła, dwa razy w tygodniu na przykład na rozciąganie, potem mogą sobie jeszcze pozwolić na to, żeby czy przeszedł, czy po treningu pójść sobie właśnie na jakieś saunę, na masaż. Czy masz tak, że raz w tygodniu to jest dla ciebie maks wyjścia, bo masz tak dużo obowiązków, żeby się zająć właśnie tam, domem, dziećmi. To też jest dosyć problematyczne, żeby wtedy znaleźć ten swój czas dla siebie.
1: Teraz mamy w sumie dużo możliwości, bo każdy znajdzie też godzinę treningów dla siebie.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie zawsze. To mam ten problem, jako mama dwójki dzieci, że i pracuję popołudniami, prowadząc zajęcia. I mimo tego, że bardzo bym chciała pójść na jakiś kolejny, to nie zawsze mam co z dziećmi zrobić w tym czasie. Wiadomo, że jest też tata, ale tata też się zajmuje tymi dziećmi w momencie, kiedy jestem w pracy, więc też chciałabym, żeby on mógł coś dla siebie zrobić. Dlatego właśnie też my wyszłyśmy z tą inicjatywą tych zajęć dla mam z dziećmi, żeby nie trzeba było szukać wymówki, szukać opieki, tak? Tylko móc dziecko zabrać ze sobą i jednocześnie sobie poćwiczyć. Jest mało takich miejsc w Szczecinie, ale widzę, że zaczyna być ich też coraz więcej. Jest też właśnie na przykład taka fajna szkoła niedaleko mojej na 5 lipca, która też właśnie prowadzi zajęcia w ogóle w dużej mierze tak, że jest często dziecko na jednej sali mając swoje zajęcia i w tym czasie są zajęcia dla mam, mają też na przykład strefę właśnie taką z zabawkami dla maluszka, więc coraz więcej osób idzie w tym kierunku, dalej jest to mało popularne i dalej ciężko znaleźć takie zajęcia, ale coraz bardziej się to, myślę, rozwija.
1: Czyli trzeba tylko poszukać tych możliwości, bo tak na dobrą sprawę one gdzieś tam są.
0: One gdzieś tam są, ale tak jak zauważam, jak sama szukałam czegoś dla siebie po porodzie.
2: Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak. Do usłyszenia. Cześć.
3: SK Szczecin. SK Szczecin.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

życia ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez